0: Minęła 23. Pracownicy ZUS-u przeprowadzili dziś dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Trwa akcja ratownicza w zakładzie górniczym Eko Plus w Bytomiu. W zabytkowym parku w Świerklańcu pojawiły się budki lęgowe, karmniki i domki dla jeży.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzili strajk ostrzegawczy. Strajkujący walczą o podwyżki płac o 1200 zł, dodatkowe szkolenia i rozwiązanie problemu z przeciążeniem pracowników. Upominamy się o naszą godność, powiedziała przewodnicząca oddziałowej organizacji związkowej pracowników ZUS Niezależni w Chorzowie, Danuta Łukasik.
2: Jesteśmy zdeterminowani, traktowani jesteśmy przez pracodawcę oraz stronę rządową jako automaty, nie zauważają naszego wkładu. Wreszcie przyszedł kres, postanowiliśmy zaprotestować i tą formą jest taka najbardziej łagodna, czyli strajk ostrzegawczy. Oczywiście nie działamy przeciwko klientom, działamy w imieniu klientów, bo chodzi o to, żeby w ZUS-ie pracowali dobrzy pracownicy, specjaliści, którzy będą poświęcali się na rzecz całej Polski właściwie.
0: Strajk trwał 2 godziny, to wynik nieudanych do tej pory rozmów prowadzonych w tej instytucji. Spadło zagrożenie sejsmiczne w kopalni Eko Plus w Bytomiu, dzięki czemu ratownicy mogli rozpocząć penetrację wyrobiska, w którym znajduje się górnik zaginiony po popołudniowym wstrząsie. Ratownicy będą posuwać się w kierunku przodka. W jego pobliżu powinien znajdować się zaginiony górnik. Nie wiadomo, jak długo jeszcze może potrwać akcja. Jak wcześniej informowali przedstawiciele kopalni, baza ratownicza usytuowana jest w odległości ponad 200 metrów od miejsca, w którym prawdopodobnie jest zaginiony pracownik.

0: Dnik powstrzosi został zdeformowany, zmniejszył się jego przekrój, ale nie na tyle, by nie można było nim przejść. 8 pracowników udało się wycofać z przodka zaginionego górnika. Koledzy widzieli w odległości 20-25 metrów od przodka.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Od jutra do soboty w Pszczynie i Tychach odbędą się 6 zawody balonowe Inwe Silesian Sky o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego. W zawodach ma wziąć udział 15 załóg, w tym zespoły z Węgier i Litwy. W tym roku planowanych jest 5 lotów konkursowych, 3 nad Pszczyną oraz 2 nad Tychami. Organizatorzy zastrzegają, że decyzję o startach podejmuje komisja sędziowska, a szczegóły są ustalane na bieżąco ze względu na pogodę. W przypadku deszczu, zbyt silnego wiatru lub jego braku, lot konkursowy nie będzie możliwy. Kibice muszą zatem mieć na uwadze zmiany harmonogramu lotów nawet chwilę przed planowanym startem. W sobotę od 21:00 planowane są wręczenia nagród za najlepsze loty w obu lokalizacjach, a następnie nocny pokaz balonów. Zabytkowy park w Świerklańcu otrzymał budki lęgowe, karmniki i domki dla jeży. Członkowie Stowarzyszenia Aktywności Społecznej Dąbrowiacy wykonują je z materiałów pochodzących z recyklingu. Budki i domki wzbogacą parkową infrastrukturę przyrodniczą i stworzą schronienie dla wielu gatunków zwierząt, wyjaśnił Mieczysław Koniak z sekcji modelarskiej Dąbrowiaków.
2: Budki są pełne, czyli one są zamknięte i to jest pod szpaka, różnego rodzaju zimorodki. Natomiast te półotwarte to są znowu na kopciuszki, na takie mniejsze ptaszki, które muszą mieć po prostu trochę przestrzeni. Wszystkie są otwierane, żeby można było zrobić porządek jesienią i przygotować je znowu do wiosny.
0: Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Dąbrowiacy skupia kilkuset mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Jego członkowie pieką ciasta dla pacjentów szpitali onkologicznych, przygotowują ręcznie robione maskotki dla dzieci i realizują projekty związane z ochroną przyrody. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie małe lub umiarkowane, bez opadów, temperatura minimalna od 9 do 12 stopni Celsjusza.
3: Jedynki. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podpisał z Iranem memorandum, którego celem jest zakończenie wojny, poinformował przedstawiciel Białego Domu. Ze strony irańskiej dokument podpisał prezydent Masoud Pezeszkian. W niedzielę memorandum podpisali cyfrowo amerykański wiceprezydent J.D. Vance i główny negocjator irański Mohammad Baker w obecności prezydenta Trumpa. Kraje Unii Europejskiej poparły utworzenie wojskowego Schengen. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo Europy, a chodzi przede wszystkim o zniesienie barier na granicach, by przyspieszyć transport żołnierzy, broni, amunicji i paliwa z Europy Zachodniej na wschodnią flankę. Ostateczny kształt przepisów zostanie ustalony podczas negocjacji unijnych państw z Parlamentem Europejskim.
4: Czasami przerzut wojsk z zachodu na wschodnią flankę zajmuje i do 45 dni. Zgodnie z propozycją komisji procedury mają być skrócone do 3 dni, a w sytuacjach nadzwyczajnych ma być tryb awaryjny i zgoda na przemieszczanie wojsk na obszarze Unii bez konieczności uzyskiwania pozwoleń. Kraje członkowskie zmieniły propozycję komisji, by jeszcze bardziej usprawnić podejmowanie decyzji. Zdecydowały, że same będą mogły uruchomić procedury po otrzymaniu wniosku od jednego lub kilku państw bez czekania na wniosek komisji. Komisji Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: Trwa prokuratorskie śledztwo w sprawie radnego i lekarza bez specjalizacji, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych w warszawskim szpitalu południowym. Zarząd szpitala wypowiedział umowę mężczyzny po potwierdzeniu nieprawidłowości przy obsadzie lekarza w grafiku szpitalnego oddziału ratunkowego. System funkcjonowania SOR-ów wymaga sprawdzenia, przyznała na antenie jedynki rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
5: Tego będzie dotyczyło postępowanie, żeby zweryfikować, czy faktycznie te wielogodzinne dyżury, które są zadeklarowane w grafiku, były faktycznie godzinami dyżurów, czy też były po prostu godzinami w grafiku. To jest też taki moment, w którym powinniśmy zająć się całym systemem, bo jedną rzeczą są zarobki, które oburzają, ale drugą rzeczą jest bezpieczeństwo pacjentów.
3: Premier Donald Tusk zapowiedział wejście przez Najwyższą Izbę Kontroli do szpitali, by sprawdzić, jak wydawane są publiczne pieniądze.
1: To są aktualności jedynki.
3: Zwolnieni do domu zostali dwaj mężczyźni zatrzymani po rzuceniu ciastem w prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Otrzymali zakaz zbliżania się do urzędu miasta i prezydenta na odległość bliższą niż 20 metrów. Wobec mężczyzn zastosowano też policyjny dozór.
6: Zarzuty w związku z wczorajszym atakiem na prezydenta dotyczą przestępstw znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza.

0: publicznego. Zdarzenie zakwalifikowano też jako czyn chuligański. Członkowie Federacji Anarchistycznej nie traktują swojego zachowania jako akt agresji.
1: Był to happening.
0: Zdaniem Jacka Jaśkowiaka to był jednak akt agresji i takie incydenty mogą prowadzić do bardziej niebezpiecznych wydarzeń.
2: Wszystkie akty werbalne agresji, które są widoczne, one dalej będą przechodzić jakby ewolucję.
0: Poznańska policja skieruje do Urzędu Miasta zalecenia dotyczące bezpieczeństwa po incydencie na sesji Rady Miasta. Mężczyznom grozi do 3 lat więzienia. Maciej Szefer, Polskie Radio.
3: Jedność wobec sytuacji na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Takie stanowisko po spotkaniu grupy G7 przedstawił gospodarz wydarzenia. Prezydent Francji Emmanuel Macron stwierdził, że szczyt umożliwił zbliżenie stanowisk z Donaldem Trumpem.
4: W kwestii Ukrainy po raz pierwszy osiągnęliśmy taką zbieżność stanowisk w gronie G7, powiedział podczas konferencji prasowej Emmanuel Macron. Wśród najważniejszych ustaleń wymienił zwiększenie dostaw systemów obrony powietrznej i pocisków, wsparcie mające pomóc Ukrainie przetrwać nadchodzącą zimę oraz zaostrzenie sankcji wobec rosyjskiego sektora energetycznego. Odnosząc się do perspektywy rozmów pokojowych z Rosją, francuski prezydent przywołał stanowisko Donalda Trumpa. Powiedział bardzo jasno, powinniśmy być bardziej twardzi, a ukraińskie terytorium powinny do niej wrócić, bo do niej należą. I ma rację. Uczestnicy szczytu jednogłośnie poparli również porozumienie z Iranem. Pytany o spór handlowy z Trumpem, Macron powiedział, że przeprowadził z nim szczerą i konstruktywną rozmowę. Zawsze zachowywałem zaufanie wobec prezydenta Trumpa, zaznaczył. Wieczorem przywódcy Francji i Stanów Zjednoczonych będą mieli okazję kontynuować rozmowy podczas kolacji w Pałacu Wersalskim z okazji obchodów 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Stefan Folzer, Polskie Radio.
3: Na koniec przenosimy się na mundialowe areny. Aż 6 goli padło w starciu Anglii z Chorwacją zakończonym wynikiem 4-2. Najlepszy na boisku okazał się zdobywca 2 bramek Harry Kane. Przed nami 2 nocne spotkania. Przed kilkoma minutami rozpoczęło się starcie Gany z Panamą i tu mamy bezbramkowy remis w 5. minucie spotkania, a o 4:00 pierwszy gwizdek w meczu Uzbekistanu z Kolumbią. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
3: W nocy miejscami przelotne opady deszczu, a nad ranem, zwłaszcza na południu Polski, silne mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od 8 stopni na Mazurach i ziemi świętokrzyskiej do 16 na ziemi lubuskiej. W dzień także przelotnie popada, a na południowym zachodzie zagrzmi. Termometry pokażą od 20 stopni na północy, około 24 na wschodzie i w centrum i do 27 na krańcach zachodnich. Czas na morską prognozę pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni jest ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Rozległy niszy z ośrodkiem 996 hektopaskali nad północno-zachodnią Rosją obejmuje wpływem północną część Bałtyku i powoli przemieszcza się na północ. Klin wyżowy z nad Niemiec i południowej części Bałtyku rozbudowuje się na wschód. Bałtyk Południowy. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 15 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami deszcz lub zamglenie. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zachodni do południowo-zachodniego 4 do 5, przejściowo 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 3, temperatura powietrza około 14 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami deszcz lub zamglenie. Zatoka Pomorska, wiatr południowy skręcający na zachodni 3 do 4, okresami porywy 5 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, później 2 do 3. Widzialność dobra do słaba, okresami deszcz lub zamglenie. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 3 do 4, wzrastający na 4 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami deszcz lub zamglenie. Zatoka Pomorska. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 2 do 4, na północy okresami 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami deszcz lub zamglenie. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 3 do 5, na północy porywy 6, słabnący na 2 do 4 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 4 do 5, miejscami porywy 6 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. 4 pory.

Spotkać je można podczas letnich spacerów w lesie, na łące czy nad jeziorem. Węże, jaszczurki, żaby, ropuchy, które są groźne, a których nie trzeba się obawiać. Jak odróżnić żmiję od zasady?

0: Dobry wieczór.
1: Wow.
0: Cześć.
1: A propos, dobrze, że cię mamy.

0: Minęła 23. Pracownicy ZUS-u przeprowadzili dziś dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Trwa akcja ratownicza w zakładzie górniczym Eko Plus w Bytomiu. W zabytkowym parku w Świerklańcu pojawiły się budki lęgowe, karmniki i domki dla jeży.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzili strajk ostrzegawczy. Strajkujący walczą o podwyżki płac od 1200 zł.

0: Dodatkowe szkolenia i rozwiązanie problemu z przeciążeniem pracowników. Upominamy się o naszą godność, powiedziała przewodnicząca oddziałowej organizacji związkowej pracowników ZUS Niezależni w Chorzowie Danuta Łukasik.
1: Jesteśmy zdeterminowani, traktowani jesteśmy przez pracodawcę oraz stronę rządową jako automaty, nie zauważają naszego wkładu. Wreszcie przyszedł kres, postanowiliśmy zaprotestować i tą formą jest taka najbardziej łagodna, czyli strajk ostrzegawczy. Oczywiście nie działamy przeciwko klientom, działamy w imieniu klientów, bo chodzi o to, żeby w ZUS-ie pracowali dobrzy pracownicy, specjaliści, którzy będą poświęcali się na rzecz całej Polski właściwie.
0: Strajk trwał 2 godziny, to wynik nieudanych do tej pory rozmów prowadzonych w tej instytucji. Spadło zagrożenie sejsmiczne w kopalni Eko Plus w Bytomiu, dzięki czemu ratownicy mogli rozpocząć penetrację wyrobiska, w którym znajduje się górnik zaginiony po popołudniowym wstrząsie. Ratownicy będą posuwać się w kierunku przodka. W jego pobliżu powinien znajdować się zaginiony górnik. Nie wiadomo, jak długo jeszcze może potrwać akcja. Jak wcześniej informowali przedstawiciele kopalni, baza ratownicza usytuowana jest w odległości ponad 200 metrów od miejsca, w którym prawdopodobnie jest zaginiony pracownik. Chodnik po wstrząsie został zdeformowany, zmniejszył się jego przekrój, ale nie na tyle, by nie można było nim przejść. 8 pracowników udało się wycofać z przodka zaginionego górnika. Koledzy widzieli w odległości 20-25 metrów od przodka.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Od jutra do soboty w Pszczynie i Tychach odbędą się 6 zawody balonowe Inwe Silesian Sky o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego. W zawodach ma wziąć udział 15 załóg, w tym zespoły z Węgier i Litwy. W tym roku planowanych jest 5 lotów konkursowych, 3 nad Pszczyną oraz 2 nad Tychami. Organizatorzy zastrzegają, że decyzję o startach podejmuje komisja sędziowska, a szczegóły są ustalane na bieżąco ze względu na pogodę. W przypadku deszczu, zbyt silnego wiatru lub jego braku lot konkursowy nie będzie możliwy. Kibice muszą zatem mieć na uwadze zmiany harmonogramu lotów nawet chwilę przed planowanym startem. W sobotę od 21:00 planowane są wręczenia nagród za najlepsze loty w obu lokalizacjach, a następnie nocny pokaz balonów. Zabytkowy park w Świerklańcu otrzymał budki lęgowe, karmniki i domki dla jeży. Członkowie Stowarzyszenia Aktywności Społecznej Dąbrowiacy wykonują je z materiałów pochodzących z recyklingu. Budki i domki wzbogacą parkową infrastrukturę przyrodniczą i stworzą schronienie dla wielu gatunków zwierząt, wyjaśnił Mieczysław Koniak z sekcji modelarskiej Dąbrowiaków.
3: Budki są pełne, czyli one są zamknięte i to jest pod szpaka, różnego rodzaju zimorodki. Natomiast te półotwarte to są znowu na kopciuszki, na takie mniejsze ptaszki, które muszą mieć po prostu trochę przestrzeni. Wszystkie są otwierane, żeby można było zrobić porządek jesienią i przygotować je znowu do wiosny.
0: Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Dąbrowiacy skupia kilkuset mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Jego członkowie pieką ciasta dla pacjentów szpitali onkologicznych, przygotowują ręcznie robione maskotki dla dzieci i realizują projekt związane z ochroną przyrody. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie małe lub umiarkowane, bez opadów, temperatura minimalna od 9 do 12 stopni Celsjusza.
4: Zaczynamy je od rosyjskiego ataku na Kijów. Na stolicę Ukrainy spadły rakiety balistyczne. Słychać eksplozje, poinformował Tymur Tkaczenko, szef wojskowej administracji miasta. Siły powietrzne Ukrainy poinformowały też, że seria rakiet balistycznych została wystrzelona w kierunku obwodu połtawskiego w centralnej Ukrainie. Polska i Niemcy podpisały w Warszawie umowę o współpracy wojskowej. Porozumienie parafowali ministrowie obrony obu państw.
5: Minister Obrony Narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że będziemy więcej współpracować z Niemcami, chociażby w zakresie cyberwojsk czy mobilności armii. Mówił też o współpracy w kontekście gospodarczym.
6: Budujemy potencjał naszych zdolności, naszych firm. Chcemy współpracy gospodarczej. Polska jest największym eksporterem do Niemiec właśnie. Jeżeli spośród państw, które najwięcej przyjmują naszych produktów, to 30% naszego eksportu trafia do Republiki Federalnej Niemiec.
5: Niemiecki minister Boris Pistorius podkreślił, że to pierwsza taka umowa od 15 lat w nowej rzeczywistości po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Rozmawiamy o cyberprzestrzeni i przestrzeni kosmicznej w kontekście badań i rozwoju oraz, co jest bardzo ważne dla naszych dwóch krajów, w sektorze morskim na Morzu Bałtyckim. Niemiecki minister powiedział, że Polska i Niemcy wspólnie przejmują odpowiedzialność

0: za swoją przyszłość w Europie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Sejm pracuje nad rządowym projektem ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach lekarzy za pośrednictwem numerów PESEL. Wczoraj na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia odbyło się pierwsze czytanie projektu. Zbieraniem informacji o zarobkach lekarzy będzie zajmowała się dwa razy w roku Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji. Projekt dający takie uprawnienia ministrowi zdrowia oraz agencji przedstawiła podczas posiedzenia komisji wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
2: Aktualnie Agencja Oceny Technologii Medycznych nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych identyfikujących personel medyczny, to jest numerów PESEL oraz numerów prawa wykonywania zawodu, co powoduje istotne ograniczenia w zakresie precyzji analiz prowadzonych przez agencję. Dotyczy to w szczególności analiz kosztów prac personelu medycznego, struktury zatrudnienia, wieloetatowości, a także relacji pomiędzy formą zatrudnienia a faktycznym zaangażowaniem w realizację świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
1: Rząd przyjął projekt tej ustawy po informacjach o zarobkach 28-letniego lekarza bez specjalizacji, który w ciągu roku miał zarobić w stołecznym szpitalu południowym 1 600 000 złotych.
3: To są aktualności jedynki.
1: Planowane na piątek rozmowy pokojowe w Genewie pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi nie zostały potwierdzone, poinformował rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ismail Bakhai. Donald Trump podpisał memorandum z Iranem, którego celem jest zakończenie wojny. Amerykański prezydent informował o złożeniu podpisów pod dokumentem podczas kolacji w Pałacu Wersalskim, organizowanej przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona na szczycie grupy G7. Wcześniej memorandum cyfrowo podpisali przedstawiciele stanu Zjednoczonych i Iranu. A na koniec powracamy do kraju. Ponad 3 000 miejsc noclegowych brakuje dla przyszłych pracowników budowy elektrowni jądrowej w gminie Choczewo na Pomorzu. Tak wynika z raportu Agencji Rozwoju Pomorza na zlecenie Polskich Elektrowni Jądrowych. Chodziło o ocenę infrastruktury noclegowej w powiatach puckim, wajcherowskim i lęborskim, tłumaczy autor raportu Tomasz Grabowski.
4: Badaliśmy tę gotowość, weryfikowaliśmy deklaracje właścicieli obiektów noclegowych już w terenie i ta gotowość jest całkiem spora. Taki potencjał, jaki widzimy na tę chwilę, to około 9 tysięcy miejsc noclegowych.
1: Prace budowlane rozpoczną się za 2 lata. Elektrownia jądrowa w Choczewie ma zostać uruchomiona w 2036 roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: W nocy możliwe przelotne opady deszczu, popada też w ciągu dnia. Na krańcach południowo-zachodnich możliwe burze. Na termometrach dziś maksymalnie od 20 stopni na północy do 27 na zachodzie kraju.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. 4 pory roku.
5: Spotkać je można podczas letnich spacerów w lesie, na łące czy nad jeziorem. Węże, jaszczurki, żaby, ropuchy, które są groźne, a których nie trzeba się obawiać. Jak odróżnić żmije?

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

0: Minęła 23. Pracownicy ZUS-u przeprowadzili dziś dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Trwa akcja ratownicza w zakładzie górniczym Eko Plus w Bytomiu. W zabytkowym parku w Świerklańcu pojawiły się budki lęgowe, karmniki i domki dla jeży.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzili strajk ostrzegawczy. Strajkujący walczą o podwyżki płac od 1200 zł, dodatkowe szkolenia i rozwiązanie problemu z przeciążeniem pracowników. Upominamy się o naszą godność, powiedziała przewodnicząca oddziałowej organizacji związkowej pracowników ZUS Niezależni w Chorzowie, Danuta Łukasik.
2: Jesteśmy zdeterminowani, traktowani jesteśmy przez pracodawcę oraz stronę rządową jako automaty, nie zauważają naszego wkładu. Wreszcie przyszedł kres, postanowili

0: chcieliśmy zaprotestować i tą formą jest taka najbardziej łagodna, czyli strajk ostrzegawczy. Oczywiście nie działamy przeciwko klientom, działamy w imieniu klientów, bo chodzi o to, żeby w ZUS-ie pracowali dobrzy pracownicy, specjaliści, którzy będą poświęcali się na rzecz całej Polski właściwie.
1: Strajk trwał 2 godziny, to wynik nieudanych do tej pory rozmów prowadzonych w tej instytucji. Spadło zagrożenie sejsmiczne w kopalni Eko Plus w Bytomiu, dzięki czemu ratownicy mogli rozpocząć penetrację wyrobiska, w którym znajduje się górnik zaginiony po popołudniowym wstrząsie. Ratownicy będą posuwać się w kierunku przodka. W jego pobliżu powinien znajdować się zaginiony górnik. Nie wiadomo, jak długo jeszcze może potrwać akcja. Jak wcześniej informowali przedstawiciele kopalni, baza ratownicza usytuowana jest w odległości ponad 200 metrów od miejsca, w którym prawdopodobnie jest zaginiony pracownik. Chodnik po wstrząsie został zdeformowany, zmniejszył się jego przekrój, ale nie na tyle, by nie można było nim przejść. 8 pracowników udało się wycofać z przodka zaginionego górnika. Koledzy widzieli w odległości 20-25 metrów od przodka.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
1: Od jutra do soboty w Pszczynie i Tychach odbędą się 6 zawody balonowe Inwe Silesian Sky o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego. W zawodach ma wziąć udział 15 załóg, w tym zespoły z Węgier i Litwy. W tym roku planowanych jest 5 lotów konkursowych, 3 nad Pszczyną oraz 2 nad Tychami. Organizatorzy zastrzegają, że decyzję o startach podejmuje komisja sędziowska, a szczegóły są ustalane na bieżąco ze względu na pogodę. W przypadku deszczu, zbyt silnego wiatru lub jego braku, lot konkursowy nie będzie możliwy. Kibice muszą zatem mieć na uwadze zmiany harmonogramu lotów, nawet chwilę przed planowanym startem. W sobotę od 21:00 planowane są wręczenia nagród za najlepsze loty w obu lokalizacjach, a następnie nocny pokaz balonów. Zabytkowy park w Świerklańcu otrzymał budki lęgowe, karmniki i domki dla jeży. Członkowie Stowarzyszenia Aktywności Społecznej Dąbrowiacy wykonują je z materiałów pochodzących z recyklingu. Budki i domki wzbogacą parkową infrastrukturę przyrodniczą i stworzą schronienie dla wielu gatunków zwierząt, wyjaśnił Mieczysław Koniak z sekcji modelarskiej Dąbrowiaków.
3: Budki są pełne, czyli one są zamknięte i to jest pod szpaka, różnego rodzaju zimorodki. Natomiast te półotwarte to są znowu na kopciuszki, na takie mniejsze ptaszki, które muszą mieć po prostu trochę przestrzeni. Wszystkie są otwierane, żeby można było zrobić porządek jesienią i przygotować je znowu do wiosny.
1: Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Dąbrowiacy skupia kilkuset mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Jego członkowie pieką ciasta dla pacjentów szpitali onkologicznych, przygotowują ręcznie robione maskotki dla dzieci i realizują projekty związane z ochroną przyrody. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie małe lub umiarkowane, bez opadów, temperatura minimalna od 9 do 12 stopni Celsjusza.
4: Stany Zjednoczone i Iran podpisały memorandum dotyczące zakończenia wojny. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że złożył podpis pod dokumentem podczas kolacji w Pałacu Wersalskim organizowanej przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona po szczycie grupy G7. Ze strony irańskiej dokument parafował prezydent Masoud Pezeshkian. Podpisanie memorandum potwierdził Biały Dom. To niespodziewany zwrot, ponieważ pierwotnie zapowiadano, że dokument zostanie podpisany pod koniec tygodnia w Szwajcarii. Nie żyje górnik uwięziony po wstrząsie w kopalni Eko Plus w Bytomiu. Do tąpnięcia doszło wczoraj wczesnym popołudniem. Akcja ratunkowa trwała przez kilka godzin. Ewakuowano 9 osób, 2 z nich zostały ranne, ale ich życiu nic nie zagraża. Mówił w TVP Info dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach.
5: Ratownicy górniczy wydobyli niestety ciało górnika już na powierzchnię. Medycy stwierdzili brak czynności życiowych. Dalszymi procedurami zajmuje się prokurator.
4: Eko Plus działa od 2010 roku i zatrudnia prawie 400 osób. To jedna z 2 w Polsce prywatnych kopalni węgla z polskim kapitałem. Tymczasem prokuratura bada sprawę samozwańczych patroli zaczepiających i legitymujących obcokrajowców w okolicach dworca centralnego w Warszawie. Śledczy chcą dokonać oceny prawnej takiego postępowania. Tylko określone służby mają prawo kontrolowania obywateli, przypomina minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
6: Podszywanie się pod funkcjonariusza jest karalne, więc my będziemy działać standardowo wobec wszystkich tak samo. Jeżeli zostanie udokumentowane, że było takie podszywanie, to osoby zostaną zidentyfikowane, będą stawiane im zarzuty.
4: Prokurator generalny dodaje, że jest jeszcze za wcześnie, by jednoznacznie ocenić działania takich patroli.
7: To są aktualności jedynki.
4: 12 tysięcy zestawów laboratoriów sztucznej inteligencji trafi do szkół podstawowych w całej Polsce. To prawdziwa rewolucja AI w oświacie, chwali się resort edukacji. Jego szefowa Barbara Nowacka zapowiada, że wsparcie otrzymają też nauczyciele pomagający uczniom w używaniu nowoczesnych technologii.
8: Niesamowicie istotne będzie, by cały czas zachować empatię i wrażliwość. Tego nam nie da maszyna. To masywny program. To oczywiście wsparcie dla nauczycielek i nauczycieli, by mogli was przeprowadzić przez tę zmianę, ale przede wszystkim zmiany w podstawach programowych, zmiany w sposobie uczenia, tak byście pozostali sobą.
4: Dostawy sprzętu już wystartowały, zakończą się w drugiej połowie lipca. Laboratoria sztucznej inteligencji zostały sfinansowane m.in. z Krajowego Planu Odbudowy. Na koniec przenosimy się za ocean i sprawdzamy, co nowego na mundialu. Wynikiem 1-0, chciałem powiedzieć, zakończyło się, ale ono wciąż trwa. Spotkanie Gany z Panamą w grupie L trwa 103 już minuta tego spotkania. Decydujące, jak się wydaje, na razie bramka padła w doliczonym czasie gry. A już za godzinę pierwszy gwizdek kolejnego meczu Uzbekistan zagra z Kolumbią. Później kilkanaście godzin przerwy, o 18 starcie Czech z RPA, a o 21 Szwajcaria podejmie Bośnię i Hercegowinę. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
4: Do rana może popadać deszczu. Spodziewamy się też w ciągu dnia. Na południowym zachodzie może zagrzmieć, a w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 20 stopni na północy do 27 na krańcach zachodnich.
7: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
9: Spotkać je można podczas letnich spacerów w lesie, na łące czy nad jeziorem. Węże, jaszczurki, żaby, ropuchy, które są groźne, a których nie trzeba się obawiać. Jak odróżnić żmiję od zaskrońca? I co zrobić w przypadku...

Sabrina. Like, if we can get Sabrina on this, oh my God.

topię się w potoku słów. Porady nieprzerwanie płyną ci z ust. Ty chyba znasz przepis na cudze szczęście. Myślisz, że mi pomoże? Jak będę miała więcej, ty chyba mnie nie znasz. Pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz, a śpisz na pewno. Nie będę twoją królewną. Nie.

0: Minęła 23. Pracownicy ZUS-u przeprowadzili dziś dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Trwa akcja ratownicza w zakładzie górniczym Eko Plus w Bytomiu. W zabytkowym parku w Świerklańcu pojawiły się budki lęgowe, karmniki i domki dla jeży.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzili strajk ostrzegawczy. Strajkujący walczą o podwyżki płac od 1200 zł, dodatkowe szkolenia i rozwiązanie problemu z przeciążeniem pracowników. Upominamy się o naszą godność, powiedziała przewodnicząca oddziałowej organizacji związkowej pracowników ZUS Niezależni w Chorzowie, Danuta Łukasik.
2: Jesteśmy zdeterminowani, traktowani jesteśmy przez pracodawcę oraz stronę rządową jako automaty, nie zauważają naszego wkładu. Wreszcie przyszedł kres, postanowiliśmy zaprotestować i tą formą jest taka najbardziej łagodna, czyli strajk ostrzegawczy. Oczywiście nie działamy przeciwko klientom, działamy w imieniu klientów, bo chodzi o to, żeby w ZUS-ie pracowali dobrzy pracownicy, specjaliści, którzy będą poświęcali się na rzecz całej Polski właściwie.
0: Strajk trwał 2 godziny, to wynik nieudanych do tej pory rozmów prowadzonych w tej instytucji. Spadło zagrożenie sejsmiczne w kopalni Eko Plus w Bytomiu, dzięki czemu ratownicy mogli rozpocząć penetrację wyrobiska, w którym znajduje się górnik zaginiony po popołudniowym wstrząsie. Ratownicy będą posuwać się w kierunku przodka. W jego pobliżu powinien znajdować się zaginiony górnik. Nie wiadomo, jak długo jeszcze może potrwać akcja. Jak wcześniej informowali przedstawiciele kopalni, baza ratownicza usytuowana jest w odległości ponad 200 metrów od miejsca, w którym prawdopodobnie jest zaginiony pracownik. Chodnik po wstrząsie został zdeformowany, zmniejszył się jego przekrój, ale nie na tyle, by nie można było nim przejść. 8 pracowników udało się wycofać z przodka zaginionego górnika. Koledzy widzieli w odległości 20-25 metrów od przodka.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Od jutra do soboty w Pszczynie i Tychach odbędą się 6 zawody balonowe Inwe Silesian Sky o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego. W zawodach ma wziąć udział 15 załóg, w tym zespoły z Węgier i Litwy. W tym roku planowanych jest 5 lotów konkursowych, 3 nad Pszczyną oraz 2 nad Tychami. Organizatorzy zastrzegają, że decyzję o startach podejmuje komisja sędziowska, a szczegóły są ustalane na bieżąco ze względu na pogodę. W przypadku deszczu, zbyt silnego wiatru lub jego braku lot konkursowy nie będzie możliwy. Kibice muszą zatem mieć na uwadze zmiany harmonogramu lotów nawet chwilę przed planowanym startem. W sobotę od 21:00 planowane są wręczenia nagród za najlepsze loty w obu lokalizacjach, a następnie nocny pokaz balonów. Zabytkowy park w Świerklańcu otrzymał budki lęgowe, karmniki i domki dla jeży. Członkowie Stowarzyszenia Aktywności Społecznej Dąbrowiacy wykonują je z materiałów pochodzących z recyklingu. Budki i domki wzbogacą parkową infrastrukturę przyrodniczą i stworzą schronienie dla wielu gatunków zwierząt, wyjaśnił Mieczysław Koniak z sekcji modelarskiej Dąbrowiaków.
3: Budki są pełne, czyli one są zamknięte i to jest pod szpaka, różnego rodzaju zimorodki. Natomiast te półotwarte to są znowu na kopciuszki, na takie mniejsze ptaszki, które muszą mieć po prostu trochę przestrzeni. Wszystkie są otwierane, żeby można było zrobić porządek jesienią i przygotować je znowu do wiosny.
0: Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Dąbrowiacy skupia kilkuset mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Jego członkowie pieką ciasta dla pacjentów szpitali onkologicznych, przygotowują ręcznie robione maskotki dla dzieci i realizują projekty związane z ochroną przyrody. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie małe lub umiarkowane, bez opadów, temperatura minimalna od 9 do 12 stopni Celsjusza.
4: Jedynki. Jedna osoba zginęła w Sumach na wschodzie Ukrainy wskutek rosyjskiego ataku dronowego. Rosjanie uderzyli na Kijów i inne ukraińskie miasta. Na przeważającej części terytorium Ukrainy obowiązuje alarm powietrzny. Stany Zjednoczone i Iran podpisały memorandum dotyczące zakończenia wojny. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że

0: Złożył podpis pod dokumentem podczas kolacji w Pałacu Wersalskim zorganizowanej przez prezydenta Francji po szczycie grupy G7. Pierwotnie zapowiadano zatwierdzenie porozumienia, ale pod koniec tygodnia w Szwajcarii.
1: Już w trakcie przyjęcia zaczęły pojawiać się pierwsze doniesienia o podpisaniu memorandum. Podpisałem je w Wersalu, właśnie to zrobiłem, potwierdził dziennikarzom Donald Trump, opuszczając pałac. Biały Dom udostępnił później nagranie, na którym widać, jak Trump podpisuje dokument przy stole w obecności uczestników wersalskiego przyjęcia. Siedzący obok Emmanuel Macron składa mu gratulacje. Dobra robota, powiedział francuski prezydent. To chwila pokoju i dobra wiadomość dla naszych rodaków, ponieważ ceny paliwa i gazu zaczną spadać, skomentował później Emmanuel Macron. Strona irańska przekazała z kolei, że dokument podpisał również prezydent Masoud Pezeszkian. W liczącym 14 punktów porozumieniu jest mowa m.in. o natychmiastowym przerwaniu walk, otwarciu cieśniny Ormuz, sfinansowaniu programu odbudowy Iranu i rozpoczęciu 60-dniowych negocjacji dotyczących irańskiego programu jądrowego. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Po raz pierwszy od wielu lat nie będzie problemu z przedłużaniem unijnych sankcji na Rosję. Nie ma już głównego hamulcowego Viktora Orbana. Były premier Węgier co jakiś czas blokował decyzję w tej sprawie.
2: Konieczne jest teraz zielone światło europejskich przywódców dla dalszych prac, by sankcje zostały przedłużone. Viktor Orban w ostatnich latach utrudniał podjęcie tej decyzji, wywołując irytację w Unii i stawiał żądania. Tym razem żadnych targów nie będzie, a w grze jest jeszcze przedłużenie sankcji o 12 miesięcy, a nie jak do tej pory o pół roku. Jak informowałam, ta propozycja jest na stole. Viktor Orban na to się nie zgadzał, bo traciłby możliwość częstszego szantażowania Unii, a tak robił to co pół roku. Nowy rząd w Budapeszcie nie zamierza tej decyzji blokować. Ale nie jest jasne, czy na szczycie szef Rady Europejskiej poprosi przywódców o zgodę dla 12 miesięcy. No i jak zareaguje premier Słowacji? Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: To są aktualności jedynki.
0: Kolejarze zachęcają podróżnych do oddawania krwi. W okolicach dworców w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku stanęły krwiobusy. W czasie wakacji krew jest bardzo potrzebna, przypomina dyrektor Narodowego Centrum Krwi Sebastian Twaruk.
4: Nasi wspaniali dawcy zasługują na wypoczynek, wyjeżdżają na wakacje. Niestety za tymi wyjazdami mamy więcej wypadków komunikacyjnych, a krew potrzebna jest każdego dnia.
0: Dlatego krwiobusy będą czekać na chętnych przez całe wakacje. Zabytki polskiego kolejnictwa, pierścień Jagiellonów oraz średniowieczny rękopis. Niemcy zwróciły Polsce kolejną partię dóbr kultury zrabowanych podczas II wojny światowej. Do przekazania doszło w Berlinie podczas forum polsko-niemieckiego.
5: W obecności szefów dyplomacji obu krajów zwracane przez Niemcy dobra odebrała polska ministra kultury.
6: Kolejne obiekty polskiego dziedzictwa wracają do Polski. Skradzione obiekty podczas II wojny światowej. Do Polski trafi pierścień Zygmunta Starego, a także XIV-wieczna Gaudy Mater Polonia. Niesamowita część tak naprawdę średniowiecznego manuskryptu. Także obiekty z Muzeum Kolejnictwa.
5: Poinformowała ministra Marta Cienkowska. Te artefakty opowiadają też poruszającą historię Europy, jak pierścień XVI-wiecznego władcy Zygmunta. Cieszę się, że możemy go, jak i inne przedmioty, zwrócić w końcu Polsce. Mówił minister spraw zagranicznych Niemiec. Johann Wadefuhl zapewnił, że zwracane będą kolejne dobra kultury i dziedzictwa skradzione przez nazistów. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Wczesny poranek może przynieść lokalne mgły ograniczające widzialność do 300-400 metrów. W ciągu dnia możliwe opady deszczu, a na południowym zachodzie mogą im towarzyszyć burze. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie czwartku od 20 do 27 stopni.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
7: Spotkać je można podczas letnich spacerów w lesie, na łące czy nad jeziorem. Węże, jaszczurki, żaby, ropuchy, które są groźne, a których nie trzeba się obawiać. Jak odróżnić żmiję od zasady?

0: Rozpoczyna się czwartek. Nie udało się uratować górnika z zakładu Eco Plus w Bytomiu. W Częstochowie rozpoczęto zbieranie podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum. W Cieszynie pijany 37-latek przewoził swoją 6-letnią córkę na motorowerze.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Nie żyje górnik poszkodowany po południu we wstrząsie w prywatnej kopalni Eco Plus w Bytomiu. Ratownicy dotarli do niego wieczorem. Akcja ratownicza została zakończona, poinformowali przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego i Kopalnianego Sztabu. Akcja ratownicza zakończyła się o 22.20. Udało się dotrzeć do pracownika, który niestety nie żyje, powiedział Polskiej Agencji Prasowej przedstawiciel sztabu akcji. Według przedstawicieli kopalni zmarły górnik miał około 40 lat. Do silnego wstrząsu w bytomskiej kopalni doszło około 15.30. W zagrożonym rejonie 650 metrów pod ziemią było 9 górników. 8 z nich wycofało się o własnych siłach. Ostatni pracownik pozostał w wyrobisku. Nie było z nim kontaktu. Chodnik

0: Po wstrząsie został zdeformowany, zmniejszył się jego przekrój, ale nie na tyle, by nie można było nim przejść. Ze względu na utrzymującą się aktywność sejsmiczną, ratownicy przez kilka godzin nie mogli jednak opuścić bazy i rozpocząć poszukiwań. Wyrobisko zaczęli penetrować dopiero wieczorem, kiedy spadło zagrożenie kolejnymi wstrząsami. EcoPlus jest jedną z dwóch w Polsce prywatnych kopalni węgla z polskim kapitałem. Działa od 2010 roku, eksploatując złoża po dawnej kopalni Powstańców Śląskich. Zatrudnia blisko 400 osób. Rozpoczęła się zbiórka podpisów pod inicjatywą referendalną w Częstochowie. Komitet chce odwołania zarówno prezydenta, jak i miejskiej rady. Musimy zebrać 15 900 podpisów, na co mamy 60 dni, wyjaśnił Marcin Nocoń, pełnomocnik Komitetu Referendalnego.
1: Myślę, że obecna sytuacja w Częstochowie zmobilizuje ludzi do tego, że każdy jest zniesmaczony tym, że mamy prezydenta, który nie może pełnić swojej funkcji. Chcemy zebrać tych podpisów 20, może 23 tysiące, tak żebyśmy mieli pewną górkę, bo wiadomo, że niektóre podpisy mogą być błędne, bo ktoś źle wpisze numer PESEL, ktoś źle wpisze adres, a to komisarz wtedy odrzuci.
0: W inicjatywę włączyli się m.in. Marek Drygas i Leszek Kulawik, zaangażowani w referendum, w którym w 2009 roku odwołano Tadeusza Wronę z funkcji prezydenta. Częstochowy. On też był złym włodarzem, ale jest jednak pewna różnica, stwierdził Leszek Kulawik, rzecznik prasowy Komitetu Referendalnego.
2: Krytykowaliśmy jego pomysły na miasto, jego rządy. Niemniej prezydent Tadeusz Wrona był prezydentem urzędującym i pracującym. Natomiast tutaj dosyć, że mamy do czynienia ze złymi rządami. Też mamy do czynienia z prezydentem, któremu zakazano pracować i wchodzić do urzędu miasta.
0: Jeśli dojdzie do referendum, to aby odwołać prezydenta miasta, frekwencja musi wynieść ponad 46,5 tysiąca osób, a w przypadku rady miasta blisko 49 tysięcy.
3: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Eksperci ze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach rozpracowali rozbudowany mechanizm oszustw podatkowych w branży kosmetycznej. Sprawa dotyczy wyłudzeń na kwotę blisko 800 milionów złotych. Szczegóły zna reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch.
4: Grupa przestępcza stworzyła sieć kilkudziesięciu sztucznie utworzonych podmiotów gospodarczych, tak zwanych słupów, w celu wyłudzania podatku VAT, między innymi za pomocą pustych faktur. Jak mówi rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Michał Kasprzak, były to firmy zakładane na terenie całego kraju, najczęściej posiadające siedziby w wirtualnych biurach.
5: Zatrudniały pracowników i nie posiadały majątku. Mechanizm został zaprojektowany, by poszczególne transakcje sprawiały wrażenie legalnych operacji handlowych. Sekwencja przepływu towarów i dokumentów księgowych była starannie zaplanowana.
4: Do tej pory Śląski Urząd Celno-Skarbowy zakończył 24 kontrole, w których stwierdzono nieprawidłowości na kwotę ponad 530 milionów złotych.
0: Sprawa ma charakter rozwojowy. W przestępstwie uczestniczyły podmioty krajowe oraz firmy działające na terenie Unii Europejskiej i poza nią. Pijany 37-latek przewoził swoją 6-letnią córkę na motorowerze. Do zdarzenia doszło w Cieszynie. Mundurowi skontrolowali mężczyznę, ponieważ dostrzegli, że dziecko nie ma kasku ochronnego, powiedział rzecznik policji w Cieszynie, podkomisarz Krzysztof Pawlik.
6: Kierował motorowerem, mając ponad promil alkoholu wydychanym w powietrzu. Nieodpowiedzialny kierowca przewoził dziecko, narażając je na niebezpieczeństwo. Na szczęście interwencja policjantów pozwoliła szybko zakończyć tę jazdę i wyeliminować zagrożenie z drogi. Teraz mężczyzna będzie odpowiadał za swoje zachowanie przed sądem. Przypominamy, że nawet niewielka ilość alkoholu wpływa na zdolność kierowania pojazdem. Dlatego zawsze warto wybierać trzeźwość i odpowiedzialność za kierownicą.
0: Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 3 lat więzienia, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna. Teraz jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie małe lub umiarkowane, bez opadów. W dzień zachmurzenie początkowo małe, w ciągu dnia wzrastające do umiarkowanego i dużego, ale padać nie powinno. Na termometrach od 9 stopni Celsjusza w nocy do 25 w dzień.

0: kwadranse.
1: No, dziękujemy przepięknie. No to teraz życząc wam miłego wieczoru, ale przede wszystkim tego, żeby każdy kolejny dzień był taki, żebyście nie mogli się nadziwić, że życie potrafi być aż tak piękne. Z całego serca tego życzę, bo ja wierzę, że życzenia wypowiadane do mikrofonu muszą się spełnić. Po prostu nazwijcie mnie naiwną, ale ja w to wierzę. Więc wszystkiego, czego tylko pragniecie, żeby się czuć dobrze w życiu. No.

0: Po raz pierwszy wyruszamy dziś na drogi naszego regionu. Autoradio w Radiu Katowice, Marcin Kazek-Wielgus. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. 10 zdarzeń od północy zapisało się już w policyjnych statystykach. Niestety jedno zdarzenie okazało się być tragiczne w skutkach, ale o tym powie już za moment Piotr Pagieła w informacjach Radia Katowice. Z bieżących mamy kolizje, na które trzeba uważać. I tak, w Dąbrowie Górniczej na ulicy Świętego Antoniego zderzyły się dwie osobówki. Osobówka i ciężarówka zderzyły się z kolei w Mysłowicach na ulicy Brzezińskiej. W Świerklanach mamy kolizję dwóch pojazdów na ulicy Księdza Ligonia. I jeszcze Katowice na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z Graniczną osobówka jakiś czas temu zderzyła się z tramwajem. Poza tym już więcej samochodów mamy na gliwickim odcinku drogi krajowej numer 88. Zwalniamy również na DK94 w Siemianowicach Śląskich i w Dąbrowie Górniczej. Przytyka się także w lot do Bielska-Białej od strony KUS jadąc krajową 52 i jeszcze północ województwa i droga 43, która to najbardziej dokuczliwa dla kierowców jest w Lgocie, gdzie trwają prace drogowe. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg.
0: Jest 6.30, skrót najważniejszych informacji w Radiu Katowice. Piotr Pagieła, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Donald Trump podpisał w Wersalu podczas kolacji z Emmanuelem Macronem memorandum kończące wojnę z Iranem. Ze strony Iranu złożył podpis pod tym porozumieniem prezydent tego kraju. Podpisanie odbyło się elektronicznie. Jeden górnik zginął, dwóch innych odniosło obrażenia w wyniku silnego wstrząsu w prywatnej kopalni w Bytomiu. Do wypadku doszło wczoraj po południu. Akcja poszukiwawcza zaginionego górnika zakończyła się w nocy. Ratownicy dotarli do poszukiwanego pracownika, jednak nie udało się go uratować. Dwie osoby zginęły, a dwie trafiły do szpitala w wyniku wypadku drogowego w Sosnowcu. Jak poinformowała Śląska Straż Pożarna, samochód osobowy na prostym odcinku drogi uderzył w słup. Dwóch młodych ludzi zginęło na miejscu. Ponad 780 tysięcy złotych dofinansowania z funduszy europejskich trafiło do gminy Rędziny na rozbudowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj.
3: Jedynki. Jedna osoba.

0: Osoba zginęła w Sumach na wschodzie Ukrainy wskutek rosyjskiego ataku dronowego. Rosjanie uderzyli na Kijów i inne ukraińskie miasta. Na przeważającej części terytorium Ukrainy obowiązuje alarm powietrzny. Stany Zjednoczone i Iran podpisały memorandum dotyczące zakończenia wojny. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że złożył podpis pod dokumentem podczas kolacji w Pałacu Wersalskim zorganizowanej przez prezydenta Francji po szczycie grupy G7. Pierwotnie zapowiadano zatwierdzenie porozumienia, ale pod koniec tygodnia w Szwajcarii.
1: Już w trakcie przyjęcia zaczęły pojawiać się pierwsze doniesienia o podpisaniu memorandum. Podpisałem je w Wersalu, właśnie to zrobiłem, potwierdził dziennikarzom Donald Trump, opuszczając pałac. Biały Dom udostępnił później nagranie, na którym widać, jak Trump podpisuje dokument przy stole w obecności uczestników wersalskiego przyjęcia. Siedzący obok Emmanuel Macron składa mu gratulacje. Dobra robota, powiedział francuski prezydent. To chwila pokoju i dobra wiadomość dla naszych rodaków, ponieważ ceny paliwa i gazu zaczną spadać, skomentował później Emmanuel Macron. Strona irańska przekazała z kolei, że dokument podpisał również prezydent Masoud Pezeszkian. W liczącym 14 punktów porozumieniu jest mowa m.in. o natychmiastowym przerwaniu walk, otwarciu cieśniny Ormuz, sfinansowaniu programu odbudowy Iranu i rozpoczęciu 60-dniowych negocjacji dotyczących irańskiego programu jądrowego. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Po raz pierwszy od wielu lat nie będzie problemu z przedłużaniem unijnych sankcji na Rosję. Nie ma już głównego hamulcowego Viktora Orbana. Były premier Węgier co jakiś czas blokował decyzję w tej sprawie.
2: Konieczne jest teraz zielone światło europejskich przywódców dla dalszych prac, by sankcje zostały przedłużone. Viktor Orban w ostatnich latach utrudniał podjęcie tej decyzji, wywołując irytację w Unii i stawiał żądania. Tym razem żadnych targów nie będzie, a w grze jest jeszcze przedłużenie sankcji o 12 miesięcy, a nie jak do tej pory o pół roku. Jak informowałam, ta propozycja jest na stole. Viktor Orban na to się nie zgadzał, bo traciłby możliwość częstszego szantażowania Unii, a tak robił to co pół roku. Nowy rząd w Budapeszcie nie zamierza tej decyzji blokować, ale nie jest jasne, czy na szczycie szef Rady Europejskiej poprosi przywódców o zgodę dla 12 miesięcy. No i jak zareaguje premier Słowacji? Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: To są aktualności jedynki.
0: Kolejarze zachęcają podróżnych do oddawania krwi. W okolicach dworców w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku stanęły krwiobusy. W czasie wakacji krew jest bardzo potrzebna, przypomina dyrektor Narodowego Centrum Krwi Sebastian Twaruk.
4: Nasi wspaniali dawcy zasługują na wypoczynek, wyjeżdżają na wakacje. Niestety za tymi wyjazdami mamy więcej wypadków komunikacyjnych, a krew potrzebna jest każdego dnia.
0: Dlatego krwiobusy będą czekać na chętnych przez całe wakacje. Zabytki polskiego kolejnictwa, pierścień Jagiellonów oraz średniowieczny rękopis. Niemcy zwróciły Polsce kolejną partię dóbr kultury zrabowanych podczas II wojny światowej. Do przekazania doszło w Berlinie podczas forum polsko-niemieckiego.
5: W obecności szefów dyplomacji obu krajów zwracane przez Niemcy dobra odebrała polska ministra kultury.
6: Kolejne obiekty polskiego dziedzictwa wracają do Polski. Skradzione obiekty podczas II wojny światowej. Do Polski trafi pierścień Zygmunta Starego, a także XIV-wieczna Gaudy Mater Polonia. Niesamowita część tak naprawdę średniowiecznego manuskryptu. Także obiekty z Muzeum Kolejnictwa.
5: Poinformowała ministra Marta Cienkowska. Te artefakty opowiadają też poruszającą historię Europy, jak pierścień XVI-wiecznego władcy Zygmunta. Cieszę się, że możemy go, jak i inne przedmioty, zwrócić w końcu Polsce. Mówił minister spraw zagranicznych Niemiec. Johann Wadefuhl zapewnił, że zwracane będą kolejne dobra kultury i dziedzictwa skradzione przez nazistów. Z Berlina, Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Wczesny poranek może przynieść lokalne mgły ograniczające widzialność do 300-400 metrów. W ciągu dnia możliwe opady deszczu, a na południowym zachodzie mogą im towarzyszyć burze. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie czwartku od 20 do 27 stopni.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.

spotkać je można podczas letnich spacerów w lesie, na łące czy nad jeziorem. Węże, jaszczurki, żaby, ropuchy, które są groźne, a których nie trzeba się obawiać. Jak odróżnić żmiję od zaskoczenia?

z tobą słuchać The Streets i schodzić na psy. Potem wiedzieć, że coś tam nie wyszło i chcę siedzieć bez słów z Netflixem.

Lubię płakać, gdy dół i chcę twoich ust, chcę wyczyścić brud, który schowałem w sercu, ale chcę też być twój. To nie jest już głód, to nie jest już ból, kiedy mówisz, no chodź tu.

Chcę poczuć, że tu jesteś. Pójdziemy w ogień we dwoje. Być pewnym tak.

Tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem freestyle.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z diabłem.

0: Jest 6.30, skrót najważniejszych informacji w Radiu Katowice. Piotr Pagieła, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Donald Trump podpisał w Wersalu podczas kolacji z Emmanuelem Macronem memorandum kończące wojnę z Iranem. Ze strony Iranu złożył podpis pod tym porozumieniem prezydent tego kraju. Podpisanie odbyło się elektronicznie. Jeden górnik zginął, dwóch innych odniosło obrażenia w wyniku silnego wstrząsu w prywatnej kopalni w Bytomiu. Do wypadku doszło wczoraj po południu. Akcja poszukiwawcza zaginionego górnika zakończyła się w nocy. Ratownicy dotarli do poszukiwanego pracownika, jednak nie udało się go uratować. Dwie osoby zginęły, a dwie trafiły do szpitala w wyniku wypadku drogowego w Sosnowcu. Jak poinformowała Śląska Straż Pożarna, samochód osobowy na prostym odcinku drogi uderzył w słup. Dwóch młodych ludzi zginęło na miejscu. Ponad 780 tysięcy złotych dofinansowania z funduszy europejskich trafiło do gminy Rędziny na rozbudowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 18 czerwca, jest siódma. Czas na serwis trójki. Agnieszka Drost i Michał Przerwa.
3: Ukraińskie drony nad Moskwą, rosyjskie rakiety balistyczne nad Kijowem. Niespokojna noc na wschodzie.
4: Warszawski Szpital Południowy pod lupą prokuratury. Jest też wniosek premiera do Najwyższej Izby Kontroli.
3: Do szkół w całej Polsce trafi 12 tysięcy zestawów laboratoriów o sztucznej inteligencji. To część rewolucji cyfrowej.
4: Gęste kłęby dymu i płomienie były widoczne rano w południowo-wschodniej dzielnicy Moskwy, informuje Reuters. W rejonie znajduje się rafineria ropy naftowej. Lokalne władze podały, że została ona zaatakowana przez ukraińskie drony. Uszkodzony miał zostać również budynek centrum handlowego na obrzeżach Moskwy.
3: Eksplozje słychać było też w Kijowie, jak donosi Ukrinform. W stolicy i kilku regionach w nocy dwa razy ogłaszano alarm powietrzny z powodu zagrożenia rosyjskimi atakami z użyciem broni balistycznej.
4: Konsekwencje personalne, kontrole w szpitalach, wniosek premiera do Najwyższej Izby Kontroli i zaangażowanie w sprawę prokuratury. Sprawa młodego lekarza, który w ciągu roku zarobił blisko 1 600 000 złotych, zatacza coraz szersze kręgi.
3: Premier Donald Tusk oczekuje od właściciela Szpitala Południowego, czyli warszawskiego samorządu, informacji, czy politycy Koalicji Obywatelskiej byli na SOR-ze przyjmowani na innych zasadach niż wszyscy.
5: Parlament w przyspieszonym tempie pracuje nad ustawą, która wiąże zarobki lekarzy z numerem PESEL. Premier Donald Tusk zwrócił się do NIK-u o przeprowadzenie całościowej kontroli wydawania publicznych środków na ochronę zdrowia. Nie wykluczył wniosków prokuratorskich w tej sprawie. Dodatkowo zażądał od Szpitala Południowego informacji, czy była specjalna ścieżka przyjęć dla polityków jego partii.
6: Znaczy, mówię o tym w salu NIK-u.

0: VIP i tak dalej. Jeśli coś takiego mają miejsce, to muszą polecieć głowy, to w ogóle nie ma o czym gadać. Nie? Chcę, żeby wszyscy poważnie podeszli do kwestii sprawdzenia, jest zło, reagować.
1: Kacprzyk to warszawski radny, który do poniedziałku był członkiem Koalicji Obywatelskiej. Stołeczny ratusz poinformował, że został zwolniony z pracy. Szpital przygotowuje zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie, a prokuratura postanowiła zbadać ją z urzędu. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Wskutek wstrząsu w kopalni EcoPlus w Bytomiu zginął górnik. Do zdarzenia doszło wieczorem na głębokości około 650 metrów. Dwóch górników odniosło obrażenia, jeden został hospitalizowany, mówił w TVP Info Łukasz Pach, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.
3: Akcja ratunkowa została zakończona. Ratownicy górniczy wydobyli niestety ciało górnika. Medycy stwierdzili brak czynności życiowych. Dalszymi procedurami zajmuje się prokurator.
4: Górnik został przesypany rumowiskiem. W miejscu wypadku znajdowało się 9 mężczyzn. 8 wycofało się z zagrożonego rejonu.
2: Stołeczna policja bada sprawę samozwańczych patroli obywatelskich, które od kilku dni sieją niepokój w centrum Warszawy. Mężczyźni ubrani w stroje przypominające mundury, przemieszczający się furgonetką z napisem "Bronimy polskiej granicy", zaczepiają i próbują legitymować obcokrajowców w okolicach dworca centralnego.
4: Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka podkreśla, że takie działania są nie tylko sprzeczne z prawem, ale mają też fatalny skutek społeczny.
5: Takie sytuacje, które widzimy, czy mogliśmy zaobserwować w sieci, są po prostu niedopuszczalne i niezgodne z polskimi przepisami prawa, ale z drugiej strony wywierają też bardzo duży aspekt psychologiczny, ponieważ wzbudzają niepewność, strach, niewiedzę, dezorientację, jeżeli chodzi nie tylko o mieszkańców, ale także o osoby, które przybywają na przykład do Polski w celach podróżniczych.
2: Zgodnie z przepisami nikt poza funkcjonariuszami publicznymi nie ma prawa żądać od nas dokumentów ani zatrzymywać nas na ulicy. Policja apeluje do wszystkich osób, które czuły się zagrożone przez samozwańcze patrole, o zgłaszanie się do najbliższej jednostki.
4: Do szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce trafi 12 tysięcy zestawów laboratoriów sztucznej inteligencji. Dostawy sprzętu do szkół już się rozpoczęły, zakończą się w drugiej połowie lipca.
2: Ministra edukacji Barbara Nowacka powiedziała, że to część rewolucji cyfrowej i zaapelowała o zachowanie ludzkiego aspektu przy korzystaniu ze sztucznej inteligencji.
6: Sprzęt to tylko wydatek. Wydatek dla organu prowadzącego, dla samorządu, ale musimy być przygotowani też mentalnie na zmianę. I to, co może wam dać szkoła, to nie dodatkowe kwalifikacje, byście lepiej okiełznali sztuczną inteligencję w tym czy innym zawodzie, ale możliwości, żebyście w ogóle umieli ją okiełznać i umiejętności, żeby ludzie pozostali ludźmi.
4: Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczy na zakup laboratoriów prawie 2 miliardy złotych ze środków Krajowego Planu Odbudowy i budżetu państwa.
2: I na koniec jeszcze zapowiedź. Daria Gosek-Popiołek, posłanka Lewicy i kandydatka na prezydenta Krakowa, będzie gościnią Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce o 8.13.
4: No to był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: A to będzie sport. I oczywiście, jak się domyślam, zaczynamy od mundialu. Adam Malecki, dzień
9: tak,
8: dobry.
9: Dzień dobry Państwu. Piłkarskie Mistrzostwa Świata właśnie na początek. Największą gratką miało być starcie Anglii z Chorwacją. No i było? Było.
10: Było.
9: Było. Lwy Albionu pokonały 4-2 Chorwację. Portugalia zaledwie zremisowała 1-1 z Demokratyczną Republiką Konga. Całe spotkanie w barwach Portugalii rozegrał Cristiano Ronaldo, dla którego jest to 6. mundial. Panama przegrała 0-1 z Ganą, a Uzbekistan nie dał rady Kolumbii. Było 1-3. A polskie drużyny poznały rywali w eliminacjach europejskich pucharów. W drugiej fazie Ligi Mistrzów mistrz Polski Lech Poznań zagra z duńskim Aarhus, a wicemistrz Górnik Zabrze z Fenerbahce Stambuł. Z tego, że trafili na turecką potęgę, cieszy się trener Zabrza Michal Gaszparik.
11: Ja jestem zadowolony, bo chciałem w Fenerbahce, bo wcześniej graliśmy tam jeszcze jak byłem w Trnawie i jest tam niesamowita atmosfera, bardzo ładny stadion. My mamy na razie okazję zagrać przeciwko mocnemu Fenerbahce z gwiazdami. To jest też takie wyzwanie dla wszystkich.
9: W drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Raków Częstochowa zagra z maltańską Vallettą, a GKS Katowice z lepszym z pary Hajduk Split, MSK Żilina. W koszykówce walka o Mistrzostwo Polski trwa w najlepsze. W 5. spotkaniu finałowym Legia Warszawa wygrała za Stalem Zielona Góra 84-80. W rywalizacji do 4 zwycięstw drużyna z Warszawy prowadzi 3-2, a kolejny mecz zostanie rozegrany w piątek w Zielonej Górze. Nie będzie kolejnego meczu Huberta Hurkacza w turnieju tenisowym w Halle. Polak przegrał w drugiej rundzie z Niemcem Altmajerem. Była walka, ale wynik niekorzystny

0: 6-3, 3-6, 5-7. Wygrały za to w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów rozgrywanego w Bangkoku nasze siatkarki. Polki nie oddały seta Bułgarii, a mecz, jak przekonuje atakująca Magdalena Stysiak, kontrolowały.
1: Wiedziałyśmy, że Bułgaria ma dobrą zagrywkę i one nas dopadły tą zagrywką. Później w ataku nie mogłyśmy skończyć, ale myślę, że na pewno spokój, który miałyśmy w sobie, pozwolił nam na to, aby wygrać ten mecz w trzech setach. I to jest najważniejsze.
0: Dzisiaj o 12:00 biało-czerwone zmierzą się z Ukrainkami. W kolarstwie ruszył wyścig dookoła Szwajcarii i wszystko wskazuje na to, że będzie kolejnym pokazem siły Tadeja Pogaczara. Słoweniec wygrał pierwszy etap Tour de Suisse i został liderem klasyfikacji generalnej. Na 57. miejscu na metę dojechał Michał Kwiatkowski, a 136. był Kamil Gradek. Wyścig potrwa do niedzieli.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Poranek mamy słoneczny na wschodzie kraju, przewaga chmur w zachodniej połowie Polski. Późnym popołudniem powinno się już wszędzie rozpogodzić, także piękny wieczór się szykuje. Ale zanim wieczór, to może popadać głównie na północy, zachodzie i w centrum. Na południowym zachodzie, głównie w Sudetach, możliwe również burze. Temperatura rośnie i stopniowo będzie wzrastać aż do weekendowych upałów. Dziś maksymalnie od 20 stopni nad morzem i na północnym wschodzie do prawie 30 na ziemi lubuskiej. W większości kraju od 22 do 25.
2: Na program zaprosił jego sponsor.
5: Kwadrans po godzinie 7, Wojciech Skowroński.
6: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Moja galaretowata substancja pozwoliła mi na zebranie najświeższych informacji dotyczących pogody.
5: Ale
6: właśnie.
5: Ty już trochę na nogach jesteś.
6: Tak, już o 2 godziny,
5: ale
6: proszę Pana.
5: Pierwszą myśl swoją pamiętasz z dziś?
6: Tak, kawa.
5: Nie, to jest ta, to, czyli, to czyli normalne, raczej prozaiczna, normalne. Raczej prozaiczna, proza praktyczna.
6: Czyli nie byłam niekonwencjonalna.
5: Mało egzystencjalno-filozoficzna.
6: Takie byle co.
5: No, nie, ale, to no, ale tak było. Kawa. Kawa nierówna, czarna,
6: niech pieści
5: biała,
6: zmysły o poranku.
5: Z pianką, nie z pianką, z rogalikiem.
6: Z pianką na dwa palce.
5: Pustym, pełnym, espresso, nie espresso, dopiero. To naprawdę, tu jest, to, proszę pana.
6: Podwójne espresso.
5: Dużo można.
6: O tej porze, tak. I ten zapach, korretto, zapach kawy. Zawsze mnie to fascynowało, zapach kawy i porannej prasy. Ta mieszanka zawsze sprawiała, że ten poranek lubimy. Zupełnie inny.
5: Jak my lubimy rytuały. A pogoda, jakie dziś rytuały?
6: Ach, co tam pogoda, proszę pana. Zachmurzenie zmienne, przeważnie umiarkowane, na ogół bez opadów. Bardzo przyjemnie, bo do 25 stopni dziś pokażą termometry. Wiatry słabe z zachodu, ciśnienie stabilne 1021 hektopaskali. Proszę Państwa, w nocy od 13 do 16, czyli ta noc też bardzo przyjemna. Zachmurzenie przeważnie umiarkowane i małe, bez deszczu. Piątek, zachmurzenie małe, umiarkowane, bez deszczu. No i jeszcze cieplej na termometrach do 31 stopni, a miejscami nawet do 32. Pokażą termometry. Wiatr słaby, ciśnienie na tym samym poziomie, czyli około 1021 hektopaskali. Noc z piątku na sobotę, zachmurzenie małe lub umiarkowane, bez opadów. Temperatura od 15 do 18 stopni, czyli ta noc będzie bardzo ciepła i przyjemna. A przy okazji mam taką ciekawostkę. Otóż są osoby, które uważają, że kiedy noc jest bardzo ciepła i przyjemna, to należy zrzucić piżamę.
5: No tak,
6: bo to przynosi wiele korzyści, ułatwia termoregulację, pomaga organizmowi pozbyć się nadmiaru ciepła, co jest kluczowe do głębokiego, nieprzerwanego snu, zwiększa komfort, pozwala uniknąć ucisku gumek i zwijania materiału, co często przeszkadza przy częstych zmianach pozycji, proszę pana, i sprzyja zdrowiu skóry, umożliwia swobodny przepływ powietrza, zmniejszając ryzyko podrażnień i infekcji, no i oczywiście pewnie sprzyja też prokreacji, ale to już temat na zupełnie inną audycję.
5: Zrzucić piżamę. Niezależnie od tego, na którym piętrze się mieszka.
6: Tak.
5: Dobra.
6: No, warto wypróbować, ale jeśli chodzi o konsekwencje, to nie do nas.
5: Nie, oczywiście, że nie.
6: Proszę pana, jeszcze mamy tutaj sobotę przed nami. Zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Na ogół bez opadów, jedynie późnym popołudniem nie można wykluczyć pojawienia się lokalnie burz. Czyli, no właśnie, jeśli temperatura wysoka i niebo nam się zachmurzy, to gdzieś tam te zjawiska burzowe mogą się pojawić. Pierwszy dzień weekendu będzie bardzo ciepły, do 33 stopni w sobotę. Wiatr słaby z południowego wschodu i południa, ciśnienie stabilne, 1021 hektopaskali. Proszę Państwa, niedziela zapowiada się podobnie, no może tak do 29 stopni, ale też mogą zjawić się tak zwane zjawiska

0: Zjawić się zjawiska burzowe, czyli krótko mówiąc może popadać i gdzieś tam zagrzmieć, ale to jest normalne dla tej pory roku, czyli dla czerwca, bo to jeszcze ten miesiąc mamy.
1: No tak. Czy pogoda wymarzona dla tej, powiedzmy, uboższej części społeczeństwa, prawda?
0: To znaczy?
1: Ja na przykład do tej się zaliczam.
0: Czyli, no to ja też.
1: No, że stary ser, sok z bardzo starych winogron i samochód bez dachu. Nie, to...
0: Ten sok z bardzo starych winogron, no, brzmi intrygująco.
1: Tylko żeby nie łączyć tego soku z tym samochodem bez dachu, to nie, to wtedy nie. To prawda, no.
0: Sok natomiast z bardzo starych winogron.
1: W każdym razie taka pogoda wymarzona dla tej właśnie części społeczeństwa, co samochodem tym wybrakowanym.
0: Mistrz eufemizmów. Dziękuję
1: nie wiem,
0: bardzo.
1: Co to znaczy, ale okay, mam nadzieję,
0: ja
1: że
0: ja,
1: te,
0: ja też nie, ale ktoś mi tak kiedyś powiedział i wspomniał, że to komplement przy okazji.
1: Dziękuję
0: to,
1: bardzo.
0: Tego się trzymajmy.
1: Tak. Wojciech Skowroński.
0: Kłaniam się Państwu.
1: I prognoza
0: dnia.
1: Pogody w Radiu Katowice kolejna po 10:00.
2: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Cały czas z utrudnieniami trzeba liczyć się w miejscu kolizji, do jakich doszło w ostatnim czasie. Na takowe mamy m.in. w Mysłowicach. Tam na ulicy Brzezińskiej osobówka zderzyła się z ciężarówką. Stłuczkę mamy też w Katowicach na Witosa. Tutaj zderzyły się dwie osobówki. Trzy samochody osobowe zderzyły się także w ciągu ulicy Kochłowickiej. I jeszcze Jaworzno i ulica Obrońców Września. To fragment drogi krajowej numer 79. Tutaj mamy zdarzenie drogowe z udziałem osobówki i samochodu dostawczego. O tej porze dość mocno przykorkowaną mamy autostradę A4. Zwalniamy przed węzłem Murckowska, jadąc w kierunku Gliwic. Od węzła Murckowska wolno poruszamy się też drogą 86 w kierunku Sosnowca. Wspomniana droga 86 zwalnia również w Czułowie i pomiędzy Sosnowcem a Katowicami, Bieruń Nowy i Tychy teraz, gdzie cenne minuty tracimy, poruszając się zatłoczoną drogą 44. Krajowa 1 ze spowolnieniem ruchu o tej porze jest tradycyjnie w Pszczynie, Goczałkowicach, Zdroju i w Czechowicach, Dziedzicach.

kiedy będę znowu chciał oglądać Shreka. O, kreuję w głowie ideę, który mi rozświetla noc, piękna jak obraz Van Gogha albo głos Celine Dion. Moje serce jak trucizna, nie chcesz go, no to je złam, ale pozwól mi spróbować, bo nie chcę dłużej być sam. Kreuję w głowie ideę, który mi rozświetla noc, piękna jak obraz Van Gogha albo głos Celine Dion. Moje serce jak trucizna, nie chcesz go, no to je złam, ale pozwól mi spróbować, bo nie chcę dłużej być sam.

tak. Bardzo chciałbym komuś ufać, ale ciągle czuję strach. Nie oddam całego siebie, kiedy wokół tyle zła. Może jutro znajdę szczęście, albo minie kilka lat. Snuję się nocą po mieście, myślę, bo nie mogę spać, ej.

0: Jest godzina 8. Pod koniec czerwca w Katowicach zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ruszają 6. zawody balonowe o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego. Mobilny punkt informacyjny będzie udzielał dziś mieszkańcom Piekar Śląskich informacji na temat funduszy europejskich.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Szpagieła, zapraszam. Pod koniec czerwca w Katowicach zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Będzie obowiązywać w dużej części Śródmieścia. Jak mówił w Radiu Katowice prezydent Marcin Krupa, ograniczenia dla mieszkańców nie będą jednak duże. Do strefy bez problemu wjadą wszyscy mieszkańcy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, bez względu na to, jakim pojazdem się poruszają. Warunkiem jest to, by został on zarejestrowany przed wprowadzeniem strefy. Kierowcy spoza aglomeracji będą musieli jednak spełnić dodatkowe warunki do strefy. Wjadą wyłącznie samochody benzynowe spełniające normę emisji spalin Euro 3 i wyższą, a w przypadku diesli Euro 5 i wyższą. Wjazd będzie kontrolowany za pomocą miejskiego systemu monitoringu, a cała rozmowa na naszej stronie internetowej.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Ruszają 6. zawody balonowe o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego. To 3-dniowa impreza. Odbywać się będzie pod hasłem In the Silesian Sky. Łączy one sportową rywalizację z artystycznym widowiskiem, mówi współorganizator wydarzenia, dyrektor instytucji Ars Cameralis Marek Zieliński.
2: Od

0: czwartku do soboty będziemy można być uczestnikiem, obserwować, ale także wieczorem uczestniczyć w takim rodzaju pokazów ogniowo-balonowych. Balony przybierają wymiar symboliczny. Jest olbrzymia literatura dotycząca baronów. Drugi wymiar, ten wymiar sportowy, to są zawody, czyli to są pewnego rodzaju określone przeloty w określonych odległościach. Pierwsze przeloty odbędą się w terenie Pszczyny.
1: Przez pierwsze dwa dni piloci będą rywalizować w Parku Zamkowym w Pszczynie, a sobotni finał odbędzie się w Parku Miejskim Solidarności w Tychach. Finałowi będzie towarzyszyć zlot motocyklowy oraz koncerty w ramach akcji Motoserce. Mobilny punkt informacyjny będzie dziś udzielał mieszkańcom Piekar Śląskich informacji na temat funduszy europejskich. Będzie do dyspozycji zainteresowanych w siedzibie Urzędu Miasta przy ulicy Bdomskiej do godziny 12. W ramach mobilnych punktów informacyjnych konsultanci odwiedzają poszczególne miasta i gminy województwa. Celem tych wizyt jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej. Z warsztatów profilaktycznych korzystają uczniowie radzionkowskich szkół. Zajęcia wspierają zdrowie psychiczne oraz ich rozwój emocjonalny. Mają na celu wzmacnianie kompetencji społecznych uczniów, budowanie odporności psychicznej czy rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Ich założeniem jest też profilaktyka uzależnień. Na przeprowadzenie warsztatów radzionków otrzymał prawie 35 tysięcy złotych z budżetu województwa śląskiego. Pogoda teraz. Dziś będzie zachmurzenie umiarkowane. Na ogół bez opadów, a temperatura do 25 stopni.
2: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazek-Wielgus. Cały czas z utrudnieniami trzeba liczyć się w miejscu kolizji, do jakich doszło w ostatnim czasie. Na takowe mamy m.in. w Mysłowicach. Tam na ulicy Brzezińskiej osobówka zderzyła się z ciężarówką. Stłuczkę mamy też w Katowicach na Witosa. Tutaj zderzyły się dwie osobówki. Trzy samochody osobowe zderzyły się także w ciągu ulicy Kochłowickiej. I jeszcze Jaworzno i ulica Obrońców Września. To fragment drogi krajowej numer 79. Tutaj mamy zdarzenie drogowe z udziałem osobówki i samochodu dostawczego. O tej porze dość mocno przykorkowaną mamy autostradę A4. Zwalniamy przed węzłem Murckowska, jadąc w kierunku Gliwic. Od węzła Murckowska wolno poruszamy się też drogą 86 w kierunku Sosnowca. Wspomniana droga 86 zwalnia również w Czułowie i pomiędzy Sosnowcem a Katowicami, Bieruń Nowy i Tychy teraz, gdzie cenne minuty tracimy poruszając się zatłoczoną drogą 44. Krajowa 1K ze spowolnieniem ruchu o tej porze jest tradycyjnie w Pszczynie, Goczałkowicach, Zdroju i w Czechowicach, Dziedzicach.
3: Kwadrans po godzinie 7:00, Wojciech Skowroński.
4: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Moja galaretowata substancja pozwoliła mi na zebranie najświeższych informacji dotyczących pogody.
3: Ale
4: właśnie.
3: Ale ty już trochę na nogach jesteś.
4: Tak, już o 2 godziny.
3: Ale
4: proszę Pana.
3: Pierwszą myśl swoją pamiętasz z dziś?
4: Tak, kawa.
3: Nie, to jest ta, to, raczej prozaiczna, praktyczna.
4: Czyli nie byłam niekonwencjonalna.
3: Mało egzystencjalno-filozoficzna.
4: Takie byle co.
3: Kawa. Kawa kawie nierówna. Czarna,
4: niech pieści
3: biała,
4: zmysły o poranku.
3: Z pianką, nie z pianką, z rogalikiem.
4: Z pianką na dwa palce.
3: Pustym, pełnym, espresso, nie espresso. Dopiero to naprawdę tu jest, to proszę pana.
4: Podwójne espresso.
3: Dużo można.
4: O tej porze, tak. I ten zapach, zapach kawy. Zawsze mnie to fascynowało. Zapach kawy i porannej prasy. Ta mieszanka zawsze sprawiała, że ten poranek zupełnie inny.
3: Jak my lubimy rytuały. A pogoda, jakie dziś rytuały?
4: Co tam pogoda, proszę pana. Zachmurzenie zmienne, przeważnie umiarkowane, na ogół bez opadów. Bardzo przyjemnie, bo do 25 stopni dziś pokażą termometry. Wiatry słabe z zachodu, ciśnienie stabilne 1021 hektopaskali. Proszę Państwa, w nocy od 13 do 16, czyli ta noc też bardzo przyjemna. Zachmurzenie przeważnie umiarkowane i małe, bez deszczu. Piątek, zachmurzenie małe, umiarkowane, bez deszczu. No i jeszcze cieplej na termometrach do 31 stopnia, miejscami nawet do 32. Pokażą termometry. Wiatr słaby, ciśnienie na tym samym poziomie, czyli około 1021 hektopaskali. Noc z piątku na sobotę, zachmurzenie małe lub umiarkowane, bez opadów. Temperatura od 15 do 18 stopni, czyli ta noc będzie bardzo ciepła i przyjemna. A przy okazji mam taką ciekawostkę. Otóż są osoby, które uważają, że kiedy noc jest bardzo ciepła i przyjemna, to należy zrzucić piżamę.
3: No tak.
4: Bo to przynosi wiele korzyści, ułatwia termoregulację.

0: Regulacje. Pomaga organizmowi pozbyć się nadmiaru ciepła, co jest kluczowe do głębokiego, nieprzerwanego snu. Zwiększa komfort, pozwala uniknąć ucisku gumek i zwijania materiału, co często przeszkadza przy częstych zmianach pozycji, proszę pana. I sprzyja zdrowiu skóry, umożliwia swobodny przepływ powietrza, zmniejszając ryzyko podrażnień i infekcji. No i oczywiście pewnie sprzyja też prokreacji, ale to już temat na zupełnie inną audycję.
1: Zrzucić piżamę. Niezależnie od tego, na którym piętrze się mieszka.
0: Tak.
1: Dobra.
0: No, warto wypróbować, ale jeśli chodzi o konsekwencje, to nie do nas.
1: Nie, oczywiście, że nie.
0: Proszę pana, jeszcze mamy tutaj sobotę przed nami. Zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Na ogół bez opadów, jedynie późnym popołudniem nie można wykluczyć pojawienia się lokalnie burz. Czyli, no właśnie, jeśli temperatura wysoka i niebo nam się zachmurzy, to gdzieś tam te zjawiska burzowe mogą się pojawić. Pierwszy dzień weekendu będzie bardzo ciepły, do 33 stopni w sobotę. Wiatr słaby z południowego wschodu i południa, ciśnienie stabilne. 1021 hektopaskali. Proszę państwa, niedziela zapowiada się podobnie. No może tak do 29 stopni, ale też mogą zjawić się tak zwane zjawiska burzowe. Czyli krótko mówiąc, może popadać i gdzieś tam zagrzmieć, ale to jest normalne dla tej pory roku, czyli dla czerwca, bo to jeszcze ten miesiąc mamy.
1: No tak. Czy pogoda wymarzona dla tej, powiedzmy, uboższej części społeczeństwa, prawda?
0: To znaczy?
1: Ja na przykład do tej się zaliczam.
0: Czyli, no to ja też.
1: No, że stary ser, sok z bardzo starych winogron i samochód bez dachu. Nie, to...
0: Ten sok z bardzo starych winogron, no, brzmi intrygująco.
1: Tylko żeby nie łączyć tego soku z tym samochodem bez dachu, to nie, to wtedy nie, po prostu.
0: No. Sok natomiast, z bardzo starych winogron.
1: W każdym razie taka pogoda wymarzona dla tej właśnie części społeczeństwa, co samochodem tym wybrakowanym.
0: Mistrz eufemizmów. Dziękuję bardzo.
1: Nie wiem, co to znaczy, ale okay, mam nadzieję,
0: ja też nie, ale ktoś mi tak kiedyś powiedział i wspomniał, że to komplement przy okazji.
1: Dziękuję
0: to,
1: bardzo.
0: Tego się trzymajmy.
1: Wojciech Skowroński.
0: Kłaniam się państwu.
1: I prognoza pogody w Radiu Katowice kolejna po 10:00.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wybiła 8:00. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drozd i Michał Przerwa.
3: Miało być dopiero jutro, ale stało się już wieczorem. USA i Iran podpisały memorandum dotyczące zakończenia wojny.
4: Sprawą samozwańczych patroli, które zaczepiają podróżnych na warszawskim Dworcu Centralnym, zajmuje się prokuratura.
3: Będzie gorąco, a nawet bardzo, miejscami powyżej 30 stopni w cieniu.
4: Stany Zjednoczone i Iran podpisały memorandum dotyczące zakończenia wojny. Prezydent Donald Trump złożył podpis pod dokumentem podczas kolacji w Pałacu Wersalskim zorganizowanej przez prezydenta Francji po szczycie grupy G7.
3: To niespodziewany zwrot wydarzeń, ponieważ pierwotnie zapowiadano, że obie strony zatwierdzą porozumienie pod koniec tygodnia w Szwajcarii.
5: Już w trakcie przyjęcia zaczęły pojawiać się pierwsze doniesienia o podpisaniu memorandum. Podpisałem je w Wersalu, właśnie to zrobiłem, potwierdził dziennikarzom Donald Trump, opuszczając pałac. Biały Dom udostępnił później nagranie, na którym widać, jak Trump podpisuje dokument przy stole w obecności uczestników wersalskiego przyjęcia. Siedzący obok Emmanuel Macron składa mu gratulacje. Dobra robota, powiedział francuski prezydent. Strona irańska przekazała z kolei, że dokument podpisał również prezydent Masoud Pezeszkian. W liczącym 14 punktów porozumieniu jest mowa m.in. o natychmiastowym przerwaniu walk, otwarciu cieśniny Ormus, sfinansowaniu programu odbudowy Iranu i rozpoczęciu 60-dniowych negocjacji dotyczących irańskiego programu jądrowego. Stefan Folzer, Polskie Radio.
4: Stołeczna policja w porozumieniu z prokuraturą gromadzi dowody w sprawie samozwańczych patroli, które zaczepiają podróżnych na warszawskim Dworcu Centralnym.
3: Resort spraw wewnętrznych nie ma wątpliwości. To niedopuszczalne łamanie prawa, a każdy przypadek jest weryfikowany pod kątem karnym. W sprawę angażują się też kolejarze, którzy zwiększają nadzór nad obiektem. O szczegółach Piotr Durys.
6: Resort Spraw Wewnętrznych podkreśla, że zna sprawę. Rzecznik MSWiA Karolina Gałecka potwierdza, że policja zabezpiecza dowody, by wyciągnąć konsekwencje wobec osób, które uzurpują sobie prawo do sprawdzania tożsamości podróżnych.
7: W tym momencie są zbierane materiały dowodowe w celu oceny karnoprawnej.
6: Reaguje także PKP. Rzecznik spółki Michał Stilger przyznaje, że po weryfikacji nagrań z monitoringu ochrona dworca otrzymała jasne wytyczne dotyczące reagowania na na obecność takich grup.
8: Zobligowaliśmy już Agencję Ochrony, aby szczegółowo monitorowała i od

0: odnotowywała wszystkie przypadki pojawienia się na dworcu takich grup.
1: Każda próba legitymowania pasażerów przez osoby nieuprawnione będzie odnotowywana przez ochronę i przekazywana policji. Piotr Durys, Polskie Radio.
2: Nie od dziś, a dopiero od 1 lipca będzie można wykupić jedną receptę w różnych aptekach.
3: Ministerstwo Zdrowia na wniosek Naczelnej Izby Aptekarskiej przesunęło termin wprowadzenia nowego rozwiązania, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
4: Jesteśmy w kontakcie z Naczelną Izbą Aptekarską, która zresztą współpracowała z nami w przygotowaniu tego narzędzia. Izba też poprosiła nas o kilka dni przesunięcia, bo kończy też szkolenia dla farmaceutów wdrażania dzielonej e-recepty.
2: Apteki, które dobrowolnie będą chciały włączyć się do systemu, już mogą składać wnioski do Centrum E-Zdrowia. Po zmianach od 1 lipca pacjent będzie mógł zrealizować receptę w różnych punktach.
3: Do Polski zaczęło właśnie napływać gorące powietrze z południa Europy. W najbliższych dniach temperatura będzie stopniowo rosnąć, a kulminacja fali upałów spodziewana jest w weekend, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
5: Zlewa się bardzo gorące powietrze afrykańskie przez Hiszpanię, Francję i Niemcy, także do Polski. Ta kulminacja tego upału, no wszystko wskazuje na to, że będzie obserwowana w okolicach soboty, niedzieli. I to są te dni, kiedy będziemy doświadczać w wielu miejscach w Polsce temperatury powietrza w cieniu powyżej 30 stopni Celsjusza.
2: Jak wynika z długoterminowych prognoz, czeka nas gorące i suche lato, ale nie zabraknie też zjawisk gwałtownych jak nawalne opady deszczu.
3: Ma podnosić świadomość na temat zagrożeń związanych z hejtem i promować tolerancję. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści. Ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.
2: Każdy z nas jest inny i będziemy się ze sobą spierać, ale należy odróżniać krytykę od hejtu, mówi Agata Wierny, mediatorka i specjalistka w zakresie przeciwdziałania przemocy.
6: Krytyka to jest informacja zwrotna dla osoby, że jej działanie, ja mam na to inny pomysł, nie podoba mi się takie działanie. Hejt będzie już o osobie, że ty jesteś jakaś, ty jesteś jakiś. Bo jest różnicą, jeśli ja powiem zrobiłeś, zrobiłaś to źle, nie podoba mi się to, a jest różnica, jeśli powiem jesteś beznadziejna, kompletnie do niczego.
3: Zgodnie z definicją przyjętą przez Komitet Rady Europy, mowa nienawiści to każda forma wypowiedzi, która rozpowszechnia, propaguje lub usprawiedliwia nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm lub inne formy nienawiści oparte na nietolerancji.
2: To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: 8:05 to czas na sport. Adam Malecki.
9: I tym razem Mundial wysuwa się na pierwszy plan i mecz Anglii z Chorwacją wygrany przez Wyspiarzy 4-2 ku rozgoryczeniu wicemistrzów świata z 2018 roku.
10: Media w Zagrzebiu podkreślają, że wynik nie oddaje całkowicie przebiegu spotkania. Chorwacja potrafiła odpowiedzieć na gol Anglików, a trafienia Petara Musy i Martina Baturiny dały kibicom nadzieję. Jednocześnie komentatorzy wskazują, że po przerwie drużyna straciła kontrolę, a gol Judah Bellinghama szybko po rozpoczęciu drugiej połowy był momentem, po którym Anglia przejęła inicjatywę. Najwięcej krytyki dotyczy obrony. Kibice w Chorwacji przyjęli wynik ze smutkiem, ale bez nastroju katastrofy. W komentarzach powtarza się opinia, że Anglia była faworytem, a młodsza generacja zawodników Chorwacji musi jeszcze zdobywać doświadczenie u boku takich liderów jak Luka Modric. Przed Chorwatami pozostają mecze z Panamą i Ganą i według chorwackich mediów nadal realna jest walka o wyjście z grupy. Piotr Piętka, Polskie Radio.
9: Właśnie w tej samej grupie Gana pokonała Panamę 1-0, a w grupie K remis Portugalii z Demokratyczną Republiką Konga i wygrana 3-1 Kolumbii z Uzbekistanem. W piłce krajowej nasze drużyny poznały swój los w eliminacjach europejskich pucharów. O Ligę Mistrzów od drugiej rundy powalczą Lech Poznań i Górnik Zabrze. Mistrz Polski trafił na duński Arus, a wicemistrz na Fenerbahce Stambuł. O prawo gry w Lidze Konferencji powalczą GKS Katowice i Raków Częstochowa. Gieksa zmierzy się z lepszym z pary Hajduk Split MŚK Żilina, a trener Rafał Góra woli Hajduka.
11: Niech będzie poprzeczka zawieszona wysoko, to będziemy wiedzieć, z kim się mierzymy i chciałbym grać w Splicie, bo to marka uznana, wielki klub, wielkie rzeczy się w Hajduku też działy, także jakbym chciał spaść to z wysokiego konia, to był bardzo dobry rywal dla nas.
9: Raków zagra z maltańską Vallettą, a pierwsze mecze w drugiej połowie lipca. W koszykówce Legii Warszawa dzieli już tylko jedno spotkanie od Mistrzostwa Polski. Legioniści przez trzy kwarty przegrywali za Stalem Zielona Góra, ale w czwartej włączyli dodatkowy bieg i wygrali 84-80, czego żałuje Jakub Szumert z Zastalu.
12: Dobry wieczór, gratulacje dla Legii. Wyciągnęli ten mecz, który myślę, że my powinniśmy kontrolować. No ale zbiórki w ataku w czwartej kwarcie było zdecydowanie za dużo. No nie możemy tak dawać się rozpędzać Legii.
9: Kolejny mecz w piątek w Zielonej Górze.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Przywilej słonecznego poranka ma dziś wschodnia połowa kraju, na zachodzie raczej pochmurno, na zachodzie, północy i w centrum może dziś popadać, a w Sudetach możliwe będą też burze. Temperatura maksymalna na dziś to od 20 stopni nad morzem i na północnym wschodzie do prawie 30 na ziemi lubuskiej, ale zbliżają się jeszcze większe upały, w weekend możliwe będzie nawet prawie 40 stopni.
0: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolski.

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

Nie widziałem tylu spadających gwiazd. Nie myśl o życzeniach, wszystkie spełnią się i tak. Mam 25 lat, nieraz skończył mi się świat. Już jak gdy wracałem do domu, dostałem w pierdolot karków. Jak wtedy, kiedy dostałem od ciebie kosza w parku. Życie to...

0: Minęła dziewiąta. Prezydent Katowic mówi, że strefa czystego transportu będzie miejscem bardzo otwartym dla mieszkańców całej metropolii. Dwie osoby zginęły, dwie kolejne trafiły do szpitala po wypadku, do jakiego doszło przed północą w Sosnowcu. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Prezydent Katowic Marcin Krupa mówił w Radiu Katowice, że wprowadzana w mieście strefa czystego transportu będzie miejscem bardzo otwartym dla mieszkańców całej metropolii. Wejdzie ona w życie 29 czerwca, obejmie rynek oraz ulice wokół niego. Na jej obszar będą mogły wjeżdżać pojazdy spełniające określone normy emisji spalin lub te objęte wyjątkami. Dopuszczony będzie wjazd wszystkich samochodów mieszkańców Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii zakupionych przed dniem uruchomienia strefy.
2: Kontrole będą wyglądały w ten sposób, że mamy miasto monitorowane i to wszystko jest sprzężone systemem krajowym, który identyfikuje pojazdy i tak dalej, a więc będzie możliwość kontroli zarówno za pośrednictwem kamer i sprawdzania, kto rzeczywiście wjeżdża do strefy, ale i również będzie możliwość podczas kontroli drogowych sprawdzania stanu technicznego pojazdu czy różnych innych wykroczeń, które może dany kierowca swoim pojazdem spowodować.
0: Kierowcy spoza aglomeracji będą musieli spełnić dodatkowe warunki. Do strefy wjadą wyłącznie samochody benzynowe spełniające minimum normę spalin Euro 3, w przypadku diesli Euro 5. Dotyczy to również mieszkańców metropolii, którzy kupią pojazd po wejściu strefy w życie.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Dwie osoby zginęły, dwie kolejne trafiły do szpitali po wypadku w centrum Sosnowca. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący osobówką stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w słup. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia była nadmierna prędkość, mówi podkomisarz Tomasz Mogielski z sosnowieckiej policji.
3: Jadący Seatem z centrum miasta w kierunku Środuli, kierowca stracił panowanie nad pojazdem, skutek czego przejechał na przeciwległy pas ulicy 3 Maja, po czym uderzył w słup. W pojeździe znajdował się czterech młodych mężczyzn narodowości ukraińskiej. Dwóch z nich straciło życie na miejscu. Na chwilę obecną nie możemy stwierdzić, czy kierujący był pod wpływem alkoholu czy narkotyków.
0: To ma wyjaśnić sekcja zwłok. Dokładne okoliczności zdarzenia ustalają śledczy. 150 tysięcy złotych na naprawę i konserwację torowiska kolei wąskotorowej przekaże Tarnogórski Samorząd Stowarzyszeniu Górnośląskich Kolei Wąskotorowych. Dzięki tym pieniądzom naprawione zostanie torowisko wąskotorówki na odcinku od Bobrownik Śląskich do granicy z Bytomiem. Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, których jedną z pozostałości jest właśnie kolejka od połowy XIX wieku, były kluczowym elementem systemu transportowego w okręgu przemysłowym. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści. Ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu podnoszenia świadomości na temat zagrożeń związanych z hejtem oraz promowania tolerancji i praw człowieka. Każdy z nas jest inny i będziemy się ze sobą spierać, ale należy odróżnić krytykę od hejtu, mówi Agata Wierny, mediatorka i specjalistka w zakresie przeciwdziałania przemocy.
4: Krytyka to jest informacja zwrotna dla osoby, że jej działanie, ja mam na to inny pomysł, nie podoba mi się takie działanie. Hejt będzie już o osobie, że ty jesteś jakaś, ty jesteś jakiś, bo jest różnicą, jeśli

0: Ja powiem, zrobiłeś, zrobiłaś to źle, nie podoba mi się to, a jest różnica, jeśli powiem, jesteś beznadziejna, kompletnie do niczego.
1: Zgodnie z definicją przyjętą przez Komitet Rady Europy, mowa nienawiści to każda forma wypowiedzi, która rozpowszechnia, propaguje lub usprawiedliwia nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm lub inne formy nienawiści oparte na nietolerancji. Dziś będzie zachmurzenie umiarkowane, na ogół bez opadów, temperatura do 25 stopni.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Kwadrans po godzinie 7, Wojciech Skowroński.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Moja galaretowata substancja pozwoliła mi na zebranie najświeższych informacji dotyczących pogody.
0: Ale
1: właśnie.
0: Ty już trochę na nogach jesteś.
1: Tak, już o 2 godziny,
0: ale
1: proszę Pana.
0: Pierwszą myśl swoją pamiętasz z dziś?
1: Tak, kawa.
0: Nie, to jest ta, to, czyli, to czyli
1: normalne,
0: raczej prozaiczna,
1: normalne.
0: Raczej prozaiczna, praktyczna.
1: Czyli nie byłam niekonwencjonalna.
0: Mało egzystencjalno-filozoficzna.
1: Takie byle co.
0: No, nie, ale, to no, ale tak było. Kawa kawie nierówna. Czarna,
1: niech pieści
0: biała,
1: zmysły o poranku.
0: Z pianką, nie z pianką, z rogalikiem.
1: Z pianką na 2 palce.
0: Pustym, pełnym, espresso, nie espresso. Dopiero, to naprawdę, tu jest, to proszę pana.
1: Podwójne espresso.
0: Dużo można.
1: O tej porze, tak. I ten zapach, correcto, zapach kawy. Zawsze mnie to fascynowało. Zapach kawy i porannej prasy. Ta mieszanka zawsze sprawiała, że ten poranek zupełnie inny.
0: Jak my lubimy rytuały. A pogoda, jakie dziś rytuały?
1: Co tam pogoda, proszę pana. Zachmurzenie zmienne, przeważnie umiarkowane, na ogół bez opadów. Bardzo przyjemnie, bo do 25 stopni dziś pokażą termometry. Wiatry słabe z zachodu, ciśnienie stabilne 1021 hektopaskali. Proszę Państwa, w nocy od 13 do 16, czyli ta noc też bardzo przyjemna. Zachmurzenie przeważnie umiarkowane i małe, bez deszczu. Piątek, zachmurzenie małe, umiarkowane, bez deszczu. No i jeszcze cieplej na termometrach do 31 stopnia, miejscami nawet do 32. Pokażą termometry. Wiatr słaby, ciśnienie na tym samym poziomie, czyli około 1021 hektopaskali. Noc z piątku na sobotę, zachmurzenie małe lub umiarkowane, bez opadów. Temperatura od 15 do 18 stopni, czyli ta noc będzie bardzo ciepła i przyjemna. A przy okazji mam taką ciekawostkę. Otóż są osoby, które uważają, że kiedy noc jest bardzo ciepła i przyjemna, to należy zrzucić piżamę.
0: No tak.
1: Bo to przynosi wiele korzyści, ułatwia termoregulację, pomaga organizmowi pozbyć się nadmiaru ciepła, co jest kluczowe do głębokiego, nieprzerwanego snu, zwiększa komfort, pozwala uniknąć ucisku gumek i zwijania materiału, co często przeszkadza przy częstych zmianach pozycji, proszę pana, i sprzyja zdrowiu skóry, umożliwia swobodny przepływ powietrza, zmniejszając ryzyko podrażnień i infekcji, no i oczywiście pewnie sprzyja też prokreacji, ale to już temat na zupełnie inną audycję.
0: Zrzucić piżamę. Niezależnie od tego, na którym piętrze się mieszka.
1: Tak.
0: Dobra.
1: No, warto wypróbować, ale jeśli chodzi o konsekwencje, to nie do nas.
0: Nie, oczywiście, że nie.
1: Proszę pana, jeszcze mamy tutaj sobotę przed nami. Zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Na ogół bez opadów, jedynie późnym popołudniem nie można wykluczyć pojawienia się lokalnie burz. Czyli, no właśnie, jeśli temperatura wysoka i niebo nam się zachmurzy, to gdzieś tam te zjawiska burzowe mogą się pojawić. Pierwszy dzień weekendu będzie bardzo ciepły, do 33 stopni w sobotę. Wiatr słaby z południowego wschodu i południa, ciśnienie stabilne 1021 hektopaskali. Proszę Państwa, niedziela zapowiada się podobnie, no może tak do 29 stopni, ale też mogą zjawić się tak zwane zjawiska burzowe, czyli krótko mówiąc może popadać i gdzieś tam zagrzmieć, ale to jest normalne dla tej pory roku, czyli dla czerwca, bo to jeszcze ten miesiąc mamy.
0: No tak. Czy pogoda wymarzona dla tej, powiedzmy, uboższej części społeczeństwa, prawda?
1: To znaczy?
0: Ja na przykład do tej się zaliczam.
1: Czyli, no to ja też.
0: No, że stary ser, sok z bardzo starych winogron i samochód bez dachu. Nie, to

0: Ten sok z bardzo starych winogron, no, brzmi intrygująco.
1: Tylko żeby nie łączyć tego soku z tym samochodem bez dachu, to nie, to wtedy nie. To
0: prawda, no. Sok natomiast z bardzo starych winogron.
1: W każdym razie taka pogoda wymarzona dla tej właśnie części społeczeństwa, co samochodem tym wybrakowanym.
0: Mistrz eufemizmów. Dziękuję bardzo.
1: Nie wiem, co to znaczy, ale okay, mam nadzieję,
0: ja też nie, ale ktoś mi tak kiedyś powiedział i wspomniał, że to komplement przy okazji.
1: Dziękuję bardzo.
0: Tego się trzymajmy.
1: Wojciech Skowroński.
0: Skłaniam się Państwu.
1: I prognoza pogody w Radiu Katowice kolejna po 10:00.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła 9:00. Dziś czwartek, 18 czerwca. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Michał Przerwa.
3: Potrzebna jest gruntowna reforma sposobów finansowania służby zdrowia, mówiła w Trójce posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek.
4: Łuny ognia w Moskwie. Po ataku ukraińskich dronów płonie lokalna rafineria.
3: Umowa Stanów Zjednoczonych z Iranem prowadzi do osłabienia potencjału jądrowego, mówi o podpisanym wieczorem memorandum szef NATO.
4: Konsekwencje personalne, kontrole i zaangażowanie prokuratury. Sprawa młodego lekarza, który w ciągu roku zarobił na SOR-ze blisko 1 600 000 złotych, rozgrzewa polityków. Sejm w trybie pilnym zajął się rządowym projektem ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach lekarzy po numerze PESEL.
3: Potrzebna jest gruntowna reforma sposobów finansowania służby zdrowia, która będzie zapobiegać takim sytuacjom, mówiła w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek.
5: Reformy spotykają na opór środowiska lekarskiego, co jest też naturalne, bo już się dobrze czują w tym systemie, mają go rozpracowany i mam nadzieję, że ta afera nie będzie tylko i wyłącznie aferą, ale rzeczywiście pokaże politykom, czy potrzebujemy gruntownie ten system przebudować, zarówno jeżeli chodzi o finansowanie, jak i o warunki pracy.
3: Nadzieję na wyjaśnienie całej sprawy ma także polityk Polski 2050 Ignacy Niemczycki.
6: Premier dał bardzo jasny sygnał i mam nadzieję, że na to prokuratura zareaguje. To jest sprawa, która wielu z nas nie smaczyła. Jest, tak jak mówię, zupełnym skandalem. Nie ma przyzwolenia na tego rodzaju działania.
4: Młody lekarz, który był także radnym Koalicji Obywatelskiej, został z niej usunięty. Stracił też pracę w szpitalu.
3: W Moskwie płonie lokalna rafineria. Nad ranem stolica Rosji zaatakowało ponad 180 ukraińskich dronów. Rosyjskie Ministerstwo Obrony podało, że łącznie na terytorium Rosji zestrzelono około 555 bezzałogowców.
4: To drugi w tym tygodniu zmasowany atak na miasto i moskiewską aglomerację.
7: Mieszkańcy przedmieści Moskwy widzieli przelatujące nad ich domami drony i słyszeli dźwięk wystrzałów działek obrony powietrznej. Później zobaczyli też czarny dym unoszący się nad miejscową rafinerią. Informację o uderzeniu w zakład potwierdził mer miasta Siergiej Sobianin. Urzędnik poinformował również o upadku fragmentów bezzałogowców na terytorium centrum handlowego Sadowod. Ukraińskie drony uszkodziły wielopiętrowe bloki w podmoskiewskich miasteczkach Żukowskim, Czechowie, Lubiercach i Pawłowskiej Posadzie. Czasowo zamknięte są stołeczne porty lotnicze. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
3: Porozumienie Iranu ze Stanami Zjednoczonymi przywraca swobodę żeglugi i osłabia irański potencjał balistyczny, który zagrażał również Europie, oświadczył sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Memorandum kończące wojnę podpisali prezydenci Stanów Zjednoczonych i Iranu Donald Trump i Masoud Pezeszkian.
4: Dokument przewiduje natychmiastowe zniesienie amerykańskiej blokady cieśniny Ormus. Iran z kolei ma zneutralizować zapasy wzbogaconego uranu. Szczegóły porozumienia są wciąż do ustalenia.
3: Uważam, że Donald Trump zawarł dobrą umowę. To ważne. Prowadzi ona do osłabienia potencjału jądrowego. To samo dotyczy potencjału w zakresie rakiet balistycznych. Stanowią one zagrożenie nie tylko dla Bliskiego Wschodu, ale także dla Europy i innych części świata. Dzięki porozumieniu zostanie przywrócona swoboda żeglugi w ciśnienie Ormus. Widziałem oświadczenie przywódców G7, w którym rozważają, co mogą zrobić, aby pomóc w zapewnieniu swobody żeglugi.
4: Mark Rutte zaznaczył również, że choć sprawa bezpośrednio nie dotyczy NATO, to sojusz jest zawsze gotowy pomóc.
3: Kolejarze namawiają podróżnych do oddawania krwi. W okolicach trzech dworców w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku stanęły krwiobusy. Każdy chętny może tam oddać krew. Cała procedura zajmuje maksymalnie 10 minut.
4: Dyrektor Narodowego Centrum Krwi Sebastian Twaruk powiedział, że w czasie wakacji krew jest bardzo potrzebna.
8: To jest trudniejszy okres dla publicznej służby krwi nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Nasi wspaniali dawcy zasługują na wypoczynek, wyjeżdżają na wakacje. Niestety za tymi wyjazdami mamy więcej wypadków komunikacyjnych, a krew potrzebna jest każdego dnia.
3: Krwiobusy będą czekać na chętnych przez całe wakacje.
4: To dobra wiadomość z uwagi na liczebność tego gatunku. Trzy pisklęta wykluły się w gnieździe rybołowów.

0: W nadleśnictwie Nidzica zamontowano tam kamerę, która pozwala śledzić losy pary jednych z najrzadszych ptaków w Polsce, mówi Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
1: Rybołów to jest gatunek niezwykły i niestety bardzo nieliczny. W całej Polsce żyje zaledwie około 40 par tych ptaków. Jest to oczywiście gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową, wymaga ochrony czynnej, strefowej. Został wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi.
2: W gnieździe w Nidzicy najpierw zamieszkały Nidek i Strzała, później pojawiła się tam nowa para Mieszko i Hela i to oni doczekali się potomstwa.
3: Klimat.
0: Od 10 do 16 zielone godziny będzie można korzystać z nadmiaru prądu wyprodukowanego ze źródeł odnawialnych.
2: W lasach południowo-wschodniej Polski i w okolicach Zielonej Góry średnie zagrożenie pożarowe. Z kolei susza hydrologiczna utrzymuje się w zlewniach Inny i Płoni, Górnej Noteci, Pilicy, Bugu, Narwi i Sam.
0: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: 5 po 9, czas na sport, Adam Malecki.
6: Na Mistrzostwach Świata zakończyła się długa pierwsza kolejka fazy grupowej, czas na drugą odsłonę. Wracamy do grupy A, gdzie zagrają Czechy z Republiką Południowej Afryki, czyli drużyny, które na inaugurację przegrały swoje mecze. Początek o 18, o 21 starcie grupy B, czyli jednej z tych, gdzie wszystkie drużyny mają po punkcie na koncie, zagrają Szwajcaria z Bośnią i Hercegowiną. O północy zmierzą się Kanada z Katarem, a o 3 w nocy Meksyk z Koreą Południową. Przed kolejnym wyzwaniem w Lidze Narodów stanie reprezentacja siatkarek. Wczoraj biało-czerwone pokonały w Bangkoku Bułgarię bez straty seta. Dzisiaj zagrają z Ukrainą. W reprezentacji trwa zażarta walka o miejsce w podstawowym składzie. Nikt nie ma pewnego miejsca, nawet Magdalena Stysiak, która do drużyny dołączyła nieco później.
7: Muszę przyznać, że mamy świetną drużynę, która mnie bardzo wspierała przy tym i szczerze mówiąc bardzo dobrze tutaj czuję i dosyć szybko się zaadaptowałam tutaj. Walczę, staram się, robię wszystko, żeby być w podstawowym składzie, a wszystko się okaże, jak to będzie wyglądać dalej.
6: Początek meczu z Ukrainą o 12. W koszykówce walka o Mistrzostwo Polski trwa w najlepsze. W piątym spotkaniu finałowym Legia Warszawa wygrała z Zastalem Zielona Góra 84-80. Trener Zastalu Arkadiusz Miłoszewski rozgoryczony.
8: Daliśmy sobie zbierać piłki, dobijać. Stanęliśmy zupełnie, przede wszystkim mentalnie. Cóż, żeby wygrywać w finale, żeby wygrywać z takim zespołem jak Legia, i że trzeba się poświęcić, trzeba krwawić, trzeba gryźć parkiet.
6: Mocno. W rywalizacji o 4 zwycięstw drużyna z Warszawy prowadzi 3-2, a kolejny mecz zostanie rozegrany w piątek w Zielonej Górze. I jeszcze o sukcesie naszych reprezentantów w Sofii w Mistrzostwach Świata w lekkiej atletyce osób z zespołem Downa. Polskę reprezentowała m.in. dwójka uzdolnionych zawodników, Zuzanna Szymańska i Kamil Grabowski, lekkoatleci parasportowi Pro Team, trenujący na co dzień w klubie UKS Sport dla Wszystkich Warszawa, wywalczyli łącznie 3 medale. Zuzia została mistrzynią świata w rzucie dyskiem, a jej 22-letni kolega z klubu, Kamil Grabowski, sięgnął po srebrny medal w biegu na 800 metrów oraz brąz na 400 metrów. Brawo.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Więcej słońca o tej porze na wschodzie kraju, przewaga chmur na zachodzie. W ciągu dnia może dziś popadać, to na zachodzie północy i w centrum Polski, a w Sudetach możliwe będą burze. Temperatura maksymalna na dziś to 20 stopni nad morzem i północnym wschodzie i tam będzie najchłodniej. Najcieplej będzie na ziemi lubuskiej do 30 stopni, poza tym oczywiście to co pomiędzy. Zbliżają się jednak upały, w weekend możliwe będzie nawet 40 stopni, no prawie 40 stopni. To na zachodzie kraju, w sobotę.
4: Na program zaprosił jego sponsor.

Jak byłem mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami.

What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a

0: Minęła dziewiąta. Prezydent Katowic mówi, że strefa czystego transportu będzie miejscem bardzo otwartym dla mieszkańców całej metropolii. Dwie osoby zginęły, dwie kolejne trafiły do szpitala po wypadku, do jakiego doszło przed północą w Sosnowcu. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Prezydent Katowic Marcin Krupa mówił w Radiu Katowice, że wprowadzana w mieście strefa czystego transportu będzie miejscem bardzo otwartym dla mieszkańców całej metropolii. Wejdzie ona w życie 29 czerwca, obejmie rynek oraz ulice wokół niego. Na jej obszar będą mogły wjeżdżać pojazdy spełniające określone normy emisji spalin lub te objęte wyjątkami. Dopuszczony będzie wjazd wszystkich samochodów mieszkańców Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii zakupionych przed dniem uruchomienia strefy.
2: Kontrole będą wyglądały w ten sposób, że mamy miasto monitorowane i to wszystko jest sprzężone systemem krajowym, który identyfikuje pojazdy i tak dalej. A więc będzie możliwość kontroli zarówno za pośrednictwem kamer i sprawdzania, kto rzeczywiście wjeżdża do strefy, ale i również będzie możliwość podczas kontroli drogowych sprawdzania stanu technicznego pojazdu czy różnych innych wykroczeń, które może dany kierowca swoim pojazdem spowodować.
0: Kierowcy spoza aglomeracji będą musieli spełnić dodatkowe warunki. Do strefy wjadą wyłącznie samochody benzynowe spełniające minimum normę spalin Euro 3, w przypadku diesli Euro 5. Dotyczy to również mieszkańców metropolii, którzy kupią pojazd po wejściu strefy w życie.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Dwie osoby zginęły, dwie kolejne trafiły do szpitali po wypadku w centrum Sosnowca. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący osobówką stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w słup. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia była nadmierna prędkość, mówi podkomisarz Tomasz Mogielski z sosnowieckiej policji.
3: Jadący Seatem z centrum miasta w kierunku Środuli, kierowca stracił panowanie nad pojazdem, wskutek czego przejechał na przeciwległy pas ulicy 3 Maja, po czym uderzył w słup. W pojeździe znajdował się czterech młodych mężczyzn narodowości ukraińskiej. Dwóch z nich straciło życie na miejscu. Na chwilę obecną nie możemy stwierdzić, czy kierujący był pod wpływem alkoholu czy narkotyków.
0: To ma wyjaśnić sekcja zwłok. Dokładne okoliczności zdarzenia ustalają śledczy. 150 tysięcy złotych na naprawę i konserwację torowiska kolei wąskotorowej przekaże Tarnogórski Samorząd Stowarzyszeniu Górnośląskich Kolei Wąskotorowych. Dzięki tym pieniądzom naprawione zostanie torowisko wąskotorówki na odcinku od Bobrownik Śląskich do granicy z Bytomiem. Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, których jedną z pozostałości jest właśnie kolejka od połowy XIX wieku, były kluczowym elementem systemu transportowego w okręgu przemysłowym. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści. Ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu podnoszenia świadomości na temat zagrożeń związanych z hejtem oraz promowania tolerancji i praw człowieka. Każdy z nas jest inny i będziemy się ze sobą spierać, ale należy odróżnić krytykę od hejtu.

0: mówi Agata Wierny, mediatorka i specjalistka w zakresie przeciwdziałania przemocy.
1: Krytyka to jest informacja zwrotna dla osoby, że jej działanie, ja mam na to inny pomysł, nie podoba mi się takie działanie. Hejt będzie już o osobie, że ty jesteś jakaś, ty jesteś jakiś. Bo jest różnicą, jeśli ja powiem zrobiłeś, zrobiłaś to źle, nie podoba mi się to, a jest różnica, jeśli powiem jesteś beznadziejna, kompletnie do niczego.
0: Zgodnie z definicją przyjętą przez Komitet Rady Europy, mowa nienawiści to każda forma wypowiedzi, która rozpowszechnia, propaguje lub usprawiedliwia nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm lub inne formy nienawiści oparte na nietolerancji. Dziś będzie zachmurzenie umiarkowane, na ogół bez opadów, temperatura do 25 stopni.
2: Nareszcie w studiu Wojciech Skowroński z najświeższą prognozą. No nie, żebyś się spóźniał, ale już po prostu nie mogłam się doczekać na te dobre wieści.
3: Rozumiem. No to tak, zimową zbroję chowamy do szafy i nie wyciągamy. Nareszcie. Ubieramy coś zwiewnego, coś przyjemnego, coś lekkiego. Proszę Państwa, upalne dni przed nami. To wszystko zaczyna się już dziś powoli, bo tak, dziś mamy zachmurzenie zmienne, przeważnie umiarkowane, bez deszczu, do 25 stopni, czyli ta wartość na termometrach już jest imponująca. Ciśnienie wysokie 1021 hektopaskali. W nocy cieplutko, do 16 stopni. No wiadomo, w nocy zawsze jest chłodniej, ale 16 stopni w porównaniu z tym, co mieliśmy jeszcze niedawno, to naprawdę robi wrażenie. Piątek, zachmurzenie małe lub umiarkowane, bez deszczu, no i do 31 stopni. Jutro, proszę Państwa, proszę przygotować się już, bo 31 na termometrach. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie wciąż stabilne, 1021 hektopaskali. W nocy z piątku na sobotę od 15 do 18 stopni, czyli to będzie znów taka przyjemna, romantyczna noc.
2: Nie śpimy.
3: Jeśli ktoś takowo może sobie zafundować. W sobotę zachmurzenie przeważnie małe, nie będzie padać, ale niewykluczone są burze. To znaczy, trudno określić, gdzie one wystąpią, ale na pewno się pojawią na terenie naszego województwa. No i temperatura 33, może nawet 34 miejscami. Mówimy tutaj o sobocie. Wiatr słaby z południa, południowego wschodu. Ciśnienie stabilne, ono się nie rusza. 1021 hektopaskali. To jest wartość, jaką zobaczymy od dziś praktycznie przez najbliższe dni na naszych barometrach. Proszę Państwa, więc gorące, upalne dni przed nami. Co będzie w przyszłym tygodniu? Na niedzielę znów zapowiadane są niewielkie opady deszczu. Myślę, że w postaci burz przede wszystkim. W przyszłym tygodniu też gorąco, tak gdzieś do 26 stopni i w połowie przyszłego tygodnia też burze. Więc, ale to jest normalne, bo mamy czerwiec, więc to jest, teraz przechodzimy z tego okresu wiosennego na letni, więc te burze są zjawiskiem bardzo normalnym i powszechnym. Także proszę Państwa, przygotujmy się na gorące dni. Kto lubi upały, będzie szczęśliwy.
2: No właśnie, ja myślę, że to chyba dobrze, bo witamy lato niebawem.
3: No tak, tak,
2: więc
3: tak.
2: Witamy je w
3: te wszystkie imprezy plenerowe, prawda?
2: Tak.
3: To wszystko wypali, dlatego że po prostu będzie wysoka temperatura, tak, żeby tylko trawy nie wypaliło.
2: Po prostu pamiętajmy o nawodnieniu i wszystko będzie dobrze.
3: Oczywiście.
2: A Wojciech Skowroński ponownie pojawi się z najświeższą prognozą pogody po południu, po 14.
3: Tak jest. Kłaniam się.
2: Dziękujemy
3: Państwu niziuteńko. Do usłyszenia.
4: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Kazek-Wielgus. Zaczynamy je ponownie od północnej części województwa śląskiego, dokładniej od drogi krajowej nr 46. Jak informuje Śląska Drogówka, w Blachowni doszło do wypadku z udziałem motocykla i osobówki. Droga w obydwu kierunkach była całkowicie zablokowana. Teraz, jak przekazują mundurowi, ruch odbywa się bez większych problemów. Poza tym mamy kilka kolizji, do jakich doszło w ostatnim czasie. Mamy takowe między innymi w Częstochowie na ulicy Kopernika. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Dwie osobówki brały udział także w kolizji, do jakiej doszło w Katowicach na ulicy Księdza Bednoża. I w stolicy województwa śląskiego zostajemy, bo mamy jeszcze jedno zdarzenie drogowe z udziałem dwóch pojazdów, a podziało się to wszystko na ulicy Lechickiej. Od północy w statystykach śląskiej drogówki mamy już 44 zdarzenia. Poza tym przypominam, że jeszcze z utrudnieniami trzeba liczyć się na autostradzie A1 w rejonie węzła Knurów, na jezdni w stronę Gliwic czy dalej Łodzi. Prowadzony jest remont. No i z tego powodu ruch odbywa się wyłącznie jednym pasem. Wprowadzony jest.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 18 czerwca. Właśnie minęła 10.

0: Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski.
1: Zatrzymano osobę podejrzewaną o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Informuje o tym szef rządu. W Sejmie dzisiaj przepisy o zarobkach lekarzy. Minister zdrowia ma uzyskać wiedzę o tym, ile zarabiają medycy. Cięcia w BBC. Brytyjski nadawca publiczny docelowo chce zwolnić 2000 pracowników. Podejrzewany udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej, zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW, poinformował o tym premier Donald Tusk w mediach społecznościowych. Szef rządu dodał we wpisie, że zatrzymany miał gruziński paszport. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy, podkreślił premier. Sejm zajmie się dzisiaj przepisami pozwalającymi sprawdzać, ile zarabiają lekarze. Dyskusję wywołała sprawa lekarza ze Szpitala Południowego w Warszawie, który w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Z niedawno opublikowanych danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że 73% lekarzy pracuje na kontrakcie, czyli ma własną firmę. Mediana miesięcznych zarobków na takiej umowie to trochę ponad 25 tysięcy złotych brutto. 1% lekarzy zatrudnionych w ten sposób zarabiało natomiast powyżej 100 tysięcy złotych miesięcznie. Jeśli chodzi o zarobki, to problemem jest ilość lekarzy, zwraca uwagę w informatorze ekonomicznym Trójki mecenas Radosław Płonka.
2: Lekarz dyktuje warunki, czyli pojawia się w szpitalu, najczęściej na poziomie powiatu i po prostu albo jest jedynym w ogóle kandydatem dyrektor szpitala, żeby utrzymać oddział, gdzie wymogi NFZ-u są takie, że musi być określona ilość specjalistów. Jeśli ten specjalista nie przyjdzie do pracy, no to po prostu oddział będzie zamknięty, więc taki lekarz może narzucić warunki, jeśli mamy zupełnie odwrócony system niż na wolnym rynku.
1: Lekarze są też inaczej traktowani, jeśli chodzi o przestrzeganie norm czasu pracy, zwraca uwagę ekspert.
2: Prawo pracy obowiązuje, normy czasu pracy, BHP i generalnie wszystkie te obostrzenia, które na co dzień dźwigają przedsiębiorcy. Natomiast to oczywiście lekarzy nie obejmuje. Jest to przyzwolenie, nawet nie ciche, tylko wprost państwa, że lekarz jest tą specjalną jakby jednostką dbającą o zdrowie obywateli.
1: Posiedzenie Sejmu, na którym mają być rozpatrywane zmiany w przepisach, już trwa. Im wyższe temperatury, tym więcej tragicznych wypadków nad wodą, przypominają policjanci. Apelują o odpowiedzialne zachowania podczas wypoczynku i wskazują, że przyczyną wielu niebezpiecznych wypadków oraz utonięć jest lekkomyślność, a także wchodzenie do wody po alkoholu.
3: Monika Murawska z Komisariatu Wodnego w Poznaniu mówi wprost, jak uniknąć dramatu nad wodą.
4: Bierzmy głowę ze sobą. Głowa nie ma wakacji. Ma być bezpiecznie, musimy przemyśleć wszystkie sprawy. Jak wypożyczamy skuter wodny, mają być uprawnienia, trzeźwość po raz pierwszy i ostatni i zawsze.
3: Ratownicy przypominają, że bezpieczna kąpiel to ta w miejscu dozwolonym. Sławomir Piekut z Wielkopolskiej Policji zaleca, by
5: korzystać z kąpieli strzeżonych pod okiem ratowników.
3: Z danych policji wynika, że od kwietnia do września ubiegłego roku w polskich wodach utonęło 200 osób. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: Do tej pory każdej doby interweniowali kilkanaście razy, w końcu są na stałe. W Radomiu na Mazowszu Straż Miejska ma posterunek na szpitalnym oddziale ratunkowym w tamtejszym szpitalu specjalistycznym. Pacjenci są tym trochę zaskoczeni.
6: Jesteśmy tutaj przyjazdem i zaskoczeni, że przy SOR-ze jest posterunek Straży Miejskiej.
7: Pacjenci będą czuli się bezpieczniej?
8: No bezpiecznie, na pewno.
6: Pomysł na plus.
9: Urszula Wierzbicka, jestem pielęgniarką oddziałową szpitalnego oddziału ratunkowego. Osoby w stanie nietrzeźwości bądź też po zażyciu środków demolują nasze przestrzenie. Również dochodziło do tego, że niszczony był sprzęt medyczny.
10: Numer 89. Proszony do stanowiska triażu.
11: Komendant Straży Miejskiej Edmund Nowocień. Praca tego posterunku będzie zorganizowana w ten sposób, że będą oni tutaj 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
1: A tym tematem zajęła się nasza reporterka Anna Orzeł. BBC tnie etaty i likwiduje znane programy. Brytyjski publiczny nadawca ogłosił największe zmiany organizacyjne od wielu lat. W pierwszym etapie zniknie około 550 miejsc pracy. To część planu oszczędnościowego, który w ciągu 3 lat może oznaczać nawet 2000 zwolnień.
12: Z anteny znikną także znane programy. BBC Radio 4 po ponad pół wieku pożegna wieczorny magazyn informacyjny The World Tonight, który od lat podsumowuje najważniejsze wydarzenia dnia. Zakończą się też między innymi programy finansowe i reportażowe. Od września BBC zrezygnuje również z niedzielnego wydania BBC Breakfast, jednego z najpopularniejszych porannych programów telewizyjnych w Wielkiej Brytanii. Nowy dyrektor generalny BBC, Matt Britton, tłumaczy, że nadawca musi szukać oszczędności i szybciej rozwijać ofertę internetową. Coraz więcej odbiorców, zwłaszcza młodych, korzysta z serwisów cyfrowych i rzadziej sięga po tradycyjne radio oraz telewizję. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas.

0: Dzisiaj na zmianę chmury i rozpogodzenia. Na północy, zachodzie i w centrum opady deszczu, a na Dolnym Śląsku także możliwe burze, którym towarzyszyć ma porywisty wiatr. Na termometrach będzie od 20 stopni nad samym morzem do 24 w centrum i 27 na południowym zachodzie.
1: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolski.

wzruszyła się żona panka, spoglądając na forsycję i mówi: posłuchaj Danka, musimy dbać o tradycję. O tradycję i o schedę i wyznaję skinheadzinie. Mój dziadek był też skinheadem na zamku w Szczecinie. A wyobraź sobie u mnie skinheadowa cicho szlocha, ojciec

0: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazek-Wielgus. Zaczynamy je ponownie od północnej części województwa śląskiego, dokładniej od drogi krajowej nr 46. Jak informuje Śląska Drogówka, w Blachowni doszło do wypadku z udziałem motocykla i osobówki. Droga w obydwu kierunkach była całkowicie zablokowana. Teraz, jak przekazują mundurowi, ruch odbywa się bez większych problemów. Poza tym mamy kilka kolizji, do jakich doszło w ostatnim czasie. Mamy takowe między innymi w Częstochowie na ulicy Kopernika. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Dwie osobówki brały udział także w kolizji, do jakiej doszło w Katowicach na ulicy Księdza Bednoża. I w stolicy województwa śląskiego zostajemy, bo mamy jeszcze jedno zdarzenie drogowe z udziałem dwóch pojazdów, a podziało się to wszystko na ulicy Lechickiej. Od północy w statystykach śląskiej drogówki mamy już 44 zdarzenia. Poza tym przypominam, że jeszcze z utrudnieniami trzeba liczyć się na autostradzie A1 w rejonie węzła Knurów. Na jezdni w stronę Gliwic czy dalej Łodzi prowadzony jest remont. No i z tego powodu ruch odbywa się wyłącznie jednym pasem, wprowadzony jest prędkości do 80 km na godzinę.
1: Jest godzina 11. Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW. Mysłowiccy policjanci udaremnili przewóz nielegalnych odpadów. Centrum Żelaznego Szlaku powstaje w Kaletach, w tamtejszym ichtioparku.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Piotr Fagieła, zapraszam. Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej został zatrzymany przez lubelskich policjantów i

0: ABW poinformował o tym premier Donald Tusk w mediach społecznościowych.
1: Szef rządu poinformował we wpisie, że 36-letni zatrzymany miał gruziński paszport. Podkreślił, że służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy. W zatrzymaniu brali udział kontrterroryści z Lublina. Policjantów wspierali także funkcjonariusze z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zastrzelony 44-letni artysta był krytykiem Władimira Putina. Śledczy przekazali, że zabójstwo wyglądało jak egzekucja. Do ofiary podszedł mężczyzna, który oddał 3 strzały z broni krótkiej. Kiedy pokrzywdzony upadł na ziemię, zabójca podszedł i oddał jeszcze 2 strzały z bliskiej odległości.
0: A te relacje przygotował Aleksander Przoniak.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Mysłowiccy policjanci udaremnili przewóz nielegalnych odpadów. Mundurowina A4 zatrzymali ciężarówkę pełną zużytych gaśnic. Jak ustalili, odpowiedzialną za sprowadzenie odpadów jest spółka ze Skawiny, której prezesem jest 43-letni obywatel Włoch. Mężczyźnie przedstawiono blisko 220 zarzutów, mówi Łukasz Paździora z Komendy Policji w Mysłowicach.
3: Śledczy przedstawili 218 zarzutów dotyczących nielegalnego przewożenia z m.in. Włoch, Norwegii i Chorwacji odpadów bez zastosowania procedury uprzedniego pisemnego zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i uzyskania zgody zgodnie z obowiązującym prawem. Zarzuty obejmujące 218 czynów dotyczyły blisko 3000 ton odpadów w postaci zużytych gaśnic.
0: Mężczyźnie grozi teraz do 10 lat więzienia. Przebudowa autostrady A4 w województwie śląskim coraz bliżej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończyła przetarg na wykonanie projektu prac na odcinku między Brzęczkowicami a Byczyną. Zadaniem zainteresowanych jest 14 firm. Teraz potencjalni wykonawcy przedstawili oferty, a my będziemy je analizować, mówi rzecznik katowickiego oddziału dyrekcji Marcin Twardysko.
4: To blisko 16-kilometrowy odcinek trasy autostrada 4, który do połowy marca przyszłego roku pozostaje jeszcze pod zarządem koncesjonariusza. Już teraz przygotowujemy się do przejęcia zarządzania odcinkiem A4 Katowice-Kraków i planujemy jej rozbudowę o trzeci pas ruchu w każdą stronę. Inwestycja obejmie również dostosowanie infrastruktury, w tym węzłów Jeleni Byczyna oraz modernizację MOP-ów Zastawie i Kępnica w Jaworznie.
0: Trzeci pas ruchu na A4 miałby zostać dobudowany w latach 2030-32. Centrum Żelaznego Szlaku powstaje w Kaletach, w tamtejszym Ichtioparku. Ideą przyświecającą tej inwestycji jest przypomnienie mieszkańcom Kalet oraz gościom odwiedzającym to miasto, że to właśnie wydobycie i obróbka żelaza przez wieki tworzyły krajobraz przemysłowy tej okolicy. W ramach prac ustawione zostały pierwsze konstrukcje pawilonu wraz z szkielet wiaty mogącej pomieścić 50 osób. Miasto otrzymało na realizację tej inwestycji środki unijne w wysokości 600 tysięcy złotych. Dziś w regionie zachmurzenie umiarkowane. Na ogół bezopadowa temperatura do 25 stopni. Mamy jeszcze informacje dla alergików. Obecnie pylą trawy, babka szczawi, pokrzywa w powietrzu. Mamy też zarodniki grzybów z rodzaju Cladosporium i Alternaria.
5: Nareszcie w studiu Wojciech Skowroński z najświeższą prognozą. No nie, żebyś się spóźniał, ale już po prostu nie mogłam się doczekać na te dobre wieści.
6: Rozumiem. No to tak, zimową zbroję chowamy do szafy i nie wyciągamy. Nareszcie. Ubieramy coś zwiewnego, coś przyjemnego, coś lekkiego. Proszę Państwa, upalne dni przed nami. To wszystko zaczyna się już dziś powoli, bo tak, dziś mamy zachmurzenie zmienne, przeważnie umiarkowane, bez deszczu, do 25 stopni, czyli ta wartość na termometrach już jest imponująca. Ciśnienie wysokie 1021 hektopaskali. W nocy cieplutko do 16 stopni. No wiadomo, w nocy zawsze jest chłodniej, ale 16 stopni w porównaniu z tym, co mieliśmy jeszcze niedawno, to naprawdę robi wrażenie. Piątek, zachmurzenie małe lub umiarkowane, bez deszczu, no i do 31 stopni. Jutro, proszę Państwa, proszę przygotować się już, bo 31 na termometrach. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie wciąż stabilne, 1021 hektopaskali. W nocy z piątku na sobotę od 15 do 18 stopni, czyli to będzie znów taka przyjemna, romantyczna noc.
5: Nie śpimy.
6: Jeśli ktoś takową może sobie zafundować. W sobotę zachmurzenie przeważnie małe, nie będzie padać, ale niewykluczone są burze. To znaczy, trudno określić, gdzie one wystąpią, ale na pewno się pojawią na terenie naszego województwa. No i temperatura 33.

0: 33, może nawet 34 miejscami. Mówimy tutaj o sobocie. Wiatr słaby z południa, południowego wschodu. Ciśnienie stabilne, ono się nie rusza. 1021 hektopaskali. To jest wartość, jaką zobaczymy od dziś praktycznie przez najbliższe dni na naszych barometrach. Proszę Państwa, więc gorące, upalne dni przed nami. Co będzie w przyszłym tygodniu? Na niedzielę znów zapowiadane są niewielkie opady deszczu. Myślę, że w postaci burz przede wszystkim. W przyszłym tygodniu też gorąco, tak gdzieś do 26 stopni i w połowie przyszłego tygodnia też burze. Więc, ale to jest normalne, bo mamy czerwiec, więc to jest, teraz przechodzimy z tego okresu wiosennego na letni, więc te burze są zjawiskiem bardzo normalnym i powszechnym. Także proszę Państwa, przygotujmy się na gorące dni. Kto lubi upały, będzie szczęśliwy.
1: No właśnie, ja myślę, że to chyba dobrze, bo witamy lato niebawem.
0: No tak, tak,
1: więc
0: tak.
1: Powitamy je w
0: te wszystkie imprezy plenerowe, prawda?
1: Tak.
0: To wszystko wypali, dlatego że po prostu będzie wysoka temperatura, tak, żeby tylko trawy nie wypaliło.
1: Po prostu pamiętajmy o nawodnieniu. I wszystko będzie dobrze.
0: Oczywiście.
1: A Wojciech Skowroński ponownie pojawi się z najświeższą prognozą pogody po południu, po 14.
0: Tak jest. Kłaniam się.
1: Dziękujemy
0: Państwu niziuteńko. Do usłyszenia.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 czerwca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przegląd wojsk bez USA w Europie zapowiada szef amerykańskiego Pentagonu. Mówi, że kontynent musi sam wziąć odpowiedzialność za swoją obronę. Policja i ABW zatrzymały mężczyznę podejrzanego w związku z zabójstwem Rosjanina w Białej Podlaskiej. Czarne scenariusze co do spadku cen ropy piszą eksperci. Mówią, że długo zajmie powrót do poziomu sprzed wojny na Bliskim Wschodzie. Na początek jednak krótko informacje z dróg. Droga ekspresowa S5 w okolicach węzła Wrocław Północ jest zablokowana w stronę stolicy Dolnego Śląska. Doszło tam do pożaru samochodu ciężarowego, poinformowały służby drogowe. Z tego powodu utrudnienia występują też na prawym pasie autostrady A8. Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział przegląd obecności sił zbrojnych USA i ich baz w Europie, który potrwa do 6 miesięcy. Niektóre kraje sojuszu ten test obleją, inne zdadzą go celująco, stwierdził. Dodał też, że amerykańskie coroczne składki członkowskie w NATO będą uzależnione od realizacji przez inne kraje celów w zakresie wydatków na obronę. Europa może i musi wziąć na siebie główną odpowiedzialność za swoją obronę konwencjonalną, zgodnie z obietnicą złożoną na szczycie w Hadze, a przy okazji zapewnić Europie bezpieczeństwo obronne przyszłym pokoleniom. Wiemy, że nasi sojusznicy są w stanie to zrobić i nadszedł na to czas, powiedział Hegseth. Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej, zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW, poinformował o tym premier Donald Tusk w mediach społecznościowych. Aleksander Przoniak zna szczegóły.
3: Szef rządu poinformował we wpisie, że 36-letni zatrzymany miał gruziński paszport. Podkreślił, że służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy. W zatrzymaniu brali udział kontrterroryści z Lublina. Policjantów wspierali także funkcjonariusze z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zastrzelony 44-letni artysta był krytykiem Władimira Putina. Śledczy przekazali, że zabójstwo wyglądało jak egzekucja. Do ofiary podszedł mężczyzna, który oddał 3 strzały z broni krótkiej. Kiedy pokrzywdzony upadł na ziemię, zabójca podszedł i oddał jeszcze 2 strzały z bliskiej odległości. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
2: Ceny ropy pozostaną wysokie przez kilka miesięcy. To przewidywania ekspertów. Zwracają oni uwagę, że podpisanie porozumienia USA z Iranem oraz zapowiedź otwarcia cieśniny Ormus nie przywróci od razu pełnego eksportu przez Zatokę Perską. Powodem są miny, brak tankowców i uszkodzona infrastruktura.
4: Najpierw trzeba rozminować cieśninę Ormus i przywrócić bezpieczny ruch statków. Większość armatorów może czekać na zakończenie tych prac przez 6 tygodni lub dłużej. W Zatoce Perskiej stoi obecnie 118 załadowanych tankowców, ale ich wyprowadzenie będzie wolniejsze niż zwykle. Później producenci muszą zwiększyć wydobycie, a rafinerie wrócić do pełnej pracy. Analitycy oczekują, że produkcja w Zatoce osiągnie do połowy lipca 30-50% poziomu sprzed wojny. Do końca roku ma wzrosnąć do 80-90%. Morgan Stanley prognozuje niedobór podaży ropy w trzecim kwartale. Bank szacuje średnią cenę ropy Brent na $90 latem i $80 w ostatnim kwartale roku. Dodatkową presję mogą wywołać niskie zapasy i ryzyko wznowienia walk. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
2: Szef MSZ Izraela Gideon Saar oświadczył, że zrywa wszelkie kontakty z szefową dyplomacji Unii Europejskiej Kają Kallas. Powodem takiej decyzji jest, jak stwierdził, wypowiedź Kallas i porównanie Izraela do RPA z czasów apartheidu. Katowice przygotowują się do wprowadzenia strefy czystego transportu. Zacznie ona

0: obowiązywać 29 czerwca i obejmie rynek oraz ulice wokół niego. Na teren wjadą pojazdy, które spełniają normy emisji spalin lub te objęte wyjątkami. Wyjątkiem będą na przykład auta zakupione przed dniem uruchomienia strefy.
1: Kontrole będą wyglądały w ten sposób, że mamy miasto monitorowane i to wszystko jest sprzężone systemem krajowym, który identyfikuje pojazdy i tak dalej, a więc będzie możliwość kontroli zarówno za pośrednictwem kamer i sprawdzania, kto rzeczywiście wjeżdża do strefy, ale i również będzie możliwość podczas kontroli drogowych sprawdzania stanu technicznego pojazdu czy różnych innych wykroczeń, które może dany kierowca swoim pojazdem spowodować.
0: Zapowiadał prezydent Katowic Marcin Krupa. Do strefy wjadą wyłącznie samochody benzynowe spełniające normy emisji spalin Euro 3, a w przypadku diesli Euro 5. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Dzisiaj sporo słońca, ale będzie się też chmurzyć. Bez opadów tylko na wschodzie i w Małopolsce. Lokalnie burzowo i wiecznie. W Ustce oraz Suwałkach 20 stopni, w Gdańsku 21, w Warszawie i Szczecinie 24, w Poznaniu i Rzeszowie 25, w Krakowie 26 i we Wrocławiu 27.
3: Na program zaprosił jego sponsor.

0: Jest godzina 12. W Kurierze za chwilę prezydent Katowic Marcin Krupa o problemach z budową hubu gamingowo-technologicznego. O potrzebach kobiet w każdym etapie życia dyskutują uczestnicy Forum Zdrowia Kobiet w Katowicach. 18 czerwca to Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Władze Katowic zastanawiają się, co dalej z drugim etapem realizacji hubu gamingowo-technologicznego. Najniższa oferta w przetargu na wykonanie prac przekroczyła planowaną przez miasto kwotę o ponad 164 miliony złotych. Prezydent Katowic Marcin Krupa mówił na antenie Radia Katowice, że trzeba zastanowić się, jak pokierować inwestycją, by nie robić kroku w tył.
2: Czy jesteśmy w stanie cokolwiek okroić? Czy pozwalamy na to przepisy? Bo przypomnę, że współfinansowane jest to ze środków unijnych. Natomiast mamy tutaj dobrą współpracę z panem marszałkiem Wojciechem Saługą, który też uważa, że ten projekt jest takim projektem nie tylko katowickim, ale przede wszystkim regionalnym. Zresztą to za jego decyzją te środki unijne pozyskaliśmy. Wspólnie też walczymy o kolejne środki na tą inwestycję, a więc niewykluczone, że uda nam się jeszcze jakieś pieniądze z Unii Europejskiej pozyskać.
0: Hub powstaje na terenie kopalni Wieczorek. Ma być miejscem m.in. dla działalności związanej z rozwojem sztucznej inteligencji. Otwarcie pierwszego i drugiego etapu inwestycji planowane jest na trzeci i czwarty kwartał 2028 roku.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: O potrzebach kobiet w każdym etapie życia, ciąży i porodzie, zdrowiu psychicznym i klinicznym debatują od dziś uczestnicy Forum Zdrowia Kobiet w Katowicach. Wśród wyzwań profesor Wioletta Skrzypulec-Plinta, stojąca na czele komitetu organizacyjnego, wymienia potrzebę stworzenia standardów postępowania w ginekologii dziecięcej. Jednak nie tylko najmłodsza grupa pacjentek wymaga zwiększonej uwagi, dodaje szefowa Katedry Zdrowia Kobiet Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
3: Jeżeli chodzi o perinatologię, również mamy dziury i jesteśmy na etapie epidemii cięć cesarskich. Jeżeli mówimy o okresie okołomenopauzalnym, to zwróćmy uwagę na tą grupę kobiet, które są 40+. Są to świadome, piękne, zadbane kobiety, które oczekują od życia czegoś więcej i wchodzą w menopauzę. I ta menopauza ma być kwintesencją naszego życia. Mamy być zdrowe, robić profilaktykę i przejść w seniu.
0: Forum Zdrowia Kobiet w Katowicach potrwa do jutra. W Parku Staszica pod Jasną Górą w Częstochowie odbyła się 17. edycja imprezy sportowej integracyjnej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną Polska Biega. Zorganizowało ją częstochowskie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali medale, ale liczył się przede wszystkim udział, mówi Beata Mstowska, przewodnicząca częstochowskiego koła stowarzyszenia.
4: Chcemy powiedzieć, że bieg to zdrowie, że przede wszystkim chodzi nam o sport, o integrację, o to, żebyśmy byli wszyscy razem. Powiedzmy w cudzysłowie, że biegną wózki, biegną osoby, które mają bardzo duży problem z chodzeniem, ale chodzą. Mamy Nordic Walking. Każda dyscyplina będzie mieć tor przeszkód delikatny. Uważam, że wszyscy są zwycięzcami.
0: W imprezie wzięło udział blisko 100 podopiecznych placówek zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: 18 czerwca to Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści. Z prawnego punktu widzenia to szerzenie treści, które znieważają, poniżają lub nawołują do agresji wobec osób z powodu między innymi ich narodowości, pochodzenia etnicznego, wyznania czy orientacji seksualnej, mówi adwokat Tymoteusz Paprocki.
5: Mowa nienawiści jest wtedy, jeżeli ktoś publicznie, czy to na jakichś manifestacjach, czy na spotkaniach, czy w internecie, w jakikolwiek sposób, w którym te treści dystrybuuje, obraża albo zachęca do tego, aby wypowiadać się w sposób zły, ale nieprawdziwy, również krzywdzący.

0: niepokojący, wulgarny lub w kwestii związanej ze stosowaniem przemocy, no to w tym momencie prokuratura może prowadzić takie postępowanie i taka osoba podlega karze grzywną, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.
1: Najczęściej hejtowane grupy w Polsce to mniejszości nieheteronormatywne, mniejszość romska, osoby czarnoskóre, mniejszość żydowska, muzułmanie i mniejszość ukraińska. Dziś w regionie zachmurzenie będzie umiarkowane, na ogół bez opadów, a temperatura do 25 stopni.
2: Nareszcie w studiu Wojciech Skowroński z najświeższą prognozą. No nie, żebyś się spóźniał, ale już po prostu nie mogłam się doczekać na te dobre wieści.
3: Rozumiem. No to tak, zimową zbroję chowamy do szafy i nie wyciągamy. Nareszcie. Ubieramy coś zwiewnego, coś przyjemnego, coś lekkiego. Proszę Państwa, upalne dni przed nami. To wszystko zaczyna się już dziś powoli, bo tak, dziś mamy zachmurzenie zmienne, przeważnie umiarkowane, bez deszczu, do 25 stopni, czyli ta wartość na termometrach już jest imponująca. Ciśnienie wysokie 1021 hektopaskali. W nocy cieplutko do 16 stopni. No wiadomo, w nocy zawsze jest chłodniej, ale 16 stopni w porównaniu z tym, co mieliśmy jeszcze niedawno, to naprawdę robi wrażenie. Piątek, zachmurzenie małe lub umiarkowane, bez deszczu, no i do 31 stopni. Jutro, proszę Państwa, proszę przygotować się już, bo 31 na termometrach. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie wciąż stabilne, 1021 hektopaskali. W nocy z piątku na sobotę od 15 do 18 stopni, czyli to będzie znów taka przyjemna, romantyczna noc, jeśli ktoś takowo może sobie zafundować. W sobotę zachmurzenie przeważnie małe, nie będzie padać, ale niewykluczone są burze. To znaczy, trudno określić, gdzie one wystąpią, ale na pewno się pojawią na terenie naszego województwa. No i temperatura 33, może nawet 34 miejscami. Mówimy tutaj o sobocie. Wiatr słaby z południa, południowego wschodu. Ciśnienie stabilne, ono się nie rusza. 1021 hektopaskali. To jest wartość, jaką zobaczymy od dziś praktycznie przez najbliższe dni na naszych barometrach. Proszę Państwa, więc gorące, upalne dni przed nami. Co będzie w przyszłym tygodniu? Na niedzielę znów zapowiadane są niewielkie opady deszczu. Myślę, że w postaci burz przede wszystkim. W przyszłym tygodniu też gorąco, tak gdzieś do 26 stopni i w połowie przyszłego tygodnia też burze. Więc, ale to jest normalne, bo mamy czerwiec, więc to jest, teraz przechodzimy z tego okresu wiosennego na letni, więc te burze są zjawiskiem bardzo normalnym i powszechnym. Także proszę Państwa, przygotujmy się na gorące dni. Kto lubi upały, będzie szczęśliwy.
2: No właśnie, ja myślę, że to chyba dobrze, bo witamy lato niebawem.
3: No tak, tak,
2: więc
3: tak.
2: Powitamy je w
3: te wszystkie imprezy plenerowe, prawda?
2: Tak.
3: To wszystko wypali, dlatego że po prostu będzie wysoka temperatura, żeby tylko trawy nie wypaliło.
2: Po prostu pamiętajmy o nawodnieniu. I wszystko będzie dobrze.
3: Oczywiście.
2: A Wojciech Skowroński ponownie pojawi się z najświeższą prognozą pogody po południu, po 14.
3: Tak jest. Kłaniam się.
2: Dziękujemy.
3: Państwu niziuteńko. Do usłyszenia.
4: Drogowym raportem przed godziną 13 w Radiu Katowice Wojciech Pacula. Oto szczegóły. Około 60 zdarzeń drogowych wpisano w łączny meldunek śląskiej drogówki jak do tej pory, czyli prawie że do 13. Niestety kolejną informację mamy o śmiertelnym wypadku, dość nietypowym. Doszło do niego na lokalnej drodze w Pogórzu, to powiat cieszyński. Jadący traktorem niefortunnie zjechał do przydrożnego rowu. Maszyna tak się przewróciła, że śmiertelnie przygniotła właśnie kierującego. Służby są na miejscu. W razie potrzeby pokierują także ruchem. To nie wszystko z południa regionu. Milówka, droga do Żywca, to jest fragment S1, konkretnie zderzyły się tam trzy pojazdy niedawno. To jest kolizja, ale poważniejsza i niestety zablokowany całkowicie teraz przejazd tym fragmentem S1. Policja przekierowuje wcześniej ruch przez centrum Milówki, a więc kierunek Żywiec, tylko tą drogą. W nocy, przypomnę, w Sosnowcu na 3 maja w zderzeniu ze słupem przydrożnym zginęło dwóch młodych ludzi, a dwie osoby jeszcze zostały ranne. Warunki do jazdy teraz dobre, bo nie pada. Około 23-25 stopni Celsjusza. Tyle wskazują termometry. Tu w okolicy Katowic jednak jest parno i duszno. To ma oczywiście wpływ i to negatywny na psychofizyczną dyspozycję kierujących. Warto to wziąć.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 czerwca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki.

0: Amerykanie przyjrzą się bazom w Europie. Niewykluczona jest redukcja wojsk i wpłat członkowskich do NATO. Pod Warszawą został zatrzymany mężczyzna podejrzewany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Znane są szczegóły tej sprawy. Kierowcy ignorują znak stop na przejazdach kolejowych. To wnioski po kontroli pracowników PKP i policjantów. Amerykanie rozpoczynają półroczny przegląd swoich wojsk i baz w Europie. Niektóre kraje obleją ten test, inne zdadzą celująco, oświadczył sekretarz wojny USA Pete Hegseth. Podczas spotkania ministrów obrony państw NATO w Brukseli mówił, że Europa musi wziąć na siebie odpowiedzialność za obronę swojego terytorium. Przegląd zostanie przeprowadzony z uwzględnieniem uwag amerykańskich sił zbrojnych z dowództwa europejskiego, obejmie konsultacje z Kongresem oraz z naszymi sojusznikami. Nie ma żadnych wątpliwości, że to będzie prawdziwy przegląd. Jego celem będzie zapewnienie, aby NATO szybko i nieodwracalnie zmierzało w kierunku przejęcia wiodącej roli w Europie. Przejęcia głównej odpowiedzialności za obronę Europy. To będzie podjęcie działań, aby nasze siły zbrojne były przygotowane do zaspokajania globalnych potrzeb Ameryki. Hegseth dodał, że w przyszłości wysokość rocznych składek USA na rzecz NATO będzie uzależniona od tego, czy inne kraje będą płacić tyle, ile powinny. Polskie władze zapewniają, że obecność wojsk amerykańskich nad Wisłą nie ulegnie zmniejszeniu. Dodatkowo Stany Zjednoczone wyraziły zainteresowanie propozycją utworzenia stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Podejrzewany o zabójstwo 44-letniego Rosjanina w Białej Podlaskiej, zatrzymany przez lubelskich policjantów ze specjalnej grupy śledczej. Szczegóły zna Agata Zalewska.
1: Do zatrzymania doszło rano pod Warszawą. Mężczyzna posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji. Tak poinformował dziś rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie podinspektor Andrzej Fiołek. Przypomnijmy, do zabójstwa 44-letniego obywatela Rosji doszło w poniedziałek przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej. Nieznany sprawca oddał 5 strzałów z broni w kierunku ofiary. Śledztwo w tej sprawie prowadziła prokuratura okręgowa w Lublinie, a policyjne czynności skupiały się na ustaleniu tożsamości i zatrzymaniu sprawcy oraz wyjaśnianiu wszystkich okoliczności tej zbrodni. W dzisiejszym zatrzymaniu brali udział kontrterroryści z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie. W działaniach mundurowych wspierali także funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Agata Zalewska, Radio Lublin.
0: 24-latek, który maczetą i młotkiem groził przechodniom w Lublinie i niszczył zaparkowane samochody, został zatrzymany. Do niebezpiecznej sytuacji doszło wczoraj w rejonie ulicy Willowej i Altanowej.
2: Został on namierzony dziś rano, został zatrzymany w mieszkaniu. Miał przy sobie przedmioty, którymi wymachiwał wcześniej, maczetę oraz młotek. W chwilę obecną policjanci uzyskali informacje o 4 uszkodzonych pojazdach, gdzie straty wynoszą kilka tysięcy złotych. Do chwili obecnej nikt z osób pokrzywdzonych groźbami do komendy nie zgłosił się.
0: Mówił Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji. Mężczyzna prawdopodobnie będzie odpowiadał za uszkodzenie mienia, za co grozi do 5 lat więzienia. Jeśli okaże się, że są osoby pokrzywdzone, 24-latek może odpowiadać także za groźby karalne. Wielu kierowców nadal nie zatrzymuje się przed znakiem stop. To wnioski z kontroli na przejazdach kolejowych. Po kilku niebezpiecznych zdarzeniach na linii Wrocław-Sobótka-Świdnica policjanci i przedstawiciele PKP przeprowadzili dzisiaj wspólne kontrole. Funkcjonariusze obserwowali kierowców m.in. z drona.
3: Kierowcy właśnie się tak tłumaczą z tym, że oni przecież już dawno widzieli, że nic nie jedzie, tak, że postanowili się nie zatrzymać. Wszyscy teraz też się tłumaczą pośpiechem. No to jest znaczne, że się spieszyli, zagapili. No, tego się nam nikt nie przyzna, ale też się zdarzają kierowcy, którzy patrzą się w ekran telefonu komórkowego i po prostu przejeżdżają przez ten znak stop, bo nie widzą tego znaku.
0: Mówił Rafał Greczuk z policji. Policjanci przypominają, że niezatrzymanie się przed znakiem stop na przejeździe kolejowym grozi mandatem w wysokości do 2000 zł.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza w większości kraju jest dobra lub bardzo dobra. Tylko w Grudziądzu, Przemyślu i Wrocławiu stan powietrza jest umiarkowany, a w Ustroniu dostateczny. Ponad połowa energii elektrycznej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Do 13 trwają tak zwane zielone godziny, podczas których zalecane jest wykorzystywanie nadmiaru energii. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czwartkowe popołudnie pogodne, ale miejscami pojawią się chmury. Na północy, zachodzie i w centrum przyniosą opady deszczu. Na Dolnym Śląsku także burze, którym towarzyszyć ma porywisty wiatr. Teraz na termometrach w Elblągu 15 stopni, w Warszawie 22, w Legnicy 24.
6: Autopromocja.

i bardzo fajna piosenka.

ojca matki, starochy i wariatki. Pakuj bolo, manatki, drugi grosik dla chudzinek. Nie jedzą kolacji, z gredzi leżą pijani. Ja pakuję w ubikacji, trzeci grosik dla żołnierzy. Na straży macierzy, brusz

0: Jest godzina 12. W Kurierze za chwilę prezydent Katowic Marcin Krupa o problemach z budową hubu gamingowo-technologicznego. O potrzebach kobiet w każdym etapie życia dyskutują uczestnicy Forum Zdrowia Kobiet w Katowicach. 18 czerwca to Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Władze Katowic zastanawiają się, co dalej z drugim etapem realizacji hubu gamingowo-technologicznego. Najniższa oferta w przetargu na wykonanie prac przekroczyła planowaną przez miasto kwotę o ponad 164 miliony złotych. Prezydent Katowic Marcin Krupa mówił na antenie Radia Katowice, że trzeba zastanowić się, jak pokierować inwestycją, by nie robić kroku w tył.
2: Czy jesteśmy w stanie cokolwiek okroić? Czy pozwalamy na to przepisy? Bo przypomnę, że współfinansowane jest to ze środków unijnych. Natomiast mamy tutaj dobrą współpracę z panem marszałkiem Wojciechem Saługą, który też uważa, że ten projekt jest takim projektem nie tylko katowickim, ale przede wszystkim regionalnym. Zresztą to za jego decyzją te środki unijne pozyskaliśmy. Wspólnie też walczymy o kolejne środki na tą inwestycję, a więc niewykluczone, że uda nam się jeszcze jakieś pieniądze z Unii Europejskiej pozyskać.
0: Hub powstaje na terenie kopalni Wieczorek. Ma być miejscem m.in. dla działalności związanej z rozwojem sztucznej inteligencji. Otwarcie pierwszego i drugiego etapu inwestycji planowane jest na trzeci i czwarty kwartał 2028 roku.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: O potrzebach kobiet w każdym etapie życia, ciąży i porodzie, zdrowiu psychicznym i klinicznym debatują od dziś uczestnicy Forum Zdrowia Kobiet w Katowicach. Wśród wyzwań profesor Wioletta Skrzypulec-Plinta, stojąca na czele komitetu organizacyjnego, wymienia potrzebę stworzenia standardów postępowania w ginekologii dziecięcej. Jednak nie tylko najmłodsza grupa pacjentek wymaga zwiększonej uwagi, dodaje szefowa Katedry Zdrowia Kobiet Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
3: Jeżeli chodzi o perinatologię, również mamy dziury i jesteśmy na etapie epidemii cięć cesarskich. Jeżeli mówimy o okresie okołomenopauzalnym, to zwróćmy uwagę na tą grupę kobiet, które są

0: 40+. Są to świadome, piękne, zadbane kobiety, które oczekują od życia czegoś więcej i wchodzą w menopauzę. I ta menopauza ma być kwintesencją naszego życia. Mamy być zdrowe, robić profilaktykę i przejść w senium.
1: Forum Zdrowia Kobiet w Katowicach potrwa do jutra. W Parku Staszica pod Jasną Górą w Częstochowie odbyła się 17. edycja imprezy sportowo-integracyjnej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną Polska Biega. Zorganizowało ją częstochowskie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali medale, ale liczył się przede wszystkim udział, mówi Beata Mstowska, przewodnicząca częstochowskiego koła stowarzyszenia.
2: Chcemy powiedzieć, że bieg to zdrowie, że przede wszystkim chodzi nam o sport, o integrację, o to, żebyśmy byli wszyscy razem. Powiedzmy w cudzysłowie, że biegną wózki, biegną osoby, które mają bardzo duży problem z chodzeniem, ale chodzą. Mamy Nordic Walking. Każda dyscyplina będzie mieć tor przeszkód delikatny. Uważam, że wszyscy są zwycięzcami.
1: W imprezie wzięło udział blisko 100 podopiecznych placówek zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami.
3: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
1: 18 czerwca to Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści. Z prawnego punktu widzenia to szerzenie treści, które znieważają, poniżają lub nawołują do agresji wobec osób z powodu między innymi ich narodowości, pochodzenia etnicznego, wyznania czy orientacji seksualnej, mówi adwokat Tymoteusz Paprocki.
4: Mowa nienawiści jest wtedy, jeżeli ktoś publicznie, czy to na jakichś manifestacjach, czy na spotkaniach, czy w internecie, w jakikolwiek sposób, w którym te treści dystrybuuje, obraża albo zachęca do tego, aby wypowiadać się w sposób zły, ale nieprawdziwy, również krzywdzący, wulgarny lub w kwestii związanej ze stosowaniem przemocy, no to w tym momencie prokuratura może prowadzić takie postępowanie. Taka osoba podlega karze grzywną, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.
1: Najczęściej hejtowane grupy w Polsce to mniejszości nieheteronormatywne, mniejszość romska, osoby czarnoskóre, mniejszość żydowska, muzułmanie i mniejszość ukraińska. Dziś w regionie zachmurzenie będzie umiarkowane, na ogół bez opadów, a temperatura do 25 stopni.
5: Drogowym raportem przed godziną 13 w Radiu Katowice Wojciech Pacula. Oto szczegóły. Około 60 zdarzeń drogowych wpisano w łączny meldunek śląskiej drogówki jak do tej pory, czyli prawie że do 13. Niestety kolejną informację mamy o śmiertelnym wypadku, dość nietypowym. Doszło do niego na lokalnej drodze w Pogórzu, to powiat cieszyński. Jadący traktorem niefortunnie zjechał do przydrożnego rowu. Maszyna tak się przewróciła, że śmiertelnie przygniotła właśnie kierującego. Służby są na miejscu. W razie potrzeby pokierują także ruchem. To nie wszystko z południa regionu. Milówka, droga do Żywca, to jest fragment S1, konkretnie zderzyły się tam trzy pojazdy niedawno, to jest kolizja, ale poważniejsza i niestety zablokowany całkowicie teraz przejazd tym fragmentem S1. Policja przekierowuje wcześniej ruch przez centrum Milówki, a więc kierunek Żywiec, tylko tą drogą. W nocy, przypomnę, w Sosnowcu na 3 maja w zderzeniu ze słupem przydrożnym zginęło dwóch młodych ludzi, a dwie osoby jeszcze zostały ranne. Warunki do jazdy teraz dobre, bo nie pada. Około 23-25 stopni Celsjusza. Tyle wskazują termometry. Tu w okolicy Katowic jednak jest parno i duszno. To ma oczywiście wpływ i to negatywny na psychofizyczną dyspozycję kierujących. Warto to wziąć.
6: Nareszcie w studiu Wojciech Skowroński z najświeższą prognozą. No nie, żebyś się spóźniał, ale już po prostu nie mogłam się doczekać na te dobre wieści.
7: Rozumiem. No to tak, zimową zbroję chowamy do szafy i nie wyciągamy. Nareszcie. Ubieramy coś zwiewnego, coś przyjemnego, coś lekkiego. Proszę Państwa, upalne dni przed nami. To wszystko zaczyna się już dziś powoli, bo tak, dziś mamy zachmurzenie zmienne, przeważnie umiarkowane, bez deszczu, do 25 stopni, czyli ta wartość na termometrach już jest imponująca. Ciśnienie wysokie 1021 hektopaskali. W nocy cieplutko do 16 stopni. No wiadomo, w nocy zawsze jest chłodniej, ale 16 stopni w porównaniu z tym, co mieliśmy jeszcze niedawno, to naprawdę robi wrażenie. Piątek, zachmurzenie małe lub umiarkowane, bez deszczu, no i do 31 stopni. Jutro, proszę Państwa, proszę przygotować się już, bo 31 na termometrach. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie wciąż stabilne, 1021 hektopaskali. W nocy z piątku na sobotę od 15 do 18 stopni, czyli to będzie znów taka przyjemna, romantyczna noc.
6: Nie śpimy.
7: Jeśli ktoś takowo może sobie

0: zafundować. W sobotę zachmurzenie przeważnie małe, nie będzie padać, ale niewykluczone są burze. To znaczy, trudno określić, gdzie one wystąpią, ale na pewno się pojawią na terenie naszego województwa. No i temperatura 33, może nawet 34 miejscami. Mówimy tutaj o sobocie. Wiatr słaby z południa, południowego wschodu. Ciśnienie stabilne, ono się nie rusza. 1021 hektopaskali. To jest wartość, jaką zobaczymy od dziś praktycznie przez najbliższe dni na naszych barometrach. Proszę Państwa, a więc gorące, upalne dni przed nami. Co będzie w przyszłym tygodniu? Na niedzielę znów zapowiadane są niewielkie opady deszczu. Myślę, że w postaci burz przede wszystkim. W przyszłym tygodniu też gorąco, tak gdzieś do 26 stopni i w połowie przyszłego tygodnia też burze. Więc, ale to jest normalne, bo mamy czerwiec, więc to jest, teraz przechodzimy z tego okresu wiosennego na letni, więc te burze są zjawiskiem bardzo normalnym i powszechnym. Także proszę Państwa, przygotujmy się na gorące dni. Kto lubi upały, będzie szczęśliwy.
1: No właśnie, ja myślę, że to chyba dobrze, bo witamy lato niebawem.
0: No tak, tak,
1: więc
0: tak.
1: Witamy je
0: te wszystkie imprezy plenerowe, prawda?
1: Tak.
0: To wszystko wypali, dlatego że po prostu będzie wysoka temperatura, tak, żeby tylko trawy nie wypaliło.
1: Po prostu pamiętajmy o nawodnieniu i wszystko będzie dobrze.
0: Oczywiście.
1: A Wojciech Skowroński ponownie pojawi się z najświeższą prognozą pogody po południu, po 14.
0: Tak jest. Kłaniam się.
1: Dziękujemy
0: Państwu niziuteńko. Do usłyszenia.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 czerwca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Projekt przepisów dający Ministerstwu Zdrowia wgląd do zarobków lekarzy przechodzi przez Sejm. Na początek dyskusja wokół tych przepisów. Amerykanie przyglądają się swoim bazom w Europie. Chcą, żeby to stary kontynent był sam odpowiedzialny za swoje bezpieczeństwo. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu rusza z projektem stołówki z własnymi produktami. Obiad ma tam kosztować około 20 zł. W Sejmie drugie czytanie projektu, który tworzy bazę wynagrodzeń medyków. To ma być pierwszy krok do uporządkowania systemu płac w ochronie zdrowia. Dyskusji przysłuchuje się Michał Fabisiak.
3: Ustawa pozwoli na uzyskanie rzetelnych danych o wynagrodzeniach pracowników medycznych oraz ich wpływie na koszty opieki zdrowotnej.
4: Potrzebujemy dokonać weryfikacji, ile naprawdę lekarze mogą zarabiać.
3: Mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskulski. Lewica proponuje, aby kolejnym krokiem było wprowadzenie pensji maksymalnej oraz wymuszenie na lekarzach, aby pracowali wyłącznie w publicznej lub prywatnej ochronie zdrowia. Bo jak mówi poseł klubu Tomasz Etrela, wynagrodzenia pracowników pochłaniają dziś większość budżetu na leczenie.
5: Trzeba z tym systemem coś zrobić, nad nim zapanować.
3: Poseł PSL-u Adam Dziedzic mówi, że należy odejść od kontraktów.
6: Ta kwestia daje duże możliwości finansowania.
3: Ludowcy przekonują, że kres wysokim zarobkom położy również reorganizacja szpitali powiatowych. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
2: A lekarz, od którego zaczęła się dyskusja o zarobkach medyków, Dawid Kacprzyk, zrezygnował z mandatu radnego dzielnicy Ursus w Warszawie. Przed kilkoma minutami poinformowała o tym wiceprzewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskiej w stolicy. Według doniesień medialnych lekarz, koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Będzie przegląd amerykańskich baz w Europie. Potrwa pół roku i będzie częścią procesu redukcji sił Stanów Zjednoczonych na Starym Kontynencie. Przegląd baz zapowiedział w trakcie obrad ministrów obrony NATO w Brukseli szef Pentagonu Pete Hegseth. Słuchała go Agnieszka Drążkiewicz.
7: Amerykański sekretarz wojny nie pozostawia złudzeń. Przegląd baz jest konieczny, bo Europa sama musi więcej zrobić dla swojego bezpieczeństwa. Pete Hegseth ogłosił swój plan w kwaterze głównej NATO w trakcie sesji plenarnej. Ogłaszam dziś 6-miesięczny przegląd Departamentu Wojny, który ma sprawdzić amerykańskie siły zbrojne w Europie i nasze bazy do pół roku. Może być krócej. Mówił szef Pentagonu. Ostrzegł europejskich partnerów, że jeśli nie będą wypełniać zobowiązań z Hagi i wydawać 5% PKB na obronność, to USA także będą obniżały swoje składki. Z Brukseli Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
2: A wydatki na poziomie 5% PKB zatwierdzono w ubiegłym roku w trakcie szczytu NATO w Hadze. Według Wołodymyra Zełenskiego atak ukraińskich dronów na Moskwę to odpowiedź na niedawne uderzenie Rosjan w Ławrę Kijowsko-Peczerską. Ukraińskie bezzałogowce uszkodziły rafinerię. W fabryce oddalonej o 15 km od centrum Moskwy doszło do potężnych eksplozji. Prezydent Zełenski dodał, że to sprawiedliwa odpowiedź. Mimo trzech pierścieni obrony przeciwlotniczej wokół Moskwy mówiliśmy, że będziemy w stanie tam dosięgnąć. Jeśli Putin nie chce zakończyć tej wojny, nie będziemy siedzieć cicho, będziemy odpowiadać. Oni uderzyli w Ławrę. Powiedziałem wtedy całkowicie otwarcie, przygotujemy odpowiedź i ją zobaczycie. Myślę, że już

0: Już ją widzicie. Jeśli będzie płonąć Ukraina, będzie płonąć również wasza Moskwa. W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosjanie zaatakowali oraz uszkodzili Ławrę Kijowsko-Peczerską, jeden z najważniejszych ośrodków wschodniego chrześcijaństwa, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W komendzie Policji Powiatowej w Działdowie w województwie warmińsko-mazurskim doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni służbowej. Jak podaje Policja Wojewódzka, do zdarzenia doszło podczas pobierania broni przez policjantkę. Wystrzał padł w kierunku podłogi, nikomu nic się nie stało. W tej sprawie powiadomiono prokuraturę, a na miejscu pracują funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Obiad za około 20 zł, menu zależne od sezonowych zbiorów i produkty pochodzące z uczelnianych gospodarstw. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu uruchamia pierwszą w Polsce stołówkę akademicką w ramach projektu Mensa. Zaopatrzenie mają zapewnić m.in. uczelniane sady, pola i stacje badawcze. Co roku zbieranych jest tam około 300 ton jabłek oraz nawet od 200 do 300 ton innych warzyw. Stołówka ma być nie tylko miejscem, gdzie można tanio zjeść, ale także przestrzenią integrującą społeczność akademicką.
1: Bo stół to nie tylko miejsce do jedzenia, to jest miejsce spotkań, miejsce debaty, miejsce dyskusji, miejsce sporów, dyskusji akademickich, drastyczny spadek takich zachowań prospołecznych. Mamy kryzys takiego środowiska akademickiego, które właśnie dużo dyskutuje, dużo się spiera, więc to jest coś, co powinno pomóc w spotkaniu tych studentów.
0: Mówiła kierownik projektu profesor Danuta Figurska-Ciura. Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Nauki. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do końca dnia sporo słońca, ale będzie się też chmurzyć. Bez opadów tylko na wschodzie i w Małopolsce. Lokalnie burzowo i wiecznie. W Ełku 20 stopni, w Płocku i Gorzowie 24, w Zamościu 25, ale w Legnicy 27.
3: Trójka.

0: Jest 14. W sobotę termometry na zachodzie województwa śląskiego wskażą nawet 35 stopni Celsjusza. Synoptycy wydali właśnie ostrzeżenia przed upałem, które zaczną obowiązywać już jutro. Policjanci z Chorzowa zatrzymali złodzieja katalizatorów. Mężczyzna działał na terenie kilku miejscowości i wpadł na gorącym uczynku. W Katowicach trwa Forum Zdrowia Kobiet. Spotkali się eksperci z zakresu ginekologii i położnictwa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem w 6 województwach. W śląskim objęto nimi powiaty Gliwicki, Raciborski, Rybnicki i Wodzisławski, a także miasta Rybnik i Gliwice. Gorąco będzie robić się już jutro. Temperatura maksymalna w piątek i niedzielę ma sięgać 33 stopni Celsjusza, a w sobotę nawet 35. Również noce będą ciepłe. Termometry wskażą po zmroku od 18 do 21 stopni. Ze wzrostem temperatury rośnie ryzyko odwodnienia i przegrzania organizmu. Upał jest niebezpieczny dla osób starszych i dzieci. Zaleca się zatem ograniczenie przebywania w pełnym słońcu. Policjanci z Chorzowa zatrzymali złodzieja katalizatorów. 44-latek wycinał podzespoły z samochodów w Chorzowie i okolicznych miastach. Mężczyznę złapano na gorącym uczynku podczas kolejnej kradzieży, tym razem w Piekarach Śląskich. Nie było to jednak jego jedyne przewinienie, mówi podkomisarz Magdalena Jurkowska z chorzowskiej komendy.
2: Dodatkowo odpowie za posiadanie narkotyków, jazdę pod wpływem alkoholu i złamanie zakazu sądowego prowadzenia pojazdów. Usłyszał 17 zarzutów. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.
0: Kradzieże katalizatorów należą do przestępstw, które generują wysokie koszty dla właścicieli pojazdów. Każde podejrzane zachowanie warto zatem zgłaszać policji. Szybka reakcja świadków może zapobiec kolejnym kradzieżom. Nie tylko specjaliści ginekologii, położnictwa i seksuologii, ale także pielęgniarki, położne oraz przedstawiciele innych dziedzin medycyny z całej Polski spotkali się w Katowicach w ramach drugiej edycji Forum Zdrowia Kobiet. Jednym z priorytetów jest uwypuklenie roli położnej w życiu kobiety, nie tylko w okresie ciąży i połogu, ale przede wszystkim w zakresie profilaktyki, przekonywała dr Ewa Tobor, konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego.
3: Nawyk wyrabiania chodzenia, korzystania z gabinetu położnej, to tak naprawdę powinien być wyrabiany od dzieciństwa, tak jak z nawykiem mycia zębów, i nie byłby

0: To problem stereotypowy, że opieka ginekologiczna kończy się 6 tygodni po porodzie, czyli wizyta popołogowa i na tym jest koniec. 92 tysiące kobiet w województwie śląskim w ogóle nie jest deklarowanych do położnej podstawowej opieki zdrowotnej, więc to jest takie dosyć duże oszczędzanie budżetowe na własnym zdrowiu, na braku świadomości.
1: Forum Zdrowia Kobiet w Katowicach potrwa do jutra, a relacja z wydarzenia na naszej antenie już dziś po godzinie 22.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz. I wiesz.
1: Projekt wniosków na unijny szczyt zmieniony pomyśli Polski. Chodzi o zmiany w metodzie przyznawania darmowych uprawnień do emisji CO2. To ważne dla firm i fabryk w Polsce, które przez dekady były uzależnione od węgla. Obecne wskaźniki są dla nich zabójcze.
3: W połowie lipca Komisja Europejska ma przedstawić reformę systemu handlu pozwoleniami na emisję dwutlenku węgla, czyli systemu ETS. Ale taka reforma może trwać i 2 lata. Polska uważa, że wskaźniki pozwalające na wyliczenie darmowych uprawnień muszą być zmienione jak najszybciej. Dlatego zabiegała, by Komisja przedstawiła osobne przepisy do przyjęcia w przyspieszonej procedurze dotyczące wskaźników. I choć Komisja wcześniej obiecywała takie rozwiązanie, to stwierdzenie europejskich przywódców na piśmie nie pozwoli jej wycofać się z obietnic, gdyby jej to przyszło do głowy. We wnioskach ze szczytu wspomniano właśnie o 2 dokumentach, w tym o jednym dotyczącym wskaźników, który ma uwzględnić obawy wyrażone przez niektóre sektory przemysłowe.
1: Te informacje zebrała dla Państwa Beata Płomecka. Po południu zachmurzenie w województwie śląskim będzie umiarkowane, okresami duże, tak jak teraz w Katowicach. Na zachodzie regionu możliwe są słabe opady deszczu. Jest bardzo ciepło, termometry wskazują do 25-26 stopni Celsjusza. Biometr jest obojętny, co oznacza, że pogoda nie ma większego wpływu na nasze samopoczucie, ale możemy czuć się nieco znużeni.
4: W tej porze sprawdzamy, co na drogach regionu, z raportem Autoradia w studiu Wojciech Pacula.
5: Kierowcy pewnie też odczują, że ciepło, niezbyt dobre warunki psychofizyczne, więc i apel o koncentrację za kierownicą, oczywiście o ile to możliwe. No i sugestia od Autoradia, aby więcej przerw było, gdy akurat przed nami dłuższa podróż. Drogowe wypadki niestety także śmiertelne w naszym regionie. Ja przywołam śmiertelny wypadek jadącego traktorem w Pogórzu, to w powiecie cieszyńskim. Całkiem niedawno, mniej więcej 1,5 godziny temu, jego pojazd zjechał niefortunnie do rowu, przygniatając właśnie kierującego. Inne z doniesień dotyczy wypadku jadącego hulajnogą. To w gminie Mykanów. 16-latek, który przewrócił się, doznał poważnego urazu głowy, nie miał kasku. Tak nam przekazano, że w stanie ciężkim odwieziony został do szpitala. Przypomnę, dziś w nocy, w Sosnowcu na 3 maja osobowe auto uderzyło w słup, a śmierć ponieśli ci jadący z przodu, a więc kierowca i pasażer z jego prawej strony. Rannych została 2 jeszcze młodych ludzi, którzy zajmowali tylne siedzenia. Kolizję na tę porę sygnalizujemy przykładowo w Katowicach na Beskidzkiej, to pogranicze z Tychami, jadąc na południe regionu. Gliwice, tutaj stłuczka na ulicy Królewskiej Tamy oraz na Łabęckiej. To meldunek śląskiej drogówki. Pierwsze dłuższe zatory już sygnalizujemy na 94. Jak to po godzinie 14 właśnie w aglomeracji w Katowicach zwłaszcza. Ten odcinek dotyczy praktycznie Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, gdy się jedzie w stronę Katowic właśnie. 79 w Katowicach za tunelem, jezdnia w stronę Sosnowca i Mysłowic. Tłoczno, ale się jakoś jedzie. Gorzej natomiast na Murckowskiej. Tutaj dojazd do Ligoty w Katowicach także w ślimaczym tempie. Podobnie 1 za Pszczyną na południe, jadąc w stronę Bielska-Białej. Tutaj powolutku na zasadzie zderzek w zderzek przejazd. Tyle na teraz od Autoradia. Przypomnę jeszcze alarmowy nasz telefon 691-400-400. Za wszelkie sygnały od słuchaczy zmotoryzowanych jesteśmy wdzięczni.
4: Najświeższą prognozę pogody przynosi bowiem do studia Wojciech Skowroński. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam Państwa porą popołudniową. Tak, to jest ten czas, kiedy należy wyciągnąć już olejki do opalania i okulary przeciwsłoneczne, dlatego że trzeba będzie chronić się przed wysoką temperaturą i promieniami słonecznymi. Dziś jest zachmurzenie zmienne, przeważnie umiarkowane, bez deszczu, do 25 stopni. Tyle zobaczymy na termometrach, ale są miejsca, gdzie nawet zobaczymy jeszcze więcej tych stopni. Wiatr słaby z zachodu, ciśnienie stabilne około 1021 hektopaskali. Noc z czwartku na piątek, tutaj też bez zaskoczeń, do 16 stopni to temperatura minimalna. To znaczy można przyjąć, że tak od 14 do 16 pokażą termometry w nocy. Zachmurzenie przeważnie umiarkowane i małe, bez deszczu. Ciśnienie stabilne około 1022.

0: 21 hektopaskali. Piątek, zachmurzenie małe lub umiarkowane, też bez deszczu, nastąpi dalsze ocieplenie. Jutro już, proszę Państwa, do 31 stopni. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie stabilne, 1020-1021 hektopaskali. Noc z piątku na sobotę też bardzo przyjemna, od 15 do 19, 18 stopni, to temperatura minimalna, zachmurzenie małe, wiatr słaby z południowego wschodu. No i sobota, zachmurzenie przeważnie małe, bez deszczu, ale mogą punktowo pojawić się burze. No i będzie bardzo gorąco, do 33 stopni, wiatr słaby z południowego wschodu i południa, ciśnienie nadal stabilne, pozostanie na tej samej wysokości, około 1021 hektopaskali. Proszę Państwa, w niedzielę też gorąco, do 29 stopni i też mogą zdarzyć się burze. W przyszłym tygodniu też planujemy, że będzie właśnie tak od 27 do 29 stopni. No i oprócz tego, że będzie gorąco, zobaczymy dużo słońca, jednak te burze nie są wykluczone. Kłaniam się, miłego popołudnia i wieczoru Państwu życzę. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, to był Wojciech Skowroński, a ode mnie jeszcze ciekawostka, być może nie niezbędna Państwu akurat dziś, ale uważam, że ciekawa, co w naturze na ogół mają ciekawostki. Otóż łączna suma temperatur w naszym regionie, w takich Katowicach, w najbliższy piątek, sobotę i niedzielę będzie wyższa, ta suma tych temperatur, niż przez cały styczeń tego roku. Jest się z czego zatem cieszyć. Gramy dalej w Radiu Katowice, 14:17 na zegarze.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 czerwca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są nowe informacje o mężczyźnie zatrzymanym w związku z zabójstwem Rosjanina w Białej Podlaskiej. Na konferencji szefów służb był nasz reporter. Ważą się losy dyrektorki do spraw medycznych ze Szpitala Południowego. To po doniesieniach o gigantycznych zarobkach jednego z lekarzy. Straż Graniczna przestrzega przed żartami na lotniskach. Ostatnio kilku pasażerów zapłaciło karę, między innymi po słowach o granatach. Mężczyzna podejrzany o zabójstwo w Białej Podlaskiej działał prawdopodobnie na zlecenie obcych służb. W siedzibie MSWiA ministrowie i szefowie służb przekazali najnowsze informacje dotyczące zatrzymania podejrzanego o morderstwo rosyjskiego artysty krytykującego Putina. W ministerstwie jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Witaj, Mariuszu.
3: Dzień dobry.
2: Co wiadomo o zatrzymanym?
3: To mężczyzna posługujący się gruzińskim paszportem, chociaż jego narodowość nie została jeszcze przez służby podana. To on jest podejrzany o bezpośrednie zamordowanie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Został namierzony w hostelu pod Warszawą, mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Zatrzymanie było w Piastowie, więc okolice Warszawy, w jednym z hosteli. Tam też zresztą cały czas jeszcze trwają czynności.
3: Minister koordynator służb Tomasz Siemoniak podkreślił, że badany jest wątek zabójstwa na zlecenie obcych służb. Sam mężczyzna był znany w środowisku przestępczym.
5: Ma portfolio związane z przestępczością, więc może to być sytuacja taka. Może to być taki sposób działania, który stosują obce służby, że wynajmują przestępców, wynajmują kryminalistów do rozmaitych działań.
3: Służby sprawdzają też możliwe związki podejrzanego z działalnością przestępczą czy na zlecenie wschodnich służb od 2022 roku.
2: A relacjonował Mariusz Pieśniewski. Rada Nadzorcza Szpitala Południowego w Warszawie zdecyduje dzisiaj w sprawie odwołania dyrektorki do spraw medycznych placówki. To echa sprawy 28-letniego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Wczoraj szpital rozwiązał z nim umowę. Przed placówką południową jest nasz reporter Krzysztof Kuczyński. Witaj, Krzysztofie. Czy wiemy, o której zbierze się zarząd szpitala?
6: Rada Nadzorcza już tak naprawdę się spotkała. Tematem przewodnim spotkania ma być decyzja w sprawie odwołania z funkcji dyrektora do spraw medycznych placówki Agaty Kusz-Rynkun. To ona zatwierdzała grafiki lekarza Dawida Kacprzyka oraz wystawione przez niego faktury. O zmianie w zarządzie wystąpił wczoraj prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Co jednak istotne, z najnowszych informacji przekazanych przez Urząd Miasta, Dawid Kacprzyk od 15 czerwca skorygował już 33 faktury, obejmujące okres od 31 stycznia 2025 roku do 16 czerwca tego roku. Na konto szpitala były koordynator SOR-u zwrócił już 500 000 złotych. Wiemy również, że Dawid Kacprzyk złożył dziś pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się mandatu radnego.
2: A tym tematem zajmował się Krzysztof Kuczyński. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, jak mówi, jest otwarta.

0: Na dialog z Izraelem to odpowiedź na słowa szefa izraelskiego MSZ. Gideon Saar oświadczył wcześniej, że zrywa kontakty z Kallas przez jej uwagę na temat Izraela. Teraz media ujawniły bowiem, że podczas wizyty w Meksyku w maju szefowa unijnej dyplomacji porównała Izraela do RPA z czasów apartheidu. Saar ocenił w mediach społecznościowych, że Kallas od pewnego czasu zachowuje się w sposób obsesyjny i całkowicie bezwstydny wobec państwa Izrael i zapowiedział, że zrywa wszelkie kontakty z polityczką, dopóki nie wycofa ona swojego szczerstwa. Żarty na lotnisku mogą zakończyć się poważnymi konsekwencjami dla podróżnych. Przed wakacjami przypomina o tym Straż Graniczna. Tylko w ostatnich 4 dniach na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice doszło do kilku bezmyślnych incydentów.
1: Kolejny podróżny w trakcie odprawy bagażowej oświadczył, że w bagażu ma 2 granaty. Na miejsce przybyli funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych i podjęli czynności. Pasażer został ukarany mandatem w wysokości 500 zł, a kapitan statku powietrznego nie zezwolił mu na wejście na pokład samolotu.
0: Mówił Szymon Mościcki ze Straży Granicznej, który dodaje, że w takich sytuacjach strażnicy nie mają poczucia humoru. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dzisiaj sporo słońca, ale będzie się też chmurzyć. Bez opadów tylko na wschodzie i w Małopolsce. Lokalnie burzowo i wiecznie. W Ustce i Suwałkach 20 stopni, w Gdańsku 21. W Warszawie i Szczecinie 24, w Poznaniu i Rzeszowie 25. W Krakowie 26, a we Wrocławiu 27.
3: Trójka.

wszystko przed sobą. O tobie mógłbym tylko śnić, o tobie.

0: Wybiła 15. Nasze radiowe koleżanki, laureatkami konkursu Silesia Press, Małgorzata Lehendro z główną nagrodą, doceniono także pracę Doroty Stabik i Anny Sekudewicz. Rozpoczyna się modernizacja Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Dziś zainaugurowano prace warte 27 milionów złotych. Rząd wziął pod lupę zarobki medyków. Szczegóły podamy za chwilę.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier popołudniowy.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec zapraszam. Małgorzata Lehendro z Radia Katowice zdobyła główną nagrodę w konkursie dziennikarskim Silesia Press. Zwyciężył jej reportaż Pieśni Emilii. Opowiada o traumie związanej z poronieniem oraz o tym, jak bohaterka odzyskuje spokój dzięki spotkaniom z bytomskim kolektywem śpiewackim, gdzie tradycyjne pieśni pomagają jej uporać się ze stratą, mówi sama autorka.
2: To historia dla mnie osobiście bardzo ważna, bo niedawno zostałam mamą, a opowiada o takim temacie, który jest trochę przemilczany. Tak przynajmniej mamy wrażenie cały czas i to jest też zdanie mojej bohaterki, czyli poronieniach, temacie, o którym się nie mówi, nie chce się mówić, a wiele osób nie potrafi sobie do końca z nim poradzić.
0: Doceniono także cykl dokumentalny Doroty Stabik dotyczący tragedii górnośląskiej. Autorka stworzyła kilkanaście reportaży o prześladowaniach ludności śląskiej przez Sowietów i władze komunistyczne w 1945 roku. Z kolei za całokształt swojej dziennikarskiej twórczości nagrodą Silesia Press Promeritis uhonorowano wieloletnią, utytułowaną reportażystkę Radia Katowice Annę

0: Macierewicz. Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
1: Żarty na lotnisku mogą zakończyć się poważnymi konsekwencjami dla podróżnych, ostrzega Straż Graniczna. Tylko w ostatnich 4 dniach na lotnisku w Pyrzowicach doszło do 3 takich incydentów. Wczoraj pasażer oznajmił, że ma w bagażu 2 granaty, mówi rzecznik śląskich pograniczników porucznik Szymon Mościcki.
2: Mimo ciągłych ostrzeżeń wydawanych przez Straż Graniczną, podróżni nadal nic sobie z nich nie robią, przez co ściągają na siebie kłopoty. Kolejny podróżny w trakcie odprawy bagażowej oświadczył, że w bagażu ma 2 granaty. Na miejsce przybyli funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych i podjęli czynności. Pasażer został ukarany mandatem w wysokości 500 zł, a kapitan statku powietrznego nie zezwolił mu na wejście na pokład samolotu.
1: Straż Graniczna zaznacza, że w takich sytuacjach nie ma poczucia humoru, ma za to obowiązek niezwłocznie podejmować odpowiednie procedury. Budowany w międzywojniu funkcjonalistyczny gmach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu przejdzie gruntowną modernizację. Przedstawiciele placówki zapowiadają powrót do korzeni. Budynek ponownie zyska m.in. prześwietlenia dachowe i okna według pierwotnego projektu. Dziś oficjalnie zainaugurowano prace, które mają kosztować ponad 27 milionów złotych. Kluczową częścią inwestycji będzie budowa 3 nowych wystaw stałych. Poza archeologiczną powstanie nowa ekspozycja etnograficzna i 3 część wystawy przyrodniczej. Ustawa o powiązaniu numeru PESEL z zarobkami lekarzy poprawi transparentność w zatrudnianiu personelu medycznego, twierdzi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Rząd wziął pod lupę zarobki medyków w związku ze sprawą 28-letniego lekarza w trakcie specjalizacji, który tylko w ubiegłym roku zarobił 1 600 000 zł. Teraz nad projektem ustawy w tej sprawie pracują posłowie. Minister Jolanta Sobierańska-Grenda wskazała, że obecnie dane o zarobkach są zanonimizowane i nie wiadomo, ile zarabia lekarz.
3: Nie jesteśmy w stanie powiedzieć dzisiaj, ile zarabia najwięcej w kraju lekarz, jaką stawkę ma najmniejszą. Natomiast my tutaj dzisiaj mówimy również o cząstkach etatów w szpitalach, mówimy o kilku godzinach czasami w szpitalach. Pracuje personel w różnych szpitalach, więc to nie jest proste do określenia. Znamy średnie, natomiast nie możemy ich przypisać do konkretnych osób.
1: Szefowa resortu zdrowia dodała, że są znaczne różnice w wysokości wynagrodzeń medyków z tytułu umów o pracę i na kontraktach.
3: Lekarze mówią o tym, że 25 tysięcy brutto, że takie stawki ze stażowym. No ja akurat mam ten obrazek znacznie większy, ponieważ kilka lat zarządzałam szpitalami, więc wiem, że to nie jest jedna kwota. Oprócz ustawy o minimalnym wynagrodzeniu również benefity, które przysługują z regulaminu wynagradzania, ale na pewno te stawki z umów o pracę są znacznie niższe niż z umów kontraktowych. Tutaj mamy również inny system podatkowy.
1: Minister podkreśliła, że uporządkowanie systemu wynagrodzeń wymaga dialogu z dyrektorami szpitali, właścicielami oraz samorządami zawodowymi. Dodała, że zbieranie danych o wynagrodzeniu będzie bazą do ponownej wyceny procedur medycznych oraz ułatwi kontraktowanie świadczeń. Po południu w śląskim zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Na zachodzie regionu możliwe są słabe opady deszczu, przydadzą się zatem parasole. Termometry wskazują teraz do 26 stopni Celsjusza, a biometr jest obojętny.
4: W Radiu Katowice czas na informacje. Raport Autoradia przygotował i przedstawi Wojciech Pacula.
5: No i o tej porze oczywiście przeciążenia typowe dla popołudnia, jeśli chodzi o aglomerację, o same ulice tutaj Katowic. Miejmy świadomość, że nie najlepsza też biometeo sytuacja, a więc na koncentrację trzeba liczyć wszystkich, którzy w trasie tych zakierunków są zwłaszcza. A po południu spory zacisk na Mysłowisku Katowickim fragmencie autostrady A4, także w stronę Krakowa, drugą stronę, czyli od Krakowa tutaj w stronę Katowic-Gliwic, w miarę sprawny przejazd. Kiepsko wygląda sytuacja na 86 między węzłem Murckowska a rozjazdem na węźle Bagienna, to także 86 i przeciążony tu akurat kierunek Tychy. Odstoimy również na 79 tej przelotowej przez Katowice, a więc jezdnia w stronę Sosnowca i Mysłowic, sznur aut od Chorzowa, jazda zderzak w zderzak, potem tunel jako się, jeśli przepchamy, to potem problemy na rozwidleniu Mysłowice-Sosnowiec, ci w stronę Sosnowca mają kłopot, w stronę Mysłowic może nieco dalej za rozjazdem problemy, bo sporo remontowych zwężeń. Katowice standardowo z przeciążoną 81 od Murcek do Ligoty, to jest kierunek Mikołów. No i dalej już od Mikołowa 404 w stronę Oświęcimia. Po drodze musimy odstać przykładowo w Wilkowyjach, potem za węzłem z jedynką, także w okolicach Biernianowego. Wolniejsze tempo jazdy jedynką, czyli Pszczyna się kłania. No i w zasadzie cały ten odcinek od Pszczyny do wjazdu węzłem Mazańcowice do Bielska Białej na zasadzie zderzek.

0: Leżak. W wielu miejscach pracy drogowe oznaczają kumulację pojazdów wcześniej. Przed tym zwężeniem informowaliśmy wcześniej też o takiej no dość niestandardowej kolizji na A1 niedaleko węzła Rybnik na kierunku Ostrawa. Auto osobowe uderzyło w pojazd służb drogowych. Akurat na kilkaset metrów przed zwężeniem było tam zamontowane elektroniczne światło alarmowe, że właśnie za chwilę zwężenie. Niestety w wyniku tej kolizji to pulsacyjne światło teraz nie działa, a więc są problemy i apel szczególny o ostrożność jadąc w stronę granicy z Republiką Czeską, a jedynką. Na rozsądek liczymy oczywiście przez cały czas. Teraz popołudniową porą trudne są to chwile. Jakby co, proszę dzwonić do Autoradia. Przypomnę numer 691-404.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 18 czerwca. Minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Pentagon otwarty na propozycję Polski, by nad Wisłą powstała stała baza amerykańskich wojsk. Skorygował 33 faktury. Lekarz i były radny Dawid Kacprzyk zwrócił szpitalowi południowemu 500 000 zł. 2000 przypadków czerniaka wykryli w ubiegłym roku lekarze. Przed zapowiadanymi upałami przypominają o ochronie skóry. Departament Wojny USA pozytywnie odpowiada na list Polski w sprawie stałych baz w naszym kraju. Mówił o tym w Brukseli szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz po rozmowie ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Pittem Hegsethem. Szef MON-u przedstawił treść amerykańskiej odpowiedzi na list z Warszawy.
2: Narodowa Strategia Obrony Stanów Zjednoczonych jasno wskazuje, że Departament Wojny priorytetowo będzie traktował zaangażowanie z modelowymi sojusznikami, takimi jak Polska. Mam przyjemność poinformować, że Departament Wojny jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium. Ostateczna decyzja uzależniona będzie od szczegółów porozumienia.
1: Obecnie żołnierze zza oceanu są w naszym kraju w ramach rotacyjnej obecności. Co kilka miesięcy zmieniają się i wracają do Ameryki. W planowanej stałej bazie miałoby stacjonować około 5000 wojskowych. Lekarz i były już radny Dawid Kacprzyk zwrócił część pieniędzy szpitalowi południowemu w Warszawie. Ponad 500 000 zł. Szpital złożył doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia oszustwa. Godzinę temu zebrała się rada nadzorcza placówki, która ma zmienić skład zarządu, o co wnioskował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Dziś ma zapaść decyzja w sprawie odwołania dyrektorki do spraw medycznych Agaty Kusz-Rynkun. To ona zatwierdzała grafiki lekarza Dawida Kacprzyka oraz wystawione przez niego faktury. Z najnowszych informacji wiemy, że Kacprzyk zaczął zwracać pieniądze na konto szpitala. Cała sytuacja budzi jednak spore emocje w Polakach.
4: No uważam, że to po prostu jest jakieś niedopilnowanie przez władzę takiej sytuacji. No to jest jakieś patologiczne. Lekarz 28 lat, 1 000 000 zł zarobił w przeciągu nie wiem jakiego czasu. No to chyba jest nienormalne.
5: Bardzo dobrze, że to robi. To na pewno jest krok w jakąś dobrą stronę. Chwała mu za to, że stara się w tej sytuacji zachować uczciwie.
3: Od 15 czerwca Dawid Kacprzyk skorygował 33 faktury, a na konto szpitala wróciło 500 000 zł. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
1: Od jutra temperatury pójdą w górę. Na zachodzie będzie ponad 30 stopni. Lekarze przypominają o ochronie skóry, zwłaszcza o kremach z filtrem. W ubiegłym roku wykryli około 2000 przypadków czerniaka. Profilaktyka jest kluczowa, bo pozwala na wczesne wykrycie zmian, wyleczalnych niemal w 100%, przypomina dermatolog Anna Michalak-Stoma.
6: W tym momencie świadomość nowotworów skóry wzrasta w społeczeństwie. Szczególnie ta populacja młodsza już jest świadoma, że korzystanie z promieniowania słonecznego w dużych ilościach, korzystanie z solarów to jest nic dobrego. Także mamy lepsze metody diagnostyczne. Teraz nie tylko już oko, ale badanie dermoskopowe jest standardem w każdej poradni dermatologicznej, więc wychwycenie zmian nowotworowych na bardzo wczesnym etapie jest możliwe.
1: Czerwiec jest miesiącem świadomości czerniaka. Projekt wniosków na unijny szczyt zmieniony pomyśli Polski, a chodzi o zmiany w metodzie przyznawania darmowych uprawnień do emisji CO2. To ważne dla firm i fabryk w Polsce, która przez dekady była uzależniona od węgla. Obecne wskaźniki są dla nich zabójcze.
7: W połowie lipca Komisja Europejska ma przedstawić reformę systemu handlu pozwoleniami na emisję dwutlenku węgla, czyli systemu ETS. Ale taka reforma może trwać i 2 lata. Polska uważa, że wskaźniki pozwalające na wyliczenie darmowych uprawnień muszą być zmienione jak najszybciej. Dlatego zabiegała, by Komisja przedstawiła osobne przepisy do przyjęcia w przyspieszonej procedurze dotyczące wskaźników. I choć Komisja wcześniej obiecywała takie rozwiązanie, to stwierdzenie europejskich przywódców na piśmie nie pozwala jej wycofać się z obietnic, gdyby jej to przyszło do głowy. We wnioskach ze szczytu wspomniano właśnie o 2 dokumentach, w tym o jednym dotyczącym wskaźników, który ma uwzględnić obawy wyrażone przez niektóre sektory przemysłowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.

0: klimat.
1: Dobra lub bardzo dobra jakość powietrza w większości kraju, umiarkowana tylko w Przemyślu i Starachowicach. Prawie połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Susza hydrologiczna występuje w centrum i na wschodzie kraju. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Do końca dnia sporo słońca, ale będzie się też chmurzyć. Bez opadów tylko na wschodzie i w Małopolsce. Lokalnie burzowo i wietrznie. W Augustowie 20 stopni, w Warszawie 24, w Opolu 27.
2: Na program zaprosił jego sponsor.

0: sytuację drogową.
1: Jest 16. Nasze radiowe koleżanki zostały laureatkami konkursu dziennikarskiego Silesia Press. Małgorzata Lachendro z główną nagrodą doceniono także Dorotę Stabik i Annę Sekudewicz. Amerykanie są zainteresowani rozmowami z Polską na temat stałej bazy swoich wojsk w naszym kraju, poinformował o tym minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Pierwsi lokatorzy odebrali dziś klucze do nowych mieszkań w Koniecpolu.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Małgorzata Lachendro z Radia Katowice otrzymała główną nagrodę w konkursie dziennikarskim Silesia Press za reportaż Pieśni Emilii. Reportaż opowiada o traumie związanej z poronieniem oraz o tym, jak bohaterka odzyskuje spokój dzięki spotkaniom z bytomskim kolektywem śpiewaczym, gdzie tradycyjne pieśni pomagają jej uporać się ze stratą. Pieśni Emilii powstały w ramach stypendium imienia Jacka Stwory, a za realizację odpowiadał Jacek Kurkowski. Doceniono także cykl dokumentalny Doroty Stabik dotyczący tragedii górnośląskiej. Autorka stworzyła kilkanaście reportaży o prześladowaniach ludności śląskiej przez Sowietów i władze komunistyczne w 1945 roku. Z kolei za całokształt dziennikarskiej twórczości nagrodą Silesia Press Pro Meritis uhonorowano utytułowaną reportażystkę Radia Katowice Annę Sekudewicz.
2: Informacje z regionu, kraju i ze świata.
1: Jest pozytywna odpowiedź ze Stanów Zjednoczonych. Amerykanie są zainteresowani rozmowami z polskim rządem na temat stałej bazy swoich wojsk w naszym kraju. Deklarację taką usłyszał dziś w Brukseli w trakcie obrad szefów obrony państw NATO minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Dobrą wiadomość przekazał mu szef Pentagonu Pete Hegseth. Szczegóły przedstawi już teraz Agnieszka Drążkiewicz.
3: To historyczna chwila, mówił po obradach w kwaterze głównej i po spotkaniu z sekretarzem wojny Pitem Hegsethem, szef resortu obrony, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Co dzisiaj wynika z tej decyzji? Jest zielone światło. Polska jest gotowa inwestować, Polska jest gotowa zabezpieczyć teren, przygotować tą inwestycję. Będziemy współdziałać z wojskami amerykańskimi, które oceniają określone lokalizacje.
3: Teraz czas na spokojną rozmowę. O szczegółach dodał minister. Kiedy, gdzie i jak wielu amerykańskich żołnierzy pojawi się nad Wisłą, zależy już od Stanów Zjednoczonych.
1: Polska deklarację z gotowością do rozmów o stałej amerykańskiej bazie wysłała za oceną pod koniec maja. W ostatni wtorek obradował na ten temat Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Rząd przyjął potem uchwałę, która upoważnia szefa MON-u do dalszych rozmów ze stroną amerykańską na ten temat. Pierwsi lokatorzy odebrali klucze do nowych mieszkań w Koniecpolu. Na razie jest 14 najemców, a wszystkich mieszkań 28. Inwestycje zrealizowano w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Powstał czteropiętrowy budynek. Wszystkie lokale mają balkony i są gotowe do zamieszkania, mówi prezes Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Śląsk Północ Józef Korpak.
5: My budujemy dla najemców, którzy nie przekraczają pewnych dochodów. Musi to być osoba, która faktycznie potrzebuje tego mieszkania. Po zakwalifikowaniu to już wchodzą w grę partycypacja w budowie takiego mieszkania, stawka czynszu. Nasza spółka skalkulowała czynsz na poziomie 19 zł, kaucja mieszkaniowa, no i opłaty za media.
1: Mieszkanie może zostać wykupione przez najemcę po okresie 15 lat. W Częstochowie podsumowano projekt edukacyjny dotyczący 200. rocznicy połączenia Starej i Nowej Częstochowy. Zrealizowano m.in. szereg konkursów w szkołach i przedszkolach, mówi jedna z koordynatorek projektu i dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 22 w Częstochowie.
6: Konkursów było 7, ale w każdym z tych konkursów było kilka kategorii. W związku z tym była taka możliwość dotarcia do różnych grup dzieci i młodzieży. Były to konkursy plastyczne, konkurs na komiks, konkurs literacko-plastyczny, konkurs na labbook, konkurs na pierwszą stronę Gazety Częstochowskiej Historycznej.
1: W konkursach wzięło udział kilkuset uczniów i przedszkolaków.
7: Fajna była praca do zrobienia, bo trzeba było wykonać grę związaną z danym okresem historycznym, że można było się właśnie wykazać plastycznie.
8: Po sznurku do kłębka, konkurs historyczno-plastyczny, był robiony komiks.
9: Chodziliśmy pomiędzy punktami, na przykład przed ratuszem, czy na Placu Biegańskiego. Tam odpowiadaliśmy na serię pytań.
1: Podczas spotkania w ratuszu nagrodzono także laureatów wszystkich zorganizowanych w ramach projektu konkursów. O tej porze wyglądamy jeszcze za okno. Zachmurzenie w województwie śląskim jest umiarkowane, okresami duże. Na zachodzie regionu możliwe są słabe opady deszczu. Termometry wskazują teraz do 26 stopni Celsjusza.

0: Celsjusza, biometr jest obojętny, a powietrze jest bardzo dobrej jakości.
1: Drogowy raport jeszcze przed 17 w Radiu Katowice. Wojciech Pacula, oto szczegóły. Do raportu zdarzeń drogowych wpisanych jest około 110 zdarzeń, jak na razie. Niektóre tragiczne. Przypomnę, chodzi o śmiertelny, zwłaszcza wypadek jadącego kombajnem w okolicy Milówki. Pojazd ten stoczył się do rowu, no kierujący został przez kombajn przygnieciony śmiertelnie. Wcześniej w nocy, w Sosnowcu na 3 maja, osobowe auto uderzyło w słup. Zginęli dwaj mężczyźni siedzący z przodu, dwóch innych siedzących z tyłu pojazdu został rannych. Stłuczki teraz mamy sygnalizowane przez policję w Mikołowie na drodze 44, na Jurze w Rokitnie Szlacheckim, konkretnie na Laskowej, w Rybniku na Miejskiej, w Katowicach na Gliwickiej. W tych miejscach jest także patrol policji. W razie potrzeby pokieruje ruchem. Popołudnie dziś, no niestety, z taką nie najlepszą aurą, jeśli chodzi o ciśnienie. Wielu kierowców nie ma najlepszego samopoczucia. Liczymy na koncentrację za kierownicą, a i tak trzeba odstać w korkach. Mam nadzieję, że testując też odporność na stres. To 86 w Będzinie, 94 w Olkuszu, A1 za Piekarami Śląskimi jadąc w stronę Pryżowic, tutaj dłuższy zator. Standardowa A4 przytkana teraz od Katowic, od węzła Murckowska do punktu poboru Opłat, a i dalej, także do Krakowa odstoimy. Spiętrzona jazda zderzak w zderzak także do Sosnowca, to 79, jeśli chodzi o Ligotę, tutaj 81 w stronę Skoczowa, również z korkiem. Rozsądku niech nie braknie za kierownicą. Tego życzę oczywiście i na to liczę.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16-18 czerwca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
3: Minister obrony ma odpowiedź Pentagonu na ofertę otwarcia w Polsce stałej bazy wojsk USA.
4: Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji Polski o utworzeniu stałej bazy.
3: Zatrzymany pod Warszawą zabójca Rosjanina w Białej Podlaskiej usłyszy zarzuty. Będzie wniosek o areszt. To wybory, które mogą zdecydować nawet o zmianie premiera Wielkiej Brytanii. Za chwilę o głosowaniu w Anglii. Amerykanie otwarci na utworzenie stałej bazy wojskowej w Polsce. Mówił o tym w Brukseli minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak poinformował wicepremier, minister wojny USA Pete Hegseth odpowiedział pozytywnie na jego list z końca maja.
4: Otrzymałem oficjalną odpowiedź na mój list 29 maja, zgłaszający gotowość Polski do utworzenia na naszym terytorium stałej bazy wojsk amerykańskich i miło mi jest poinformować, że Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji Polski o utworzeniu stałej bazy.
3: Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, ma być zależna od szczegółów porozumienia. Śledczy będą wnioskować o tymczasowy areszt dla zabójcy Rosjanina z Białej Podlaskiej. Usłyszę zarzuty w lubelskiej prokuraturze.
5: Mężczyzna zostanie przewieziony tutaj do Lublina, do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty i najprawdopodobniej, właściwie na pewno będziemy wnioskować o tymczasowy areszt. I jeszcze raz przypomnę, jest to mężczyzna, który naszym zdaniem nie odpowiada za pomocnictwo, czy jakąś próbę, czy pomoc innym osobom w tym zamachu, ale za wykonanie, czyli dokonanie zabójstwa obywatela Rosji.
3: Rzecznik lubelskich policjantów Andrzej Fijołek dodał, że na razie prace śledczych trwają na miejscu, więc jakiekolwiek decyzje w prokuraturze będą mogły zapaść dopiero jutro. Zatrzymany ma 36 lat, posługiwał się gruzińskim paszportem. Policja zatrzymała mężczyznę w hostelu w Piastowie pod Warszawą. Wieczorem w Sejmie początek prac nad ustawą o zabezpieczeniu społecznym artystów. Przepisy przygotowane przez resort kultury przewidują, że osoby wykonujące ten zawód dostaną dopłaty do składek ZUS-u. To nie podoba się opozycji. Marcin Warchoł z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że rządzący próbują przekupić artystów przed wyborami.
6: Za rok będzie potrzeba tych artystów, ich Instagramów, ich zasięgów, ich pochwał, ich promocji. I o to tutaj chodzi, o nic innego.
3: Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej przyznaje, że nie będzie łatwo uchwalić ten projekt, bo narosło wokół niego wiele mitów.
7: Natomiast kwestia podejścia do artystów, tych najniżej zarobkowanych, jest to postulat, który się przewija tak naprawdę od lat w opinii publicznej i myślę, że prędzej czy później powinniśmy coś z tym zrobić.
3: Dopłaty mają dotyczyć najmniej zarabiających artystów, którzy ze względu na formę zatrudnienia nie odprowadzają składek na ubezpieczenia społeczne. Z danych resortu kultury wynika, że około 69% artystów osiąga dochody poniżej średniej krajowej, a 30% poniżej minimalnego wynagrodzenia. Mieszkańcy okręgu Makerfield w północno-zachodniej Anglii wybierają nowego posła w wyborach uzupełniających, które brytyjskie media określają jako jedne z najważniejszych od lat. Faworytem jest burmistrz

0: wielkiego Manchesteru Andy Burnham. Jeśli wygra, może walczyć o przywództwo w Partii Pracy i stanowisko premiera.
1: Dla mieszkańców Makerfield to wybory nowego posła. Dla Partii Pracy stawka jest znacznie większa. Andy Burnham, jeden z najpopularniejszych polityków ugrupowania i najczęściej wymieniany rywal Keira Starmera, próbuje wrócić do Izby Gmin. Burnham uchodzi za zdecydowanego faworyta dzisiejszego głosowania. Większość brytyjskich komentatorów zakłada, że zdobędzie mandat. W jego sztabie nikt nie otwiera jednak jeszcze szampana. Makerfield od lat było bastionem Partii Pracy, ale w majowych wyborach lokalnych bardzo dobre wyniki osiągnęła tam partia Reform UK Nigela Farage'a. To właśnie kandydat tego ugrupowania, Robert Kenyon, jest dziś głównym rywalem Burnhama. Partia Pracy potraktowała te wybory wyjątkowo poważnie. Do kampanii zaangażowano działaczy z całego kraju, którzy przez ostatnie tygodnie przekonywali mieszkańców do głosowania na Burnhama. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Pierwsze młode bocianów zaobrączkowane na Mazowszu. Akcja rozpoczęła się od gniazda w miejscowości Dziewule w gminie Zbuczyn w powiecie siedleckim. Ekologom pomagały dzieci z okolicznych podstawówek, a wszystko obserwowała Beata Głozak z Polskiego Radia RDC.
2: Chcecie obrączkować bociany?
3: Tak!
4: Ten prawdopodobnie, który jest po lewej stronie, wykluł się jako pierwszy, ten był następny, ten następny, a zobaczcie ten czwarty, jaki jest malutki, jest jeszcze pokryty puchem. Teraz będziemy je obrączkować. Tu obrączkę metalową mamy założoną. W międzyczasie Wiktor założył obrączkę zieloną. Przy pomocy nitów je pospina. Widać?
3: Nie, widać.
4: Widać?
3: Widać.
4: Zobaczcie. Te obrączki to są takie dowody osobiste. Będzie sobie bocian nosił całe życie.
5: VS8911, długość dzioba 80 i 20.
6: Wiktor Caruk, to jest 12 rok mój, kiedy jestem na obrączkowaniu i przez ten czas...
7: Zwariowałeś na punkcie tego.
6: Zwariowałem to na pewno. To jest piękna praca, badania są potrzebne.
0: W tym roku ekolodzy chcą zaobrączkować przynajmniej 400 bocianów. Dzięki odczytom obrączek można lepiej poznać trasę migracji ptaków. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: 5 po 16. Czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski.
10: No to bociany już po ślubie, a Tempus Fugit. Dziś na mundialu początek drugiej kolejki fazy grupowej. Czechy grają z RPA od 18, Szwajcaria z Bośnią i Hercegowiną od 21. Ciekawiej zapowiada się to drugie spotkanie.
11: Szwajcarzy nie potrafili dobić Katarczyków. Bośniacy mieli również sytuację, żeby dobić Kanadyjczyków. Nie strzelili, obie reprezentacje zostały skarcone i zremisowało to spotkanie. No i oni sobie zdają sprawę, że dzisiejsze spotkanie to może spowodować, że która reprezentacja wygra, to na pewno wyjdzie do dalszej fazy tego turnieju.
10: Mówił były piłkarz, obecnie ekspert TVP Sport Łukasz Gikiewicz. To nadal o piłce, tyle że ręcznej. Krzysztof Lijewski wydawał się mocnym kandydatem do objęcia stanowiska szkoleniowca Industrii Kielce. Dziś parafował dwuletnią umowę. Wcześniej przez kilka sezonów był asystentem Tałanta Dujszebajewa. O kulisach jego nominacji mówi prezes klubu Paweł Papaj.
12: Myślę, że przed meczami o Mistrzostwo Polski było wiele wątpliwości. Natomiast Krzysztof Lijewski meczami z drużyną Wisły Płock, które nie tylko wygraliśmy, ale również w jakim stylu wygraliśmy i jak były one przygotowane, prowadzone przez niego jako trenera pierwszego zespołu, rozwiały nasze wątpliwości.
10: Mówił prezes Industrii Kielce Paweł Papaj, jakiemu dziecko to nazwisko nie kojarzy się tylko i wyłącznie dobrze. Teraz siatkówka i wygrana naszych pań 3-1 z Ukrainą w Lidze Narodów. Mówimy o turnieju w Bangkoku. Spotkanie podsumuje przyjmująca kadry Monika Lampkowska.
13: Najważniejsze, myślę, 3 punkty. Wygrana za styl punktów nie dają, także możemy o tym szybko zapomnieć, bo no, brakuje nam takiej stabilności po dwóch super setach, gdzie sam trochę zgubiłyśmy koncentrację, swoją grę. Przeciwnik nas trochę mocniej przycisnął i nie mogłyśmy znaleźć na tak dobrze grające dziewczyny.
10: Dwa ostatnie spotkania w Bangkoku nasze panie rozegrają w sobotę z Holandią i w niedzielę z Kanadą. W Szwajcarii ścigają się kolarki. Katarzyna Niewiadoma Finney była piąta na mecie drugiego etapu i w klasyfikacji generalnej awansowała na 6. lokatę. Do liderki włoskiej Lizy Longo Borghini traci 57 sekund.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: W nocy na wschodzie może słabo i przelotnie popadać deszcz. Temperatura minimalna od 11 stopni na Mazurach przez około 14 w centrum do 17 na zachodzie. Jutro też może popadać lokalnie na południowym zachodzie. Tam też możliwe burze, a temperatura nawet do 32 stopni Celsjusza. A weekend ma być jeszcze bardziej upalny.
8: Na program zaprosił jego sponsor.

0: Opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę.
1: To nie zaczęło się od co tam. Był od ciebie promyk, focha, słonko. Chyba chciałem cię w sobie rozkochać. Założyłaś tą fajną sukienkę z odkrytymi plecami. Myślałem, że jesteś inna po tych fotach. Myślałem, to całkiem sporo jak na obipoka. Rozgościłem już się w twoich progach. Byłem na ryneczku po owoce. Czekam, aż mi zrobisz sorbet now. Choć kuszą fanki lodem, ale niby która z nich mi zrobi grzanki z miodem. Tak

0: się podrywamy co dzień i nie myjamy się wzrokiem, za to szybko nam miną miesiące dwa.
1: Polećmy za miasto, nie pytaj mnie dokąd, byle gdzie. Koguty zatańczą, szkoda przespać taki dzień. Mamy się na własność i swoje szpony mi wbijasz w grzbiet. Zostawiłeś bas grą, drap masuj miziaj mnie, drap masuj miziaj mnie.
0: Yeah.

0: mogę miziać, zaraz kąpiele w Bałtyku zmienię w jakieś piękne Bahamy.
1: Polećmy za miasto, nie pytaj mnie dokąd, byle gdzie. Koguty zatańczą, szkoda przespać taki dzień.

0: Jest 16. Nasze radiowe koleżanki zostały laureatkami konkursu dziennikarskiego Silesia Press. Małgorzata Lachendro z główną nagrodą, doceniono także Dorotę Stabik i Annę Sekudewicz. Amerykanie są zainteresowani rozmowami z Polską na temat stałej bazy swoich wojsk w naszym kraju, poinformował o tym minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Pierwsi lokatorzy odebrali dziś klucze do nowych mieszkań w Koniecpolu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Małgorzata Lachendro z Radia Katowice otrzymała główną nagrodę w konkursie dziennikarskim Silesia Press za reportaż Pieśni Emilii. Reportaż opowiada o traumie związanej z poronieniem oraz o tym, jak bohaterka odzyskuje spokój dzięki spotkaniom z bytomskim kolektywem śpiewaczym, gdzie tradycyjne pieśni pomagają jej uporać się ze stratą. Pieśni Emilii powstały w ramach stypendium imienia Jacka Stwory, a za realizację odpowiadał Jacek Kurkowski. Doceniono także cykl dokumentalny Doroty Stabik, dotyczący tragedii górnośląskiej. Autorka stworzyła kilkanaście reportaży o prześladowaniach ludności śląskiej przez Sowietów i władze komunistyczne w 1945 roku.

0: tym roku. Z kolei za całokształt dziennikarskiej twórczości nagrodą Silesia Press Pro Meritis uhonorowano utytułowaną reportażystkę Radia Katowice Annę Sekudewicz.
1: Informacje z regionu, kraju i ze świata.
0: Jest pozytywna odpowiedź ze Stanów Zjednoczonych. Amerykanie są zainteresowani rozmowami z polskim rządem na temat stałej bazy swoich wojsk w naszym kraju. Deklarację taką usłyszał dziś w Brukseli w trakcie obrad szefów obrony państw NATO minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Dobrą wiadomość przekazał mu szef Pentagonu Pete Hegseth. Szczegóły przedstawi już teraz Agnieszka Drążkiewicz.
2: To historyczna chwila, mówił po obradach w kwaterze głównej i po spotkaniu z sekretarzem wojny Pitem Hegsethem, szef resortu obrony, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz.
3: Co dzisiaj wynika z tej decyzji? Jest zielone światło. Polska jest gotowa inwestować, Polska jest gotowa zabezpieczyć teren, przygotować tą inwestycję. Będziemy współdziałać z wojskami amerykańskimi, które oceniają określone lokalizacje.
2: Teraz czas na spokojną rozmowę o szczegółach, dodał minister. Kiedy, gdzie i jak wielu amerykańskich żołnierzy pojawi się nad Wisłą, zależy już od Stanów Zjednoczonych.
0: Polska deklarację z gotowością do rozmów o stałej amerykańskiej bazie wysłała za oceanem pod koniec maja. W ostatni wtorek obradował na ten temat Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Rząd przyjął potem uchwałę, która upoważnia szefa MON-u do dalszych rozmów ze stroną amerykańską na ten temat. Pierwsi lokatorzy odebrali klucze do nowych mieszkań w Koniec Polu. Na razie jest 14 najemców, a wszystkich mieszkań 28. Inwestycje zrealizowano w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Powstał 4-piętrowy budynek. Wszystkie lokale mają balkony i są gotowe do zamieszkania, mówi prezes Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Śląsk Północ Józef Korpak.
4: My budujemy dla najemców, którzy nie przekraczają pewnych dochodów. Musi to być osoba, która faktycznie potrzebuje tego mieszkania. Po zakwalifikowaniu to już wchodzą w grę partycypacja w budowie takiego mieszkania, stawka czynszu. Nasza spółka skalkulowała czynsz na poziomie 19 zł, kaucja mieszkaniowa, no i opłaty za media.
0: Mieszkanie może zostać wykupione przez najemcę po okresie 15 lat. W Częstochowie podsumowano projekt edukacyjny dotyczący 200. rocznicy połączenia Starej i Nowej Częstochowy. Zrealizowano m.in. szereg konkursów w szkołach i przedszkolach, mówi jedna z koordynatorek projektu i dyrektorka szkoły podstawowej nr 22 w Częstochowie.
5: Konkursów było 7, ale w każdym z tych konkursów było kilka kategorii. W związku z tym była taka możliwość dotarcia do różnych grup dzieci i młodzieży. Były to konkursy plastyczne, konkurs na komiks, konkurs literacko-plastyczny, konkurs na labbook, konkurs na pierwszą stronę Gazety Częstochowskiej Historycznej.
0: W konkursach wzięło udział kilkuset uczniów i przedszkolaków.
6: Fajna była praca do zrobienia, bo trzeba było wykonać grę związaną z danym okresem historycznym, że można było się właśnie wykazać plastycznie.
7: Po sznurku do kłębka, konkurs historyczno-plastyczny, był robiony komiks.
8: Chodziliśmy pomiędzy punktami, na przykład przed ratuszem, czy na Placu Biegańskiego. Tam odpowiadaliśmy na serię pytań.
0: Podczas spotkania w ratuszu nagrodzono także laureatów wszystkich zorganizowanych w ramach projektu konkursów. O tej porze wyglądamy jeszcze za okno. Zachmurzenie w województwie śląskim jest umiarkowane, okresami duże. Na zachodzie regionu możliwe są słabe opady deszczu. Termometry wskazują teraz do 26 stopni Celsjusza. Biometr jest obojętny, a powietrze jest bardzo dobrej jakości.
9: Drogowy raport jeszcze przed 17 w Radiu Katowice. Wojciech Pacula, oto szczegóły. Do raportu zdarzeń drogowych wpisanych jest około 110 zdarzeń, jak na razie. Niektóre tragiczne. Przypomnę, chodzi o śmiertelny, zwłaszcza wypadek jadącego kombajnem w okolicy Milówki. Pojazd ten stoczył się do rowy, no kierujący został przez kombajn przygnieciony śmiertelnie. Wcześniej w nocy, w Sosnowcu na 3 maja, osobowe auto uderzyło w słup. Zginęli dwaj mężczyźni siedzący z przodu, dwóch innych siedzących z tyłu pojazdu został rannych. Stłuczki teraz mamy sygnalizowane przez policję w Mikołowie na drodze 44, na Jurze w Rokitnie Szlacheckim, konkretnie na Laskowej, w Rybniku na Miejskiej, w Katowicach na Gliwickiej. W tych miejscach jest także patrol policji, w razie potrzeby pokieruje ruchem. Popołudnie dziś, no niestety, z taką nie najlepszą aurą, jeśli chodzi o ciśnienie, wielu kierowców nie ma najlepszego samopoczucia, liczymy na koncentrację za kierownicą, a i tak trzeba odstać w korkach. Mam nadzieję, że testując też odporność na stres. To 86 w Będzinie, 94 w Olkuszu, a 1 za Piekarami Śląskimi jadąc w stronę Pryżowic, tutaj dłuższy zator. Standardowa A4 przytkana teraz od Katowic, od węzła Murckowska do punktu poboru opłat, a i dalej.

0: dalej, także do Krakowa odstoimy. Spiętrzona jazda zderzak w zderzak także do Sosnowca, to 79, jeśli chodzi o Ligotę, tutaj 81 w stronę Skoczowa, również z korkiem. Rozsądku niech nie braknie za kierownicą, tego życzę oczywiście i na to liczę.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17-18 czerwca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
2: Odwołany zarząd Szpitala Południowego w Warszawie, wnioskował o to prezydent stolicy. Premier zadowolony i zaskoczony szybką odpowiedzią Amerykanów na propozycję stworzenia w Polsce stałej bazy sił USA.
3: Ja jestem optymistą, ale nie spodziewałem się aż tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji.
2: Prokuratura sprawdza, czy we wsi pod Suwałkami ktoś przetrzymywał w domu 47-letnie rodzeństwo. Na wniosek prezydenta stolicy został odwołany cały zarząd Warszawskiego Szpitala Południowego. Nową jego prezeską zostanie Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka z zakresu audytu w ochronie zdrowia oraz zamówień publicznych. Poinformował o tym prezydent Rafał Trzaskowski. To pokłosie sprawy lekarza i byłego już warszawskiego radnego Dawida Kacprzyka, który w Szpitalu Południowym zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Oddał już część pieniędzy, złożył też wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
4: Trwają kontrole zlecone przez miasto. Sprawą nieprawidłowości w szpitalu zainteresowała się prokuratura. Prawdopodobnie w lipcu do placówek medycznych wejdzie NIK, o co wnioskował premier Donald Tusk. Szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział, że konsekwencje będą nie tylko w sytuacjach wątpliwych prawnie, ale też etycznie.
5: Jeżeli jakakolwiek osoba łamała prawo, to będzie za to odpowiadać. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jeżeli w ramach tych postępowań wyjdą naruszenia dotyczące jakichkolwiek kwestii etycznych, o prawie powiedziałem, mówię o kwestiach etycznych, to też takie konsekwencje pan premier Donald Tusk zapowiedział i będzie je wyciągał.
4: Warszawski ratusz poinformował, że Dawid Kacprzyk zwrócił szpitalowi część wypłaconych mu pieniędzy, skorygował 33 faktury i na konto szpitala przelał 500 000 złotych. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Premier mówi, że Polska jest na dobrej drodze do stałej amerykańskiej bazy w naszym kraju. Otwartość na rozmowy zgłosili Amerykanie po liście szefa ministra obrony. Donald Tusk mówił w Brukseli, że spodziewał się odpowiedzi później.
3: Ja jestem optymistą, ale nie spodziewałem się aż tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji na nasze decyzje o przygotowaniu Polski do organizowania stałej bazy. Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz HEGZ uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia, ale jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać tę decyzję o stałej amerykańskiej bazie, co radykalnie zmieniałoby to poczucie bezpieczeństwa. Liczę na to, że te dalsze ciągi szybko nastąpią.
2: Polska deklaracja z gotowością do rozmów o stałej amerykańskiej bazie wysłała za ocean pod koniec maja. Czy 47-letnie rodzeństwo w jednej z wsi na Suwalszczyźnie mogło być przez blisko 30 lat odcięte od świata i przetrzymywane w domu? Śledztwo dotyczące podejrzeń psychicznego znęcania się nad rodzeństwem wszczęto po zawiadomieniach ze szpitali oraz ośrodka pomocy społecznej.
6: Oboje pokrzywdzeni są obecnie pod opieką specjalistów. Jak informuje Katarzyna Bojarska z prokuratury rejonowej w Suwałkach, sprawa jest na razie na początkowym etapie. Trwa gromadzenie materiału dowodowego i wyjaśnianie wszystkich okoliczności zdarzenia. Nikomu dotąd nie przedstawiono zarzutów. Duże zainteresowanie budzą doniesienia medialne. Wirtualna Polska podała, że kobieta i mężczyzna mogli przez blisko 30 lat żyć w odosobnieniu i nie mieć kontaktu ze światem zewnętrznym. Według ustaleń dziennikarzy mieszkańcom okolicy mówiono, że kobieta przebywa w klasztorze, a jej brat pracuje za granicą. Tych informacji prokuratura jednak na razie nie potwierdza. Śledztwo prowadzone jest w kierunku znęcania się psychicznego nad osobami nieporadnymi ze względu na ich stan psychiczny. Za takie przestępstwo grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Anna Auron-Wasilewska, Polskie Radio Białystok.
2: Na czas wakacji miasta wymieniają się zabytkowymi tramwajami. Wymienianie się jest fajne, przekonują Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków i Katowice. Cztery historyczne wagony trafiły już do Krakowa z Warszawy, Poznania, Wrocławia i Katowic, a krakowskie MPK nie pozostało dłużne i również wypożyczyło innym miastom swoje stare pojazdy. To pierwsza tak duża akcja.
7: Sebastian Wiśniewski, kierownik ośrodka szkolenia motorniczych tramwaje Śląskie S.A. Znajdujemy się w wagonie 102NA. Wagon charakterystyczny dla aglomeracji śląskiej. Wagon, który przez wiele lat w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej woził pasażerów. No, dlaczego warto się przejechać tym ze Śląska? Jest czerwony, czerwone są szybsze.
8: Mariusz Ołkowski, wiceprezes MPK S.A. w Krakowie. Do Poznania pojechał skład Enek zmodernizowanych. Do Wrocławia pojechał skład Enek niezmodernizowanych. Do Warszawy pojechała przyczepa, tak zwana szczecińska u nas. To jest bardzo ciekawy wagon, bo ma wejście nie na końcach pomostu, tylko w środku wagonu. Do tramwajów śląskich pojechał

0: Jechał nasz wagon przedwojenny, wagon SN1.
1: Cztery historyczne wagony, które w ramach tego projektu trafiły pod Wawel, będą woziły przez najbliższe tygodnie mieszkańców i turystów na trasie krakowskiej linii muzealnej. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: 5 po 17 sport, w Trójce teraz Krzysztof Łoniewski.
4: Za niecałą godzinę na mundialu pierwszy gwizdek sędziego w meczu Czechy RPA.
5: Na papierze RPA jest najłatwiejszym grupowym rywalem, ale żeby wygrać, Czesi muszą uwierzyć w swoje możliwości i zagrać odważniej, napisał dziennik Mladá Fronta Dnes. Jak dodali dziennikarze, niełatwe zadanie stoi przed samym selekcjonerem Mirosławem Kołbkiem. Szkoleniowiec opierający zespół na defensywie musi wystawić skład zdolny do wywierania presji i kontrolowania przebiegu meczu. Zmiany w zestawieniu będą, zapowiedział Kołbek bez podawania szczegółów. Z kolei kapitan czeskiej reprezentacji, Ladislav Krejci, podkreślił, że drużyna ma świadomość stawki spotkania. Wiemy, jak ważny jest to mecz i jak powinniśmy do niego podejść. Nie powiedziałbym jednak, że znaleźliśmy się pod ścianą. Oczywiście zrobimy wszystko, by wygrać, bo wiemy, jak dzisiejszy wynik przełoży się na resztę turnieju. Mecz Czechy RPA będzie drugim w historii piłkarskich mistrzostw świata, który sędziować będzie kobieta. Główną arbiterką będzie Amerykanka Tori Penso. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
4: Początek tego meczu o 18:00, o 21:00 Szwajcaria zagra z Bośnią i Hercegowiną. Z Belgią nasze piłkarki w półfinale barażu o Mundial. Jeżeli udałoby się pokonać tę przeszkodę, a będzie o to niezwykle trudno, w decydującym spotkaniu zmierzyłyby się z Irlandią albo Kazachstanem. W tym starciu faworytkami będą Irlandki. Zostajemy przy sporcie pań. Nasze siatkarki pokonały 3-1 Ukrainki w turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. W Kielcach wyczekiwana i spodziewana nominacja Krzysztofa Lijewskiego na trenera szczypiornistów industrii.
6: Tą szansę na to, żeby prowadzić taką wspaniałą drużynę z takimi tradycjami, z takimi kibicami, no zawodnicy niesamowici. Wiem, że duże oczekiwania, duża presja, ale nie boję się jej. Mam plan i wizję na tą drużynę, wiem, jak chcę, żeby ta drużyna wyglądała. Mam nadzieję, że nam czasu starczy, żeby to wszystko wdrożyć.
4: Mówił Krzysztof Lijewski, od dziś nowy trener industrii Kielce. Kolejny serwis sportowy za godzinę na naszej antenie. Mundial w Trójce za kwadrans.
3: Jutro może popadać lokalnie na południowym zachodzie Polski. Tam też możliwe burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza nad samym morzem, przez około 26 stopni w centrum, do nawet 32 na zachodzie Polski. A weekend ma być jeszcze bardziej upalny.
7: Trójka.

0: Na zegarach 18. Małgorzata Lachendro z Radia Katowice została laureatką konkursu dziennikarskiego Silesia Press. Doceniono ją za reportaż Pieśni Emilii. Nadchodzą upały, w sobotę nawet 35 stopni Celsjusza, ostrzegają synoptycy. Dla kilku powiatów w województwie śląskim wydano ostrzeżenia. Uczniowie jednego z katowickich liceów zaprezentowali przed Teatrem Śląskim swoją kolekcję strojów śląskich.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, witam i zapraszam. Trzy dziennikarki Radia Katowice zostały laureatkami konkursu Silesia Press. To prestiżowa gala, podczas której nagradzani są dziennikarze tworzący materiały ważne dla regionu. Małgorzata Lachendro zdobyła główną nagrodę. Zwyciężył jej reportaż Pieśni Emilii, który opowiada o traumie związanej z poronieniem. Autorka podkreśla, że reportaż powstał z myślą o ludziach, którzy zmierzyli się z podobną tragedią.
2: Tworząc tę opowieść, opowiadając ją wspólnie, myślałyśmy właśnie o tych wszystkich osobach, które być może gdzieś tam uda się wesprzeć w ten sposób, podać im tą przysłowiową rękę wsparcia.
0: Doceniono także cykl dokumentalny Doroty Stabik dotyczący tragedii górnośląskiej. Dziennikarka Radia Katowice stworzyła kilkanaście reportaży o prześladowaniach ludności śląskiej przez Sowietów i władze komunistyczne w 1945 roku. To temat bardzo ważny dla regionu i jego mieszkańców, przyznała Dorota Stabik.
3: Przez 80 lat o nim się nie mówiło. W naszych domach tego tematu nie było, w moim własnym domu tego tematu nie było, więc ogromnie się cieszę, że teraz możemy o tym mówić.
0: Za całokształt dziennikarskiej twórczości nagrodą Silesia Press Pro Meritis uhonorowano natomiast wieloletnią utytułowaną reportażystkę Radia Katowice Annę Sekudewicz. Konkurs Silesia Press, nazywany śląskimi pulicerami, organizowany jest od 21 lat. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami w sześciu województwach. W Śląskiem objęto nim powiaty gliwicki, raciborski, rybnicki i wodzisławski oraz miasta Rybnik i Gliwice. Gorąco będzie robić się od jutra. Temperatura maksymalna w piątek i niedzielę ma sięgnąć 33 stopni, a w sobotę nawet 35. Również noce będą ciepłe. Termometry pokażą po zmroku od 18 do 21 stopni. Wraz ze wzrostem temperatury rośnie ryzyko odwodnienia i przegrzania organizmu. Upał jest niebezpieczny dla osób starszych i dzieci. Zaleca się ograniczenie przebywania w pełnym słońcu.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Śląski strój w nowoczesnym wydaniu był motywem przewodnim pokazu mody, który zorganizowali uczniowie 4 Liceum Ogólnokształcącego imienia generała Stanisława Maczka w Katowicach. Swoją kolekcję zaprezentowali na placu przed Teatrem Śląskim. Młodzież wykorzystała różne motywy.
4: To jest taka moja bardziej adaptacja stroju śląskiego. Tworzyłam go dzięki inspiracjom internetowym, no i też właśnie śląskiej kulturze. Zawiera gorset brązowy, spódnicę koronkową, koszulę, dużo białych elementów i czerwone dodatki jak czerwone korale.
5: Mój strój jest inspirowany strojem rozbarsko-bytomskim. Wybrałem go, ponieważ uważam, że tak najbardziej kojarzy się z tym regionem. Składa się on z brązowych, znaczy w oryginale są to one takie masztardowe, brązowych spodni, wysokich czarnych butów, białej koszuli oraz tej kamizelki, która została przeze mnie ręcznie uszyta, oraz taki mój dodatek już trochę od siebie, czyli chusta zawiązana pod szyją.
0: W pokazie oprócz uczniów zaprezentowała się także grupa rekonstrukcyjna Forbudka działająca przy Miejskim Domu Kultury Południe w Katowicach Kostuchnie, która odtwarza śląskie stroje. Częstochowa chce zrealizować trzeci etap modernizacji parku wypoczynkowego Liśniec. Inwestycja ma objąć teren o powierzchni 18 hektarów przy zbiornikach Pacyfik i Bałtyk. Przybędzie zieleni, pojawią się nowe obiekty i elementy służące rekreacji, mówi wiceprezydent miasta Łukasz Kot.
6: Będzie tam obiekt gastronomiczny. Przygotujemy też część dla najmłodszych dzieci, czyli taki mini brodzik, gdzie mogliby korzystać. Mamy wielką nadzieję, że część od Jadwigi będzie tak dobrze zaprojektowana, że będzie się cieszyła taką popularnością jak część zachodnia. Przy okazji tej przebudowy wjazd na parking odsuniemy trochę na południe, tak żeby pieszy i rowerzysta czuli się tam bezpiecznie wjeżdżając na park.
0: W planach jest także rozwinięcie infrastruktury z myślą o imprezach plenerowych i utworzenie infrastruktury dla sportów wodnych. Szacowany koszt zadania opiewa na około 50 milionów złotych i ma być sfinansowany z budżetu miasta. Prace miałyby trwać 3 lata. Na

Dotychczasową modernizacją Parku Lisiniec miasto wydało prawie 12 milionów złotych. Zachmurzenie w województwie śląskim jest umiarkowane, okresami dużo, a termometry wskazują do 26 stopni. W nocy temperatura spadnie do 15-17 stopni. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich, tam od 12 do 15 kresek.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18 czerwca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
2: Jutro przesłuchanie podejrzanego o zabójstwo w Białej Podlaskiej. Zdaniem premiera należy sprawdzić hipotezę, że mógł działać na zlecenie obcych służb.
3: Ta obawa dotyczy ewentualności państwowego terroryzmu.
2: Zarząd Warszawskiego Szpitala Południowego odwołany. Już wiadomo, kto będzie nową prezes. To kapitulacja Donalda Trumpa. Za oceanem narasta krytyka amerykańsko-irańskiego porozumienia. Policja jest pewna, że zatrzymany rano w Piastowie pod Warszawą mężczyzna odpowiada za zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Prawdopodobnie jutro zostanie on przewieziony do Lublina i usłyszy zarzuty. Służby będą badać ewentualne zaangażowanie obcych służb i państw w zabójstwo opozycyjnego artysty Siemona Skrepeckiego, zapowiada minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
4: Może to być taki sposób działania, który stosują obce służby, że wynajmują przestępców, wynajmują kryminalistów do rozmaitych działań. Mieliśmy z tym do czynienia w ubiegłych latach. Wprawdzie nie dotyczyło to morderstw, dotyczyło to pobić na zlecenie. Polskich przestępców do tego wynajmowano, żeby w innym kraju takie czynności prowadzili. Bardzo poważnie zakładamy taki scenariusz.
2: To mógłby być pierwszy przypadek państwowego terroryzmu, uważa premier Donald Tusk.
5: To byłby pierwszy przypadek nie w Europie, bo mieliśmy do czynienia w Europie z takimi przypadkami, ale w Polsce byłby to pierwszy przypadek zabójstwa na zlecenie polityczne ze strony obcego państwa. Mówię, to są na razie hipotezy, ale musimy je bardzo poważnie traktować.
2: Zatrzymany ma 36 lat i posługiwał się gruzińskim paszportem. To on miał pociągnąć za spust w poniedziałek, zabijając 44-latka z Rosji. Cały zarząd Warszawskiego Szpitala Południowego odwołany. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że doszło do tego na jego wniosek. Nową prezes zarządu zostanie Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka z zakresu audytów i kontroli zarządczej w ochronie zdrowia oraz zamówień publicznych. Decyzja jest konsekwencją doniesień medialnych o nieprawidłowościach w placówce. Członkowie Koalicji Obywatelskiej i ich krewni mieli być przyjmowani na SOR-ze bez kolejki, a lekarz w trakcie specjalizacji, były radny KO Dawid Kacprzyk, miał w tym roku zarobić w szpitalu 1,5 miliona złotych. 500 tysięcy złotych już oddał. Konkretne rozmowy dopiero przed nami, mówi ekspert militarny Mariusz Cielma. Tak komentuje deklarację Amerykanów, że są otwarci na zbudowanie w Polsce stałej bazy wojskowej. Redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej podkreśla, że trzeba będzie najpierw ustalić, jakiego rodzaju wojska trafią do Polski.
6: Jeżeli będą to jakieś jednostki lotnicze, no to trzeba szukać lokalizacji związanych z istniejącymi lotniskami, no szczególnie wojskowymi. Jeżeli to będą jakieś formacje bardziej logistyczne, to też no, bardziej szuka się oczywiście obiektów w pobliżu lotnisk, ale też w pobliżu istotnych szlaków komunikacyjnych. Oczywiście żołnierzy można łatwo samolotami dostarczyć do Polski, natomiast sprzęt co do zasady no raczej dociera po pierwsze drogą morską ze Stanów Zjednoczonych, no a po drugie no raczej szlakami komunikacyjnymi.
2: Pod koniec maja Polska wysłała za ocean deklarację z gotowością do rozmów o stałej amerykańskiej bazie. Departament Wojny USA pozytywnie odpowiedział na ofertę. W Waszyngtonie narasta krytyka podpisanego wczoraj porozumienia pokojowego z Iranem. Prezydent Donald Trump przedstawia je jako dyplomatyczny sukces. W Stanach Zjednoczonych nie milkną jednak głosy o fatalnych warunkach porozumienia. Mówi się nawet o kapitulacji Trumpa.
7: Republikanie w Kongresie, którzy na początku tygodnia podchodzili do porozumienia z Iranem z ostrożnym optymizmem, po ujawnieniu jego szczegółów mówią o nim krytycznie. Ono przejdzie do historii jako najgorszy błąd w naszej polityce zagranicznej. Iran jest mocniejszy, mówił senator z Luizjany Bill Cassidy. Według niego program nuklearny Iranu nie został ograniczony, a Teheran przekonał się, że groźba zablokowania cieśniny Ormuz działa. W podobnym tonie wypowiedział się republikański senator Ted Cruz. Nie chcę widzieć teokratycznego rządu w Teheranie, który chce zabijać Amerykanów silniejszym.

0: Krytycy wskazują na zapowiedź utworzenia funduszu odbudowy Iranu w wysokości co najmniej 300 miliardów dolarów. Senator Tom Tillis ocenił, że porozumienie jest skazane na niepowodzenie. Były wiceprezydent Mike Pence powiedział, że dokument trąci polityką ustępstw. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Obiad za około 20 zł, menu zależne od sezonowych zbiorów i produkty pochodzące z uczelnianych gospodarstw. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu uruchamia pierwszą w Polsce stołówkę akademicką w ramach projektu Mensa. Ma być nie tylko miejscem, gdzie można tanio zjeść, ale też przestrzenią integrującą społeczność akademicką. Tłumaczy kierownik projektu Mensa, profesor Danuta Figurska-Ciura.
2: Obserwuje się drastyczny spadek takich zachowań prospołecznych. Mamy kryzys takiego środowiska akademickiego, które właśnie dużo dyskutuje, dużo się spiera, więc to jest coś, co powinno pomóc w spotkaniu tych studentów.
1: A zaopatrzenie mają zapewnić uczelniane sady, pola i stacje badawcze.
3: Klimat.
1: Dobra lub bardzo dobra jakość powietrza w większości kraju, umiarkowana w Toruniu i Przemyślu, a w Gajewie w województwie łódzkim zła. Około 40% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: 5:05. Czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski.
6: Na Mistrzostwach Świata już kopią. Czesi z RPA to spotkanie drugiej kolejki w grupie w Atlancie, mieście, które kiedyś nazywało się Termines, bo tu w XIX wieku kończyła się linia kolejowa i gdzie dziś ponad 70 ulic ma w nazwie Peachtree i gdzie na co dzień tworzy kilku doskonałych raperów, na przykład Gana, a na tablicy wyników na Mercedes-Benz Stadium po 5 minutach remis 0-0. Zostajemy na Mundialu. Przed nami spotkanie Szwajcarii z Bośnią i Hercegowiną. Wielu kibiców trzyma w naszym kraju kciuki za ekipę z Bałkanów.
7: Portale sportowe podkreślają przede wszystkim zmianę mentalności zespołu Sergeja Barbareza. Komentatorzy zwracają uwagę, że po zwycięstwach w eliminacjach nad Włochami i Walią oraz dobrym występie przeciwko Kanadzie, reprezentacja zaczęła być traktowana jako równorzędny rywal, a nie outsider. Bośniackie media wskazują, że mecz ze Szwajcarią będzie spotkaniem dwóch drużyn, które potrzebują zwycięstwa po pierwszych remisach. Podkreśla się, że Szwajcarzy mają większe doświadczenie mundialowe i regularnie wychodzą z grup na ostatnich turniejach, ale Bośnia liczy na swoją organizację gry, kontrataki i doświadczenie Edina Dzeko. Media przypominają, że drużyna Barbareza została zbudowana wokół połączenia młodych zawodników i starszych liderów, a Dzeko, mimo 40 lat, pozostaje symbolem i jednym z najważniejszych punktów zespołu. Atmosfera w kraju jest bardzo pozytywna. Po meczu z Kanadą kibice długo świętowali remis, a przed spotkaniem ze Szwajcarią miasta ponownie przygotowują wspólne oglądanie. W Bośni panuje przekonanie, że dobry wynik dziś wieczorem może otworzyć drogę do historycznego awansu z grupy. Piotr Piętka, Polskie Radio.
6: To spotkanie o 21:00, a Czesi przed chwilą strzelili gola i prowadzą z RPA po 6 minutach 1-0. To jeszcze jedna informacja z piłkarskich salonów. Stoper reprezentacji Francji Ibrahima Konate zamienia Liverpool na Real Madryt. To trzeci transfer królewskich w ostatnich dniach. Wcześniej sprowadzili Marka Cucurella i Bernardo Silva, odpowiednio reprezentantów Hiszpanii i Portugalii. Reprezentanci wielu krajów tworzą kadrę szczypiornistów industrii Kielce. Zna ich dobrze Krzysztof Lijewski. Przez lata był asystentem Tałanta Dujszebajewa. Po jego odejściu to on przejmuje stery w roli pierwszego szkoleniowca, co nie jest żadnym zaskoczeniem. Takie jak to, że kolejny serwis sportowy na naszej antenie po 21:00.
5: W nocy odrobinę może popadać na wschodzie. Temperatura minimalna od 11 na Mazurach do 17 na zachodzie. Jutro w ciągu dnia na południowym zachodzie i zachodzie może pokropić. Tam też mogą zdarzyć się burze, a temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni nad morzem do 32 na zachodzie. Upały na zachodzie i południowym zachodzie w weekend będą wyjątkowo mocne.
8: Trójka.

0: Minęła 19. Częstochowscy radni udzielili wotum zaufania prezydentowi Krzysztofowi Matyjaszczykowi. W Sosnowcu ruszyły szkolenia dla specjalistów pracujących z dziećmi i osobami dorosłymi doświadczającymi przemocy. Ruszyła letnia odsłona 28. Bielskiej Zadymki Jazzowej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Prezydent Częstochowy z wotum zaufania i absolutorium za 2025 rok. Radni ocenili działania niemogącego obecnie sprawować swojej funkcji Krzysztofa Matyjaszczyka, który usłyszał zarzuty o charakterze korupcyjnym. I choć prezydenta zatrzymano w tym roku, to podejrzewamy, że już w 2025 mogło dochodzić do nieprawidłowości, mówi Artur Warzocha z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
2: Nie zostało to w żaden sposób publicznie zdementowane. To jest wszystko oczywiście w toku postępowania prokuratury. Te okoliczności, które nastąpiły, na dzisiaj dyskwalifikują organ wykonawczy od tego, żeby mu udzielić absolutorium. Miało na pewno wpływ na realizację budżetu miasta, ale również na realizowanie strategii rozwoju miasta.
0: W przypadku absolutorium przeważyło racjonalne podejście do tematu, ocenia Zdzisław Wolski, pierwszy zastępca prezydenta Częstochowy.
3: Trudniejsza sprawa jest wotum zaufania, gdzie te kryteria są już dużo szersze. Będąc realistą, można mieć wątpliwości naszej częstochowskiej sytuacji, że udzielamy wotum zaufania prezydentowi, którego na sali nie ma. Nie wiadomo kiedy i czy w ogóle wróci.
0: Za udzieleniem wotum zaufania, a potem absolutorium za 2025 rok zagłosowało 14 radnych, 10 było przeciw. Sosnowieckie Stowarzyszenie Moc Wsparcia rozpoczęło szkolenia dla specjalistów. Studium przeciwdziałania przemocy domowej ma podnosić kompetencje w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi. W programie znalazło się 5 bloków tematycznych. Mają one wspierać i merytorycznie przygotować osoby pracujące z ludźmi doświadczającymi przemocy. To już kolejna edycja szkoleń. Do udziału w tegorocznym projekcie przyjęto 140 osób z całego kraju. Szkolenia sfinansowało Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Będą one prowadzone do grudnia.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Ruszyła letnia odsłona tegorocznej 28. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Pierwszym wydarzeniem programu był koncert z okazji jubileuszu 80-lecia Bielskiej Szkoły Muzycznej. Tym razem chcemy pokazać radosną, słoneczną i taneczną stronę jazzu, zapowiada dyrektor artystyczny Zadymki Jerzy Batycki.
4: Więc zapraszamy do Bielska Białej na spotkanie z tą jasną stroną jazzu i tych wszystkich ludzi, którzy na słowo jazz reagują strachem. Proszę Państwa, pokażemy Wam, że jazz to również muzyka radosna, muzyka taneczna i muzyka rozrywkowa.
0: Zadymkowe granie zaplanowano w tej edycji w Czechowicach, Dziedzicach oraz w różnych częściach Bielska Białej, w tym na szczycie Dębowca czy na cmentarzu żydowskim. Największą i najgłośniejszą zabawą z udziałem mieszkańców będzie niedzielna parada nowoorleańska. Zadymka potrwa właśnie do niedzieli, a szczegółowy program można znaleźć na stronie zadymka.pl. Strój śląski w nowoczesnym wydaniu był motywem przewodnim pokazu mody, który zorganizowali uczniowie 4 LO imienia generała Stanisława Maczka w Katowicach. Na placu przed Teatrem Śląskim młodzież zaprezentowała swoją kolekcję inspirowaną strojem ludowym. Jak powiedziała Barbara Kowaczek-Jędrysik, edukatorka regionalna i pełnomocniczka prezydenta do spraw regionalizmu, projekt powstał w ramach innowacji pedagogicznej. Jest ona realizowana w szkołach ponadpodstawowych. Młodzież uczy się na zajęciach różnych zagadnień związanych z regionem. Zdaniem meteorologów przed nami pogodna noc z temperaturą minimalną od 15 do 17 stopni. Jutro słonecznie i bardzo ciepło, na termometrach nawet do 30 kresek.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 czerwca. Minęła 19. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Po tym, jak wyszły na jaw nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie, premier zapowiada.
6: Wszędzie tam, gdzie będzie naruszanie prawa, będą nie tylko konsekwencje prawne, ale też polityczne.
5: Biały Dom przekazał Kongresowi tekst porozumienia między USA i Iranem. Rynki pozytywnie reagują na kompromis. Nad Polskę nadciąga zwrotnikowe powietrze. W weekend zrobi się gorąco.
7: Na zachodzie, w centrum oraz na południu termometry mogą wskazać od 32 do 36 stopni.

0: Premier Donald Tusk zapowiada polityczne konsekwencje wobec odpowiedzialnych za nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie i tych, którzy na nich korzystali. SOR, którym kierował były radny Dawid Kacprzyk, miał według doniesień mediów przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej i ich krewnych bez kolejki.
1: Ten problem tego konkretnego przypadku trzeba będzie wyjaśnić, tak jak powiedziałem, niezależnie od tego, kto korzystał z tego mechanizmu. I wszędzie tam, gdzie będzie naruszenie prawa, będą nie tylko konsekwencje prawne, ale też polityczne.
0: Na wniosek prezydenta Warszawy zarząd Szpitala Południowego został odwołany. Przełom w śledztwie dotyczącym zabójstwa obywatela Rosji w Białej Podlaskiej. Policja przy wsparciu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała pod Warszawą posługującego się gruzińskim paszportem 36-latka, której jest podejrzana o zbrodnię. Prawdopodobnie jutro zostanie przewieziony do Lublina i usłyszy zarzuty.
2: Jak przekazują służby, zatrzymany jest powiązany z szeroko zorganizowaną przestępczością. Szef MSWiA Marcin Kierwiński nie ukrywa, że to efekt intensywnej pracy specjalnego zespołu śledczych.
3: Dziś we wczesnych godzinach rannych policja ujęła osobę, która jest podejrzana o zabójstwo Rosjanina, zabójstwo, które wstrząsnęło całą Polską.
2: Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zaznaczył, że śledczy bardzo poważnie badają hipotezę o politycznym podłożu morderstwa. Zamordowany obywatel Rosji był znanym krytykiem rosyjskich władz.
4: Hipoteza dotycząca tego, kto może za tym stać, jest dość oczywista i wynika z tego, jaką działalność prowadził zamordowany obywatel Rosji. Był krytykiem Putina, Kadyrowa.
2: Służby sprawdzają teraz powiązania zatrzymanego z innymi przestępstwami popełnionymi w Polsce w ostatnich latach oraz kwestie ewentualnych osób zlecających to morderstwo. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Ropa tanieje. Tak rynki reagują na podpisane amerykańsko-irańskie porozumienie o zakończeniu wojny. Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl podkreśla, że to droga do normalizacji sytuacji na rynku ropy.
5: Jeśli ta sytuacja nie zostanie w żaden sposób zakłócona, to siłą rzeczy myślę, że ta premia ryzyka będzie nam się zupełnie kurczyć, a sytuacja rynkowa będzie wracać do normy. I co za tym idzie, będzie także zmieniać się również sytuacja cenowa na rynkach światowych. To też z kolei dla Polski będzie istotne o tyle, że pakiet CPN zapewne z tego powodu zostanie właśnie wygaszony.
0: Biały Dom przekazał Kongresowi tekst porozumienia między Stanami Zjednoczonymi i Iranem, a zgodnie z kopią dokumentu, do której dotarła agencja Reutera, tekst porozumienia rozpoczyna się od deklaracji o natychmiastowym i trwałym zakończeniu działań wojennych na wszystkich frontach, w tym w Libanie. A w dokumencie potwierdzono, że Stany Zjednoczone całkowicie zakończą blokadę morską irańskich portów w ciągu 30 dni, a Iran zapewni przepływ statków przez cieśninę Ormus przez 60 dni. Nagrania pokazujące kłęby dymu nad Moskwą i eksplozję w tamtejszej rafinerii hitem ukraińskiego internetu. Rano ukraińskie drony uderzyły w oddalone o 15 km od centrum Rosji zakłady przetwórstwa ropy. Atak na Moskwę to odpowiedź na rosyjskie zmasowane uderzenia.
6: Krótkie filmy z nagraniami eksplozji i pożaru moskiewskiej rafinerii stały się tak zwanym wiralem ukraińskich sieci społecznościowych. Opublikował je m.in. prezydent Zełenski. Obiecałem, że przygotujemy odpowiedź na rosyjskie uderzenia na Kijów. Już ją widzicie, jeśli będzie płonąć Ukraina, będzie płonąć również Moskwa. Na jednym z nagrań ataków w Moskwie widać, jak eksplozja wyrzuciła na kilkadziesiąt metrów do góry potężną pokrywę zbiornika ropy, co przypomina ogromny spodek bądź UFO. To stało się już tematem żartów, a nawet piosenki. Leciała pokrywa nad Moskwą, leciała jak UFO. Nie zadziałała rosyjska obrona lotnicza. Rosjanie mimo uderzeń w Moskwę nie rezygnują jednak z ataków na Ukrainę. Dziś rosyjskie rakiety w Dnieprze zabiły dwóch cywilów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Instytut Meteorologii prognozuje upalny weekend. Miejscami temperatura może sięgać 36 stopni, zapowiada rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.
7: Pod koniec tygodnia do Polski zacznie napływać bardzo ciepłe powietrze zwrotnikowe z południa Europy. W piątek temperatura lokalnie przekroczy 30 stopni Celsjusza, natomiast podczas weekendu upał może objąć znaczną część kraju. Na zachodzie, w centrum oraz na południu termometry mogą wskazać od 32 do 36 stopni i wraz ze wzrostem temperatury zwiększy się również ryzyko występowania gwałtownych burz.
0: Dla zachodniej Polski Instytut wydał ostrzeżenia. Przed upałami będą obowiązywać od jutra do niedzielnego wieczora. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Noc na ogół pogodna, choć miejscami będzie się chmurzyć. Przelotny deszcz popada na północnym wschodzie i wschodzie. Temperatura od 11 stopni na Mazurach, około 14 będzie w centrum i na południu, do 17 na zachodzie.
9: Autopromocja.

Dostałem kieszonkowe na szkolny obiad, a kupiłem sobie szlugi, znaczy to nie ja. Przecież miałem wtedy mniej niż 18 lat. Kupił mi je ziomal, który na twarzy łoniaki miał. Chodziliśmy za garaże lub więzienia wa. Zrzutka nie na draże, tylko na łyczka. Wódki bardzo dobrze pamiętamy i cytrynowy smak. Wtedy za 5 zł mogłem kupić sobie cały świat. Pierwsze mieszkanie na Saskiej Kępie, pierwsze za wasze wynajęte. Codziennie robiłem imprezę, przeze mnie nie oddali kaucji wam. Wiem, że nie chcecie zwrotów ode mnie, ale jak będziecie w gorszym momencie, to wiedz.

Kiedyś wam oddam za wsparcie, nie to materialne. Oddam za to, że jestem jaki jestem i mogę tu być. Chciałbym oddać wam za te rzeczy niematerialne, ale chyba nie da się. Za dużo tego jest.

0: Minęła 20. Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach będzie prowadzić badania dotyczące leczenia nowotworów odpornych na terapię. O korzyściach związanych z łączeniem się spółdzielni energetycznych eksperci dyskutowali w Katowicach. W Bielsku-Białej rozpoczął się festiwal literacki.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach otrzyma blisko 2 800 000 zł na opracowanie strategii leczenia nowotworów odpornych na terapię. Naukowcy sprawdzą, czy lokalne pobudzanie odporności może zwiększyć skuteczność terapii. Placówka otrzymała grant w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki. Badania będą prowadzone we współpracy z Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu i potrwają prawie 4 lata. W Polsce działa prawie 750 spółdzielni energetycznych, 33 z nich w województwie śląskim. To model, dzięki któremu prosumenci mogą efektywniej zarządzać wyprodukowanym prądem. O jego zaletach dyskutowano dziś w Katowicach podczas pierwszego forum spółdzielni energetycznych. Spotkali się tam przedstawiciele samorządów, instytucji publicznych i biznesu. Spółdzielnia energetyczna to zgrupowanie kilku podmiotów, które chcą wspólnie produkować i rozliczać energię, tłumaczy Łukasz Frydel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej w Katowicach.
2: Taką spółdzielnię rejestrujemy, dokonujemy podpisania umowy z dystrybutorem energii elektrycznej, zakładamy liczniki zdalne energii elektrycznej, no i zaczynamy rozliczenia w ramach spółdzielni energetycznej. Polega to na tym, że nadprodukcję występującą w jednym podmiocie zużywamy w tym samym czasie w drugim podmiocie, w związku z czym nie ponosimy kosztów związanych z zakupem energii, tylko rozliczamy tą energię w ramach członków spółdzielni energetycznej.
0: Wicemarszałek województwa śląskiego Grzegorz Boski zaznaczył, że spółdzielnie oparte na odnawialnych źródłach energii to ważny krok w transformacji regionu.
3: Coraz więcej się o tym mówi. Są zachęty również finansowe. Gminy bardzo chętnie w tą stronę zaczynają patrzeć, bo to jest ważny element. Mówimy o tym.

0: dołkach energetycznych, górkach energetycznych, a spółdzielnie pozwalają na obniżenie kosztów i wyrównanie tych mocy energetycznych. To pozytywne zarówno dla samorządów, mieszkańców, dla całego procesu transformacji.
1: Do 15 lipca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach prowadzi nabór wniosków na zakładanie lub rozwój takich spółdzielni. Pula dotacji to 3 miliony złotych.
2: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
1: Sosnowieckie Stowarzyszenie Moc Wsparcia rozpoczęło szkolenia dla specjalistów. Studium przeciwdziałania przemocy domowej ma podnieść kompetencje w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi. To wydarzenie kierowane do specjalistów, którzy mają codziennie styczność z osobami doświadczającymi przemocy, mówi prezes stowarzyszenia Adrian Drdzeń.
3: Mam na myśli osoby dorosłe, ale też dzieci, które mogą doświadczać przemocy od kogoś dorosłego albo też jakiejś formy przemocy rówieśniczej. 5 bloków tematycznych, aspekty prawne, aspekty interwencyjne, praca z dzieckiem, praca z dorosłym, praca z osobą stosującą przemoc. Nadal potrzebujemy wspierać i wzmacniać osoby pracujące bezpośrednio w kontakcie z ludźmi w tym, jak można reagować i jak skutecznie pomagać.
1: Do udziału w projekcie przyjęto 140 osób z całego kraju. W Bielskiej Książnicy Beskidzkiej zaczął się dziś Unplug Festival Impreza Literacka. W programie m.in. codzienna joga, spotkania autorskie, warsztaty, strefa młodzieży, promocje książek oraz rozmowy o polszczyźnie. Jak mówi Lucja Ruchała, organizatorka wydarzenia, mają być to spotkania bez multimediów, twarzą w twarz.
4: Unplug Festival to jest festiwal, w którym proponujemy odejście od mediów, social mediów, proponujemy wyciszenie się, proponujemy rozmowę, ale także debaty, spotkania z autorami, z pisarzami, z reporterzystami. Przygotowaliśmy również program dedykowany dla młodzieży, bardzo bogaty. Zapraszamy na kolejne spotkania, kolejne wydarzenia.
1: Impreza potrwa do niedzieli. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Zdaniem meteorologów noc w regionie pogodna i ciepła, jutro na termometrach nawet 30 stopni, zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 18 czerwca, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. 36-letni Gruzin zatrzymany pod Warszawą. Według policji to on zabił rosyjskiego artysty w Bielsku-Białej. Premier zapowiada polityczne konsekwencje wobec odpowiedzialnych za nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. USA i Iran podpisały memorandum, ma być wstępem do pokoju na Bliskim Wschodzie. Mężczyzna podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej, zatrzymany przez lubelskich policjantów. Do zatrzymania doszło w hotelu robotniczym w Piastowie pod Warszawą. Zatrzymany 36-latek posługiwał się gruzińskim paszportem. Policja jest pewna, że zatrzymano właściwą osobę.
6: Zatrzymanie przy pełnym zaskoczeniu tego mężczyznę. On przebywał w hostelu, a więc musieliśmy powziąć tutaj wszelkie środki ostrożności, żeby nikomu się oczywiście nic nie stało, a wiedzieliśmy, że mężczyzna jest niebezpieczny, bo przecież dokonał zabójstwa przy użyciu broni palnej. Nie wiedzieliśmy, czy przy sobie taką broń może jeszcze mieć lub też jakiś inny niebezpieczny przedmiot. Natomiast sprawcy oczywiście nie dało się w żaden sposób uciec.
5: Mówił podinspektor Andrzej Fiołek z lubelskiej policji. Do zabójstwa rosyjskiego artysty satyryka znanego z krytyki Putina doszło w poniedziałek rano na jednym z osiedli w Bielsku-Białej. Sprawca oddał w sumie 5 strzałów z bliskiej odległości i uciekł. Premier Donald Tusk zapowiada polityczne konsekwencje wobec odpowiedzialnych za nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie i tych, którzy z nich korzystali. Szef rządu zapowiedział także pracę nad systemowymi rozwiązaniami w służbie zdrowia.
7: Dobrze wiemy, że tego typu praktyki, a więc znajomości w szpitalu, to niestety jest od lat codzienność. I będziemy szukali różnych sposobów, aby ograniczyć do absolutnego minimum zagrożenie tego typu nadużyciami. To jest kwestia i przyzwoitości, i sprawiedliwego dostępu do usług medycznych. To jest też kwestia prawna. No, chcemy uniemożliwić tego typu operacje.
5: Na wniosek prezydenta Warszawy cały zarząd Szpitala Południowego został odwołany po tym, jak wyszło na jaw, że lekarz bez specjalizacji, były radny KO Dawid Kacprzyk, miał w ciągu roku zarobić w szpitalu 1 600 000 złotych. USA i Iran podpisały memorandum, które ma być wstępem do pokoju na Bliskim Wschodzie, choć każda ze stron podpisała go osobno. Wiceprezydent J.D. Vance podczas konferencji w Białym Domu wskazywał na pierwsze wymierne skutki tego wydarzenia, czyli otwarcie cieśniny Ormus, przez którą znów płynie ropa.
8: J.D. Vance nazwał memorandum układem korzystnym dla obu stron. Powiedział, że od czasu podpisania porozumienia przez Ormus przepłynęło już 12 milionów baryłek ropy. Ceny benzyny spadły dziś poniżej 4 dolarów za galon i będą nadal spadać. Vance przekonywał,

0: że irański program jądrowy i armia tego kraju zostały zniszczone i że Teheran nie stanowi teraz zagrożenia. Wiceprezydent przekonywał, że fundusz na odbudowę Iranu w wysokości 300 miliardów dolarów i odblokowanie zamrożonych 25 miliardów nastąpi warunkowo. Jedyny scenariusz, w którym Iran odnosi te korzyści, nastąpi wtedy, gdy będzie przestrzegał układu i zmieni swoje postępowanie. Vance powiedział też, że administracja jest przekonana, iż może bez zgody Kongresu tymczasowo zawiesić sankcje na ropę z Iranu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Dowództwo Centralne USA poinformowało także o zniesieniu blokady irańskich portów. Sejm rozpoczął pracę nad projektem o zabezpieczeniu społecznym artystów. Przepisy przewidują, że osoby wykonujące ten zawód otrzymają dopłaty do składek ZUS. Poseł Ludowców Jarosław Rzepa uważa, że artyści sami powinni zrzucać się na kolegów po fachu, którzy nie są w stanie pokryć składek na ubezpieczenie społeczne.
2: Jeżeli ktoś zarabia, nie wiem, 40 tysięcy na jednym koncercie, to być może, żeby odłożył ten 1% dla tych kolegów, którzy być może nie są tak jak oni bardzo popularnymi artystami, ale pracują również w zawodzie.
1: Polska 2050, której ministra kieruje resortem kultury, mówi, że jest otwarta na rozmowę o kształcie tego projektu. Poseł Kamil Wnuk tłumaczy, że najważniejsze, by sprawę w końcu załatwić.
3: To jest projekt rządowy, a nie projekt poselski. My się nie będziemy upierać przy tej wersji projektu. Nam zależy, żeby ten projekt był jak najlepszy, no i żeby ta finalnie taka najlepsza wersja dla artystów, ale także dla naszego budżetu się pojawiła.
1: Z danych resortu kultury wynika, że prawie 3/4 artystów osiąga dochody poniżej średniej krajowej, a 30% poniżej minimalnego wynagrodzenia. Straż Graniczna ostrzega, że żarty na lotnisku podczas kontroli bagażowej mogą zakończyć się poważnymi konsekwencjami. Tylko w ostatnich 4 dniach na terenie lotniska w Katowicach doszło do 3 takich incydentów.
4: Mimo ciągłych ostrzeżeń wydawanych przez Straż Graniczną, podróżni nadal nic sobie z nich nie robią, przez co ściągają na siebie kłopoty. Kolejny podróżny w trakcie odprawy bagażowej oświadczył, że w bagażu ma 2 granaty. Na miejsce przybyli funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych i podjęli czynności. Pasażer został ukarany mandatem w wysokości 500 zł, a kapitan statku powietrznego nie zezwolił mu na wejście na pokład samolotu.
1: Przestrzegał porucznik Szymon Mościcki ze Straży Granicznej. Bezwzględnie należy pamiętać, że strażnicy w takich przypadkach nie mają poczucia humoru. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Noc na ogół pogodna, przelotny deszcz tylko na północnym wschodzie i wschodzie. Temperatura minimalna od 11 stopni na Mazurach, około 14 w centrum i na południu do 17 na zachodzie. Autopromocja.

popatrz, posłuchaj, oni nie są równi normalnym ludziom, oni nie są równi, popatrz, posłuchaj, włącz myślenie. Oni nie są równi, idioto, to otchłań.

Pyta się mnie ekspert internetowy: a ty co zrobisz, jeśli twój syn, jeśli twoja córka okażą się tacy jak oni? To co ty zrobisz, idioto?

włącz myślenie. Ja mówię, zrobię im obiad, podam im deser, powiem im, by dokończyli czytać książki, pouczyli się trochę. To zrobię, to ja zrobię.

a ty dalej swoje. Idioto, to otchłań. Oni nie są równi normalnym ludziom. Oni nie są równi. Włącz myślenie. To burza. I kurz. Kurz, który jest wszędzie. Kurz, w którym się topisz. Idioto, co ty teraz zrobisz? Jeśli twoja córka, jeśli twój syn oznajmią ci, siedząc przy stole, że są tacy jak oni. Idioto. Ja mówię, zrobię im obiad. Podam im deser. Powiem im, by dokończyli czytać książki. Pouczyli się trochę.

A ty co zrobisz? To odchłań. Kurz, który jest wszędzie. Będę życzył ci dobranoc. Będę życzył ci wspaniałych snów. O niegroźnej utopii. W której wszyscy cię szanują.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę byś była

0: Na zegarach 21. Prezydent Katowic Marcin Krupa mówił na naszej antenie, że będzie starać się o kolejne unijne środki na drugi etap budowy hubu gamingowo-technologicznego. Przebudowa autostrady A4 w województwie śląskim coraz bliżej. Policja zatrzymała mężczyznę, który w Chorzowie i okolicznych miejscowościach okradał samochody.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Władze Katowic zastanawiają się, co dalej z drugim etapem realizacji hubu gamingowo-technologicznego. Najniższa oferta w przetargu na wykonanie prac przekroczyła planowaną przez miasto kwotę o ponad 164 miliony złotych. Prezydent Marcin Krupa powiedział na antenie Radia Katowice, że trzeba zastanowić się, jak pokierować inwestycją, aby nie robić kroku w tył.
2: Czy jesteśmy w stanie cokolwiek okroić? Czy pozwalamy na to przepisy? Bo przypomnę, że współfinansowane jest to ze środków unijnych. Natomiast mamy tutaj dobrą współpracę z panem marszałkiem Wojciechem Saługą, który też uważa, że ten projekt jest takim projektem nie tylko katowickim, ale przede wszystkim regionalnym. Zresztą to za jego decyzją te środki unijne pozyskaliśmy. Wspólnie też walczymy o kolejne środki na tą inwestycję, a więc niewykluczone, że uda nam się jeszcze jakieś pieniądze z Unii Europejskiej pozyskać.
0: Hub gamingowo-technologiczny powstaje na terenie kopalni Wieczorek. Ma być miejscem m.in. dla działalności związanej z rozwojem sztucznej inteligencji. Otwarcie pierwszego i drugiego etapu inwestycji planowane jest na trzeci i czwarty kwartał 2028 roku. Przebudowa autostrady A4 w województwie śląskim coraz bliżej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończyła przetarg dotyczący wykonania projektu prac na odcinku pomiędzy węzłem Brzęczkowica a węzłem Byczyna. Zadaniem zainteresowanych jest 14 firm, a my teraz będziemy oferty potencjalnych wykonawców analizować, mówi rzecznik katowickiego oddziału dyrekcji Marcin Twardysko.
3: To blisko 16-kilometrowy odcinek trasy autostrada A4, który do połowy marca przyszłego roku pozostaje jeszcze pod zarządem koncesjonariusza. Już teraz przygotowujemy się do przejęcia zarządzania odcinkiem A4 Katowice-Kraków i planujemy jej rozbudowę o trzeci pas ruchu w każdą stronę. Inwestycja obejmie również dostosowanie infrastruktury, w tym węzłów Jeleni Byczyna oraz modernizację MOP-ów Zastawie i Kępnica w Jaworznie.
0: Trzeci pas ruchu na autostradzie A4 miałby zostać dobudowany w latach 2030-2032. Polskie

0: Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
1: Policja zatrzymała złodzieja katalizatorów. 44-latek wycinał podzespoły z samochodów w Chorzowie i ościennych miastach. Mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku podczas kolejnej kradzieży w Piekarach Śląskich. Nie było to jednak jego jedyne przewinienie, mówi podkomisarz Magdalena Jurkowska z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie.
2: Dodatkowo odpowie za posiadanie narkotyków, jazdę pod wpływem alkoholu i złamanie zakazu sądowego prowadzenia pojazdów. Usłyszał 17 zarzutów. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.
1: Kradzieże katalizatorów należą do przestępstw, które generują wysokie koszty dla właścicieli pojazdów. Każde podejrzane zachowanie w pobliżu zaparkowanych pojazdów warto zgłaszać policji. Szybka reakcja świadków może pomóc zapobiec kolejnym kradzieżom. Państwowa Inspekcja Sanitarna wprowadziła zakaz spożywania wody w miejscowości Kokotek. Wykryto w niej enterokoki. Jest ona czasowo niezdatna do picia, przygotowywania posiłków, mycia naczyń, zębów oraz do celów higienicznych. Obecnie woda może być wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania toalet. Do celów spożywczych i higienicznych należy używać wyłącznie wody dostarczonej przez służby lub wody butelkowanej. Beczkowozy umieszczono przy kościele w Kokotku oraz przy skrzyżowaniu ulic Posmyk i Kokotek. Służby sanitarne oraz przedsiębiorstwo wodociągowe prowadzą działania mające na celu jak najszybsze przywrócenie pełnej jakości wody. Zdaniem meteorologów piątek w regionie będzie słoneczny i bardzo ciepły na termometrach do 30 stopni.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 czerwca, jest 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Amerykanie dają zielone światło dla bazy USA w Polsce. Sejm pracuje nad ustawą, która ma skończyć z bajońskimi zarobkami lekarzy. Królewski pierścień Zygmunta Starego, zrabowany przez Niemców, będzie można podziwiać w Muzeum Czartoryskich. Stany Zjednoczone są otwarte na stworzenie stałej bazy wojsk w Polsce, poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier mówił o tym w Brukseli po spotkaniu z sekretarzem wojny Pete Hegsethem.
4: Narodowa Strategia Obrony Stanów Zjednoczonych jasno wskazuje, że Departament Wojny priorytetowo będzie traktował zaangażowanie z modelowymi sojusznikami, takimi jak Polska. Mam przyjemność poinformować, że Departament Wojny jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium. Ostateczna decyzja uzależniona będzie od szczegółów porozumienia.
3: W planowanej bazie miałoby stacjonować 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. W kwestiach lokalizacji mówi się o Wielkopolsce lub o Dolnym Śląsku. Zarobki lekarza milionera Dawida Kacprzyka z Warszawskiego Szpitala Południowego zdominowały dyskusję w Sejmie na temat transparentności wynagrodzeń w służbie zdrowia. Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała rządowy projekt, który tworzy bazę zarobków medyków. Poseł PiS Grzegorz Lorek wytknął prezydentowi Warszawy, że w Szpitalu Południowym funkcjonował salonik dla VIP-ów.
5: Jak to jest możliwe, że kandydat na prezydenta RP pozwalał na to, żeby taka salonka funkcjonowała i nie przeprosił za to? Jak to jest możliwe, że nie wdrożył kontroli we wszystkich placówkach medycznych podległych sobie? Oczywiście powinien się podać do dymisji, bo to jest wstyd dla państwa polskiego i dla Warszawy, że coś takiego się tu wydarzyło.
3: Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej podkreślał, że obecny rząd w przeciwieństwie do poprzedników potrafi zareagować.
6: Ja pamiętam rok 2022. Pamiętacie, kto rządził? Prawo i Sprawiedliwość. Wtedy radny Robert G., lekarz z Zielonej Góry, zarobił 1 680 000. I nic was nie ruszyło, żeby tę sprawę przeanalizować. Dlatego podchodzimy do tego konsekwentnie, dlatego że my zdajemy sobie sprawę, że lekarze i personel medyczny powinien zarabiać godnie, ale godnie nie znaczy miliony.
3: Ustawa to pierwszy krok do uporządkowania systemu płac w ochronie zdrowia. Od spotkania z prezydentem Ukrainy rozpoczął się unijny szczyt w Brukseli. Wołodymyr Zełenski przedstawił sytuację na froncie, a także priorytety Kijowa i apelował o otwarcie kolejnych rozdziałów negocjacyjnych.
7: Prezydent Ukrainy zapowiedział dyskusję o kolejnych 5 klastrach negocjacyjnych w procesie akcesyjnym jego kraju do Unii Europejskiej. W poniedziałek ruszyły negocjacje tzw. kwestii podstawowych, czyli pierwszego klastra. Bardzo ciężko pracowaliście, aby iść naprzód i przeprowadzić niezbędne reformy, powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i wyraziła nadzieję, że latem uda się otworzyć kolejne obszary negocjacyjne. Ukraina wywiązuje się ze swoich zobowiązań, my również musimy wywiązywać się ze swoich. Szef Rady Europejskiej nawiązał do szczytu G7, gdzie została podjęta decyzja o zwiększeniu presji na rosyjską gospodarkę wojenną, aby ograniczyć jej zdolność do kontynuowania wojny przeciwko

0: Ukrainie, mówił przed rozpoczęciem szczytu Antonio Costa. Obecnie wszystkie 27 państw członkowskich jest zjednoczonych we wspieraniu Ukrainy. Sytuacja za naszą wschodnią granicą jest jednym z tematów omawianych podczas spotkania przywódców Unii Europejskiej. Wśród dyskutowanych spraw są też konflikt na Bliskim Wschodzie, obronność, bezpieczeństwo i unijne finanse. Z Brukseli Agata Król, Polskie Radio.
1: Najwyższy przywódca Iranu Mojtaba Chamenei zatwierdził podpisane przez USA i Iran wstępne porozumienie. Przyznał, że był temu przeciwny, ale przekonał go irański prezydent Masoud Pezeszkian. Irański przywódca podkreślił, że bezpośrednie negocjacje z Amerykanami nie będą oznaczały, iż zaakceptowane zostanie stanowisko wroga. Porozumienie przewiduje m.in. natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus, tymczasowe zawieszenie sankcji na ropę, rozpoczęcie negocjacji na temat irańskiego programu atomowego. Królewski pierścień Zygmunta I Starego trafi do Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Artefakt został wydobyty z grobu króla w XVIII wieku. Potem trafił do słynnej szkatuły Izabeli Czartoryskiej, a w 1939 roku został zrabowany przez Niemców, mówi Dariusz Nowacki, kurator zamku na Wawelu.
2: Także jesteśmy pewni, że na palec lewej ręki królowa Bona założyła go Zygmuntowi Staremu, kiedy leżał w trumnie. No i jego wartość historyczna jest fenomenalna dla nas, bo jesteśmy tak dalece przetrzebieni, gdy idzie o zbiory królewskie, że każdy istniejący artefakt, no to jest wielka sprawa.
1: Pierścień i pozostałe odzyskane straty wojenne zostaną jutro zaprezentowane w Warszawie.
3: Klimat.
1: W większości kraju jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. Jedynie w Przemyślu tylko dostateczna 16% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport i Mateusz Foremniak.
5: Dobry wieczór. W piłkarskich mistrzostwach świata czas na drugą rundę grupowego grania. Na pierwszy ogień poszły ekipy Czech i RPA, które przegrały na start w turnieju, a dzisiaj specjalnie nie poprawiły swojej sytuacji. Wszystko za sprawą remisu 1-1. W grupie B chwilę po 21 ruszyło spotkanie Szwajcarii z Bośnią i Hercegowiną. Jak na razie mamy bezbramkowy remis, a do wyniku tego meczu wrócimy oczywiście w serwisie po 23. Kto może pozwolić sobie na zerwanie nocy, będzie mógł od północy śledzić rywalizację Kanady z Katarem, a od trzeciej Meksyku z Koreą Południową. Z marzeń o kobiecym mundialu nie rezygnują nasze piłkarki. Dzisiaj poznały swoje barażowe przeznaczenie. Pierwsze przeciwniczki do pokonania to reprezentacja Belgii. Po tym losowaniu są powody do ostrożnego optymizmu, przyznaje nasza selekcjonerka Nina Patalon.
6: To na pewno rywal, z którym w jakiś sposób będziemy chcieli grać. To nie jest przeciwnik, który będzie nie wiadomo jak trudny do przejścia, natomiast ma swoje atuty, ale ma też mnóstwo mankamentów, o których my doskonale wiemy.
5: Jeśli uda się je wykorzystać, w meczu awans Polki zagrają z lepszym z pary Irlandia-Kazachstan. Pierwsze mecze barażowe na początku października. Już teraz grają za to nasze siatkarki w Lidze Narodów. I to z powodzeniem, bo na swoim koncie zapisały kolejny komplet punktów, tym razem za wygraną 3-1 z Ukrainą. Satysfakcji po meczu nie kryła nasza rozgrywająca Alicja Grabka.
7: Wydaje mi się, że to jest bardzo mocno budujące dla naszego zespołu. Tak naprawdę w tym sezonie nie będzie łatwych spotkań i zdajemy sobie z tego sprawę, więc staramy się do każdego spotkania podejść z bardzo dużą mobilizacją, koncentracją i nie lekceważyć w żadnym stopniu i żadnym momencie przeciwnika.
5: Teraz Polki mają czas na odrobinę regeneracji. Kolejne spotkanie z Holandią w sobotę. Zostając w temacie piłki wszelakiej, zaglądamy jeszcze do zespołu świeżo koronowanych mistrzów Polski w piłce ręcznej. Nowym trenerem Industrii Kielce już na pełen etat ogłoszono Krzysztofa Lijewskiego, z którym podpisano kontrakt na 2 najbliższe sezony. Na koniec serwisu zaglądamy jeszcze do Francji, gdzie medale szermierczych mistrzostw Europy zapewnili już sobie Alicja Klasik i Andrzej Rządkowski oraz do Szwajcarii, gdzie na drugim etapie wyścigu dookoła tego kraju piąta była Katarzyna Niewiadoma Fini.
1: A w nocy przelotny deszcz popada tylko na północnym wschodzie i wschodzie, poza tym pogodnie, temperatura od 11 stopni na Mazurach do nawet 17 na zachodzie kraju.
8: Autopromocja.
9: To już od piątku.

0: Na zegarach 21. Prezydent Katowic Marcin Krupa mówił na naszej antenie, że będzie starać się o kolejne unijne środki na drugi etap budowy hubu gamingowo-technologicznego. Przebudowa autostrady A4 w województwie śląskim coraz bliżej. Policja zatrzymała mężczyznę, który w Chorzowie i okolicznych miejscowościach okradał samochody.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Władze Katowic zastanawiają się, co dalej z drugim etapem realizacji hubu gamingowo-technologicznego. Najniższa oferta w przetargu na wykonanie prac przekroczyła planowaną przez miasto kwotę o ponad 164 miliony złotych. Prezydent Marcin Krupa powiedział na antenie Radia Katowice, że trzeba zastanowić się, jak pokierować inwestycją, aby nie robić kroku w tył.
2: Czy jesteśmy w stanie cokolwiek okroić? Czy pozwalamy na to przepisy? Bo przypomnę, że współfinansowane jest to ze środków unijnych. Natomiast mamy tutaj dobrą współpracę z panem marszałkiem Wojciechem Saługą, który też uważa, że ten projekt jest takim projektem nie tylko katowickim, ale przede wszystkim regionalnym. Zresztą to za jego decyzją te środki unijne pozyskaliśmy. Wspólnie też walczymy o kolejne środki na tą inwestycję, a więc niewykluczone, że uda nam się jeszcze jakieś pieniądze z Unii Europejskiej pozyskać.
0: Hub gamingowo-technologiczny powstaje na terenie kopalni Wieczorek. Ma być miejscem m.in. dla działalności związanej z rozwojem sztucznej inteligencji. Otwarcie pierwszego i drugiego etapu inwestycji planowane jest na trzeci i czwarty kwartał 2028 roku. Przebudowa autostrady A4 w województwie śląskim coraz bliżej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończyła przetarg dotyczący wykonania projektu prac na odcinku pomiędzy węzłem Brzęczkowica a węzłem Byczyna. Zadaniem zainteresowanych jest 14 firm, a my teraz będziemy oferty potencjalnych wykonawców analizować, mówi rzecznik

0: katowickiego oddziału dyrekcji Marcin Twardysko.
1: To blisko 16-kilometrowy odcinek trasy Autostrada 4, który do połowy marca przyszłego roku pozostaje jeszcze pod zarządem koncesjonariusza. Już teraz przygotowujemy się do przejęcia zarządzania odcinkiem A4 Katowice-Kraków i planujemy jej rozbudowę o trzeci pas ruchu w każdą stronę. Inwestycja obejmie również dostosowanie infrastruktury, w tym węzłów Jeleni Byczyna oraz modernizację MOP-ów Zastawie i Kępnica w Jaworznie.
0: Trzeci pas ruchu na autostradzie A4 miałby zostać dobudowany w latach 2030-2032.
2: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Policja zatrzymała złodzieja katalizatorów. 44-latek wycinał podzespoły z samochodów w Chorzowie i ościennych miastach. Mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku podczas kolejnej kradzieży w Piekarach Śląskich. Nie było to jednak jego jedyne przewinienie, mówi podkomisarz Magdalena Jurkowska z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie.
3: Dodatkowo odpowie za posiadanie narkotyków, jazdę pod wpływem alkoholu i złamanie zakazu sądowego prowadzenia pojazdów. Usłyszał 17 zarzutów. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.
0: Kradzieże katalizatorów należą do przestępstw, które generują wysokie koszty dla właścicieli pojazdów. Każde podejrzane zachowanie w pobliżu zaparkowanych pojazdów warto zgłaszać policji. Szybka reakcja świadków może pomóc zapobiec kolejnym kradzieżom. Państwowa Inspekcja Sanitarna wprowadziła zakaz spożywania wody w miejscowości Kokotek. Wykryto w niej enterokoki. Jest ona czasowo niezdatna do picia, przygotowywania posiłków, mycia naczyń, zębów oraz do celów higienicznych. Obecnie woda może być wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania toalet. Do celów spożywczych i higienicznych należy używać wyłącznie wody dostarczonej przez służby lub wody butelkowanej. Beczkowozy umieszczono przy kościele w Kokotku oraz przy skrzyżowaniu ulic Posmyk i Kokotek. Służby sanitarne oraz przedsiębiorstwo wodociągowe prowadzą działania mające na celu jak najszybsze przywrócenie pełnej jakości wody. Zdaniem meteorologów piątek w regionie będzie słoneczny i bardzo ciepły na termometrach do 30 stopni.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 czerwca, jest 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Dzik przewrócił wózek z rocznym dzieckiem w Krakowie. To on miał zastrzelić krytyka Putina w Bielsku Białej. Policja zatrzymała obywatela Gruzji. Coraz bliżej wznowienia budowy tunelu średnicowego w Łodzi. W południowej części Krakowa na osiedlu Kliny dzik zaatakował i przewrócił wózek, w którym znajdowała się 13-miesięczna dziewczynka. Dziecko wypadło z wózka i główką uderzyło w chodnik.
5: Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Dziecko zostało przewiezione do szpitala. Na razie nie ma informacji o jego stanie zdrowia. Jak informują mieszkańcy osiedla w mediach społecznościowych, od kilku dni w okolicy widywane były dwie lochy z młodymi. Wszystko wskazuje na to, że nie był to celowy atak zwierzęcia, lecz przypadkowe zdarzenie. Po dzisiejszym wypadku zapadła decyzja, że zwierzęta mają być odłowione lub przepędzone przez specjalną firmę, z którą miasto Kraków ma podpisaną umowę. Ela Raczyńska, Radio Kraków.
4: W związku z wypadkiem władze Krakowa na jutro zwołały sztab kryzysowy. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonach, gdzie mogą pojawiać się dziki, zwłaszcza lochy z młodymi. Służby szukają mocodawców zabójstwa rosyjskiego artysty krytyka Putina, działającego pod pseudonimem Simon Skrepecki. Rano w podwarszawskim Piastowie zatrzymano 36-letniego Gruzina. Według policji to on strzelał na osiedlu w Białej Podlaskiej. Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak mówił, że badany jest wątek politycznego zabójstwa na zlecenie.
6: Hipoteza dotycząca tego, kto może za tym stać, jest dość oczywista i wynika z tego, jaką działalność prowadził zamordowany obywatel Rosji. Był krytykiem Putina, Kadyrowa. Nie trzeba tutaj jakichś specjalnych dowodów. Te dowody chcemy zdobyć. Mamy głównego podejrzanego i niewątpliwie jego przesłuchanie, analiza jego środków łączności, analiza jego powiązań tutaj przyniesie odpowiedzi.
4: Wiadomo, że mężczyzna mógł też mieć kontakt ze zorganizowaną grupą przestępczą już w 2022 roku. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Szwajcarii poinformowało, że po podpisaniu wstępnego porozumienia o zawieszeniu broni między USA a Iranem jutro w górskim kurorcie Birkenstock odbędą się wstępne rozmowy o szczegółach porozumienia.
7: Delegacje Iranu i Stanów Zjednoczonych spotkają się w luksusowym hotelu na górze Birkenstock nad jeziorem Czterech Kantonów niedaleko Lucerny. Z moich informacji wynika, że na miejscu są już liczni przedstawiciele Kataru i Pakistanu, dwóch państw, które dotąd pośredniczyły w negocjacjach. Obecni są także amerykańscy funkcjonariusze odpowiedzialni.

0: odpowiedzialni za ochronę najważniejszych osób w państwie, co może wskazywać na przygotowania do przyjazdu wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych J.D. Vance'a. On sam zapowiedział, że prawdopodobnie odwiedzi Szwajcarię w ten weekend. Nieoficjalnie mówi się jednak, że negocjacje mają rozpocząć się już jutro rano. Pierwotnie planowano, że w Burgenstock dojdzie do uroczystego podpisania memorandum określającego ramowe warunki zakończenia konfliktu. Plany zmieniły się jednak po tym, jak w środę Donald Trump niespodziewanie podpisał dokument w Pałacu Wersalskim, podczas gdy w Teheranie podpis złożył prezydent Iranu. Zgodnie z umową oba kraje mają teraz 60 dni na osiągnięcie ostatecznego porozumienia. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Irańska Najwyższa Rada Bezpieczeństwa poinformowała, że Teheran zacznie jak najszybciej wydawać pozwolenia statkom, które chcą przepłynąć przez cieśninę Ormus, zgodnie z memorandum podpisanym z Waszyngtonem. I wracamy do kraju. Groźne bakterie w wodzie w miejscowości Kokotek na Śląsku. Za skażenie wody odpowiadają enterokoki. Woda jest niezdatna do picia, przygotowywania posiłków, mycia naczyń, zębów i celów higienicznych. Może być wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania toalet. Do celów spożywczych i higienicznych należy używać wyłącznie wody dostarczonej przez służby lub wody butelkowanej. Beczki umieszczono przy kościele w Kokotku oraz przy skrzyżowaniu ulic Posmyk i Kokotek. Coraz bliżej wznowienia budowy tunelu średnicowego w Łodzi. Wydano właśnie decyzję o wywłaszczeniu i przejęciu przez PKP czterech kamienic stojących na trasie drążenia tunelu. Mówią wojewoda łódzka Dorota Ryl i rzecznik PKP PLK Rafał Wilgusiak.
2: Jesteśmy w trakcie wyceny nieruchomości, żeby mieszkańcy mogli podpisać umowę na odszkodowania za te mieszkania. A druga decyzja to o przejęciu tarczy, która stoi pod tymi budynkami przez kolejnego wykonawcę. Bez tego nie można by było ruszyć dalej z budową.
3: Przygotowujemy się do wznowienia prac budowlanych. Nie tylko zabezpieczamy teren, ale również analizujemy wykonane roboty i oceniamy stan techniczny maszyny TBM po wielomiesięcznym postoju.
1: Tunel średnicowy ma połączyć dworce Łódź Fabryczna z Kaliską i Żabieńcem. Budowa została wstrzymana 2 lata temu po katastrofie budowlanej. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: A w nocy, jeśli popada, to tylko przelotnie na północnym wschodzie i wschodzie. Temperatura minimalna od 11 stopni na Mazurach, około 14 w centrum i na południu, do 17 na zachodzie.
5: Autopromocja.

Tomek, Jacek, Lesio, Krzysio, Robert, Broszka, Panoramix, Misiek, Padawan. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do zobaczenia gdzieś na dworcu. Na razie, pa, bawcie się dobrze, dalej, hej. Trzymajcie się, hej.

0: cztery muchy po drodze połknąłem przypadkiem. To mało wegańskie, ale naturalne. Świetnie brzmi ta nieprawda. Muzyka łagodzi obyczaje. Świetnie brzmi ta nieprawda. Tylko sztuka cię nie oszuka.
1: A mój Bóg nazywa się nie wiem.
0: A mój Bóg nazywa się nie.
1: A mój Bóg nazywa się nie wiem.
0: A mój Bóg nazywa się nie.
1: A mój Bóg nazywa się nie wiem.

męskie granie orkiestra. Teraz wy.

Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce.

kąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. I jest tyle pięknych miejsc dobrych, żeby się schować. I jest tyle pięknych miejsc, żeby zacząć od nowa. Ja mam karty pamięci zapisane po brzeg. Znowu wracam do domu, jakbym sprawdzał, gdzie jestem.

wsiął pociągi towarowe, wysypują czarny gruz na hałdy w mojej głowie. Czasami mi się ściął pociągi towarowe, wysypują czarny gruz.

stara rzecz, stare kino. Siwy śmieć, niepoprawnie beczkowane wino.

0: Minęła 22. Mysłowiccy policjanci udaremnili przewóz nielegalnych odpadów. Pierwsi lokatorzy odebrali klucze do nowych mieszkań w Koniecpolu. W serwisie powiemy także o atrakcjach kolejnego sezonu artystycznego Filharmonii Śląskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Policjanci z Mysłowic udaremnili przewóz nielegalnych odpadów. Mundurowi na autostradzie A4 zatrzymali ciężarówkę pełną zużytych gaśnic. Jak ustalili, odpowiedzialną za sprowadzenie odpadów jest spółka ze Skawiny, której prezesem jest 43-letni obywatel Włoch. Mężczyźnie przedstawiono wiele zarzutów, mówi aspirant Łukasz Paździora z Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach.
2: Śledczy przedstawili 218 zarzutów dotyczących nielegalnego przewożenia z m.in. Włoch, Norwegii i Chorwacji odpadów bez zastosowania procedury uprzedniego pisemnego zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i uzyskania zgody zgodnie z obowiązującym prawem. Zarzuty obejmujące 218 czynów dotyczyły blisko 3000 ton odpadów w postaci zużytych gaśnic.
0: Mężczyźnie może grozić do 10 lat więzienia. Pierwsi lokatorzy odebrali klucze do nowych mieszkań w Koniecpolu. Na razie jest 14 najemców, a wszystkich mieszkań 28. Inwestycję zrealizowano w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Powstał tam czterokondygnacyjny obiekt z mieszkaniami od jedno do czteropokojowych. Wszystkie z balkonami i gotowe do zamieszkania, mówi Józef Korpak, prezes SIM Śląsk Północ.
3: My budujemy dla najemców, którzy nie przekraczają pewnych dochodów. Musi to być osoba, która faktycznie potrzebuje tego mieszkania. Po zakwalifikowaniu to już wchodzą w grę partycypacja, budowie takiego mieszkania, stawka czynszu. Nasza spółka skalkulowała czynsz na poziomie 19 zł, kaucja mieszkaniowa, no i opłaty za media.
0: Mieszkanie może zostać wykupione przez najemcę po 15 latach. Spółka SIM Północ realizuje 13 tego rodzaju inwestycji. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa to spółka realizująca inwestycje mieszkaniowe o umiarkowanym czynszu. Wspólnikami SIM mogą być gminy oraz Skarb Państwa reprezentowany przez Krajowy Zasób Nieruchomości.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Włącz się, to hasło, które przyświeca nadchodzącemu sezonowi artystycznemu Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Jak powiedział Radiu Katowice Adam Wesołowski, dyrektor Śląskich Filharmoników, chcemy poszerzyć grono odbiorców.
4: Będziemy jeszcze bliżej pokazywać te wszystkie tajniki, które się mieszczą w Filharmonii, jak jeszcze można lepiej odbierać nasze wydarzenia. W związku z tym szereg takich wydarzeń przygotowujących nawet do koncertu, a w związku z tym szereg działań edukacyjnych, ale skierowanych nie tylko do tego najmłodszego odbiorcy, bo już od w zasadzie kilkumiesięcznych dzieci, które pojawiają się tutaj w Filharmonii, ale również po te dzieci, które są już na emeryturze.
0: I choć ten sezon jeszcze się nie skończył, to już warto patrzeć w przyszłość. Poza nowościami takimi jak koncerty bez dyrygenta, koncertami królewskimi czy projektem Głosy Wolności, słuchacze mogą liczyć na dobrze znane Game Music Fest, Silesia in Love czy Chór Mistrzowsko. Joanna Bojczuk, wicemarszałek województwa śląskiego, dodaje do tej listy jeszcze jedną pozycję – Śląskie Rytmy Industrii.
5: To jest moje absolutnie ulubione wydarzenie, absolutnie ulubione koncerty. One są najbardziej magiczne, klimatyczne. Oczywiście ciężko jest wybrać jeden moment, natomiast to jest takie przejmujące, szczególnie, że nie jestem Ślązaczką, więc to jeszcze bardziej jakby wzbudza mój entuzjazm.
0: A najbliższy koncert Filharmonii Śląskiej w ramach cyklu Śląskie Rytmy Industrii już 5 lipca w Muzeum Śląskim w Katowicach. Zdaniem meteorologów jutro czeka nas pogodny i słoneczny dzień z małym lub najwyżej umiarkowanym zachmurzeniem. Będzie bardzo ciepło, na termometrach nawet 30 stopni.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 czerwca, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Polityczne konsekwencje w związku ze skandalem w szpitalu południowym, zapowiada premier. Rosja grozi odwetem za zmasowany atak Ukraińców na Moskwę. Z pola prosto na talerz.

0: We Wrocławiu powstaje wyjątkowa stołówka. A zaczynamy od informacji z Brukseli, gdzie trwa właśnie unijny szczyt i właśnie w stolicy Belgii, w kuluarach szczytu, doszło do spotkania premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. To pierwsze takie spotkanie od wybuchu skandalu z nadaniem imienia bohaterów UPA ukraińskiej jednostce specjalnej.
1: Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że rozmowy dotyczyły kwestii dwustronnych integracji Ukrainy z Unią Europejską, a także wyzwań, przed którymi stoi Europa w związku z rosyjską agresją. Jestem wdzięczny Polsce za wsparcie Ukrainy od pierwszych dni rosyjskiej inwazji, napisał ukraiński przywódca i dodał, że to wsparcie ma ogromne znaczenie dla naszego regionu i całej Europy. To pierwsza rozmowa Donalda Tuska i Wołodymyra Zełenskiego od momentu pojawienia się napięć o charakterze historycznym między oboma państwami. Na przełomie maja i czerwca prezydent Zełenski nadał imię bohaterów UPA jednemu z oddziałów ukraińskiego wojska. Decyzja ta wywołała w Polsce falę krytyki i oburzenia. Z Brukseli Agata Król, Polskie Radio.
0: I wracamy do kraju. Premier zapowiada polityczne konsekwencje wobec odpowiedzialnych za nadużycia w Szpitalu Południowym w Warszawie i tych, którzy na nich korzystali. Jak donosiły media, istniała specjalna ścieżka na SOR-ze dla polityków Koalicji Obywatelskiej i ich krewnych. To tym oddziałem kierował Damian Kacprzyk, lekarz bez specjalizacji, który w ubiegłym roku zarobił 1 600 000 zł.
2: Damian Kacprzyk nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej, zrezygnował z funkcji radnego, a szpitalowi oddał 500 000 zł. Premier Donald Tusk powiedział, że w związku z postępowaniem prokuratorskim ta sprawa będzie miała swój ciąg dalszy. Konsekwencje będą także w wymiarze politycznym. Chodzi o doniesienia medialne, że w Szpitalu Południowym była specjalna ścieżka VIP, skracająca oczekiwania na badania.
3: Nie jest moim zadaniem zgadywać, kto i czy ktoś korzystał z usług tego lekarza, kto złamał prawo, ale jeśli takie fakty nastąpią, będą także konsekwencje polityczne.
2: Donald Tusk zapowiedział, że rząd będzie szukał rozwiązań, by ograniczyć korzystanie z publicznej służby zdrowia w sposób uprzywilejowany.
3: Dobrze wiemy, że tego typu praktyki, a więc znajomości w szpitalu, to niestety jest od lat codzienność. I będziemy szukali różnych sposobów, aby ograniczyć do absolutnego minimum zagrożenie tego typu nadużyciami.
2: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że na jego wniosek cały zarząd warszawskiego Szpitala Południowego został odwołany. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Amerykanie są otwarci na utworzenie w Polsce stałej bazy wojskowej, poinformował o tym w Brukseli minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Zdaniem generała Bogusława Samola to istotny sygnał dla europejskich sojuszników.
4: Że Stany Zjednoczone będą naszym kluczowym, najważniejszym sojusznikiem. Oczywiście nie wykluczając europejskich sojuszników. To jednocześnie jest zobowiązanie.
0: Ostateczna decyzja o stałej amerykańskiej bazie jeszcze nie zapadła, ale mają ruszyć oficjalne rozmowy w tej sprawie. Na razie w naszym kraju rotacyjnie stacjonuje 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Rosja grozi odwetem za zmasowany atak Ukraińców na Moskwę. Nad ranem 200 ukraińskich dronów zaatakowało stolicę Rosji. Kolejny raz uszkodzona została rafineria w Kapotnie, która zapewnia ponad 40% zapotrzebowania Moskwian na benzynę.
5: Rosja będzie regularnie niszczyć na Ukrainie obiekty, od których zależy zdolność bojowa ukraińskiej armii. Takie oświadczenie szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa wybrzmiało w rosyjskich stacjach telewizyjnych. Od dawna jestem przekonany, że nie wystarczą słowa. Będziemy teraz przeprowadzać zmasowane uderzenia, stwierdził rosyjski minister. Według kremlowskiego doradcy Jurija Uszakowa, ukraińskie ataki na Moskwę oddalają perspektywę bezpośredniego spotkania Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim. Rosyjskie media niezależne zauważają, że Rosja wykorzystuje sytuację z ostatnich dni jako pretekst do unikania negocjacji pokojowych. Jednocześnie Kreml chce zwiększyć o prawie 40% wydatki na armię. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Czy będą dopłaty do składek ZUS dla artystów? Przepisy przygotowane przez resort kultury przewidują uzupełnienie brakującej części składki artysty do poziomu minimalnego wynagrodzenia. Chodzi o wsparcie twórców, którzy nie są w stanie zarobić najniższej krajowej, tłumaczyła w Sejmie ministra kultury Marta Cienkowska.
6: Pomoc będzie więc proporcjonalna i zależna od realnych dochodów. Jeśli twórca zarobi więcej, dopłata będzie niższa albo nie będzie jej wcale. Jeśli w danym okresie dochód spadnie, system uzupełni brakującą część składki.
0: Przeciwko dopłatom do składek dla artystów jest Prawo i Sprawiedliwość. Poseł Norbert Kaczmarczyk ma wątpliwości, czy państwo stać na takie rozwiązanie.
7: Prawo i Sprawiedliwość ma propozycję, by połowa tego typu projektu mogła być finansowana z opłaty reprograficznej, którą państwo podnieśli rozporządzeniem. Pytanie jest, dlaczego sięgacie do jednej kieszeni obywateli poprzez rozporządzenie, a teraz proponujecie ustawowo, że dorzucicie rocznie dla polskich artystów od 320.

0: do 380 milionów złotych.
1: Według danych resortu kultury co trzeci artysta osiąga dochody poniżej minimalnego wynagrodzenia. Alarm nuklearny w Argentynie. Z laboratorium medycznego w Rosario skradziono kapsułę zawierającą promieniotwórczy CES-137. Władze ogłosiły specjalny protokół awaryjny. Eksperci oceniają, że ryzyko radiologiczne jest niskie, jeśli kapsuła pozostanie nienaruszona. Jednak w przypadku jej otwarcia CES może wywołać poważne konsekwencje zdrowotne, a nawet śmierć. CES-137 jest jednym z najniebezpieczniejszych izotopów stosowanych w medycynie. Jego sprzedaż i transport są ściśle kontrolowane, nie tylko ze względu na zagrożenie zdrowotne, ale też ryzyko wykorzystania do budowy tzw. brudnej bomby, czyli ładunku służącego do skażenia promieniotwórczego. Z pola czy z sadu prosto na talerz. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu uruchamia pierwszą w Polsce prototypową stołówkę akademicką opartą na produktach z uczelnianych gospodarstw. To miejsce będzie działać zgodnie z rytmem natury, mówi kierowniczka Katedry Ogrodnictwa Marta Czaplicka.
2: Zmiany pogody też mogą mieć wpływ na to, czy te czereśnie dojrzają tydzień wcześniej, czy tydzień później. Jak będzie ich nadmiar, no to po prostu będziemy na przykład przygotowywać sobie kompoty, czy mrozić pewne rzeczy, czy pasteryzować, żeby po prostu wykorzystać je jesienią. W październiku poza ziemniakiem to będzie królowała dynia. My też robimy takie różne niespodzianki, że na przykład młodą kapustę robimy na listopad.
1: Każdego roku z gospodarstw Uniwersytetu Przyrodniczego zbieranych jest 300 ton jabłek oraz od 200 do 300 ton warzyw. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport i Mateusz Foremniak.
4: Po wyliczance do L na piłkarskich mistrzostwach świata wracamy do grania w grupach A i B. W pierwszej z nich wzajemnie swoje szanse na dalsze granie ograniczyły Czechy i RPA, które zremisowały 1-1. Dużo więcej, choć dopiero w końcówce działo się w grupie B, gdzie Szwajcaria ostatecznie 4-1 wygrała z Bośnią i Hercegowiną. Nocnych marków czekają tej nocy jeszcze dwa spotkania. O północy naszego czasu do gry staną reprezentacje Kanady i Kataru, a o trzeciej Meksyku i Korei Południowej. Ciągle możemy mieć nadzieję, że za rok w podobnych godzinach na kobiecym mundialu w Brazylii wystąpią nasze piłkarki. Najpierw trzeba jednak przebić się przez baraże. Do pokonania przynajmniej dwie przeszkody. Pierwszą na pewno będą piłkarki Belgii. Po ewentualnej wygranej Polki zagrają z lepszym z pary Irlandia-Kazachstan. Pierwsze odpowiedzi na początku października. Na pytanie o wynik w szermierczych mistrzostwach Europy z dumą może odpowiedzieć Alicja Klasik. Nasza szpadzistka zakończyła zmagania z brązowym medalem, nie ukrywając po wszystkim satysfakcji.
5: Jestem na pewno bardzo zadowolona, bo jest to mój pierwszy medal w kategorii seniorskiej indywidualnie. Myślę, że byłam bardzo skupiona na walkach. Czasem nawet gdzieś tam, szczególnie jak musiałam odrabiać, to byłam taka skupiona, że nie wiedziałam, jaki jest wynik i po chwili sobie przypominałam dopiero, że muszę zobaczyć.
4: Kapitalną koncentrację zaprezentował również Andrzej Rządkowski, który przegrał dopiero w finale z Francuzem Savinem, zdobywając srebro. Rywalizacja o kolejne medale potrwa do niedzieli. Wtedy też zakończy się ściganie w kolarskim wyścigu dookoła Szwajcarii. Nas najbardziej interesuje to, co dzieje się w rywalizacji pań, bo tam piąte miejsce na drugim etapie zajęła Katarzyna Niewiadoma Fini.
6: W sumie mam mieszane uczucia, jeżeli chodzi o to, jak się potoczył. Czułam się dobrze na początku i tak samo na pierwszym podjeździe. Natomiast mega, mega się ugotowałam. Na zjeździe po prostu nie byłam w stanie nawet trochę obniżyć swojego tętna i po prostu czułam, że jestem na czerwonym cały czas.
4: Etap i koszulka liderki padły łupem Włoszki Elizy Longo Borghini. Niewiadoma Fini w generalce jest szósta. Jutro przed zawodniczkami 121 km z metą w Bad Ragaz.
1: Tej nocy najchłodniej na Mazurach 11 stopni, ale na zachodzie nawet 17, a od jutra upały. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia dla zachodnich regionów kraju. Najcieplej będzie w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim 31-32 stopnie, 26 będzie w centrum i najchłodniej 22 nad samym morzem.
7: Autopromocja.
8: To już od piątej.

Być niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę.

0: mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej.
2: Bo
1: nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków.

0: Minęła 23. Prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka nie uzyskała wotum zaufania. Ruszyła letnia odsłona 28. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Posłowie pracują nad ustawą o zabezpieczeniu socjalnym artystów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.

0: razie trwa burzliwa dyskusja. Nieprzyjęcie wniosku o wotum zaufania może nieść za sobą poważne konsekwencje. Jeśli Rada Miasta po upływie co najmniej 14 dni po raz drugi nie wyrazi zgody na wotum zaufania dla prezydenta, może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie jego odwołania. Dziś w tym samym temacie decydowała częstochowska Rada Miasta. Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk uzyskał wotum zaufania. Pozytywnie dla niego zakończyło się także głosowanie nad absolutorium. Ruszyła letnia odsłona 28. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Pierwszym wydarzeniem programu był koncert z okazji jubileuszu 80-lecia Bielskiej Szkoły Muzycznej. Chcemy tym razem pokazać radosną, taneczną stronę jazzu, zapowiada dyrektor artystyczny Zadymki Jerzy Batycki.
1: Więc zapraszamy do Bielska Białej na spotkanie z tą jasną stroną jazzu i tych wszystkich ludzi, którzy na słowo jazz reagują strachem. Proszę Państwa, pokażemy Wam, że jazz to również muzyka radosna, muzyka taneczna i muzyka rozrywkowa.
0: Zadymkowe granie zaplanowano w tej edycji w Czechowicach, Dziedzicach oraz kilku miejscach w Bielsku Białej, w tym na szczycie Dębowca czy na cmentarzu żydowskim. Największą i najgłośniejszą zabawą z udziałem mieszkańców będzie niedzielna parada nowoorleańska, a wszystkie szczegóły i program Zadymki można znaleźć na stronie internetowej zadymka.pl. Żarty na lotnisku mogą zakończyć się poważnymi konsekwencjami dla podróżnych, przestrzega Straż Graniczna. Tylko w ostatnich dniach na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach doszło do 3 incydentów. Wczoraj pasażer oznajmił, że ma w bagażu 2 granaty, mówi porucznik Straży Granicznej Szymon Mościcki.
2: Mimo ciągłych ostrzeżeń wydawanych przez Straż Graniczną, podróżni nadal nic sobie z nich nie robią, przez co ściągają na siebie kłopoty. Kolejny podróżny w trakcie odprawy bagażowej oświadczył, że w bagażu ma 2 granaty. Na miejsce przybyli funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych i podjęli czynności. Pasażer został ukarany mandatem w wysokości 500 zł, a kapitan statku powietrznego nie zezwolił mu na wejście na pokład samolotu.
0: Straż Graniczna zaznacza, że w takich sytuacjach nie ma poczucia humoru, ma za to obowiązek niezwłocznie podjąć odpowiednie procedury.
3: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Posłowie pracują nad ustawą o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Przepisy przygotowane przez Ministerstwo Kultury przewidują, że osoby wykonujące ten zawód otrzymają dopłaty do składek ZUS. Ustawa jest po pierwszym czytaniu w Sejmie.
4: Proponowane rozwiązania wprowadzają status artysty zawodowego, który będzie przyznawany na 5 lat z możliwością przedłużenia. Umożliwiają też uzupełnienie brakującej części składki artysty do poziomu minimalnego wynagrodzenia, o czym mówiła w Sejmie ministra kultury Marta Cieńkowska.
5: Państwo dopłaca różnicę wtedy, kiedy dochody artysty są zbyt niskie, aby mógł samodzielnie utrzymać ciągłość składek.
4: Przeciwko dopłatom do składek dla artystów jest Prawo i Sprawiedliwość. Poseł tego ugrupowania, Norbert Kaczmarczyk, ma wątpliwości, czy państwo stać na takie rozwiązania.
6: Prawo i Sprawiedliwość ma propozycję, by połowa tego typu projektu mogła być finansowana z opłaty reprograficznej, którą państwo podnieśli rozporządzeniem.
4: Ze wsparcia skorzysta około 20 tysięcy osób. W ciągu 10 lat państwo wyda na ten cel ponad 4 miliardy złotych.
0: A te informacje zebrała Klaudia Wróblewska. Zdaniem meteorologów piątek w regionie będzie pogodny i dość słoneczny, z co najwyżej umiarkowanym zachmurzeniem, na termometrach nawet 30 stopni.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 czerwca, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Prokuratura przesłucha dziś Gruzina, który miał zastrzelić rosyjskiego artystę, ostrego krytyka Władimira Putina. Amerykanie mówią tak bazie USA w Polsce. Spragnieni słońca i wysokich temperatur będą zadowoleni. Dziś na zachodzie gorąco jak w środku lata. Dziś ma zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty 36-letni Gruzin zatrzymany wczoraj w Piastowie pod Warszawą. To on według policji miał zastrzelić w poniedziałek na osiedlu w Bielsku Białej rosyjskiego artystę, krytyka Putina, działającego pod pseudonimem Simon Skrepecki.
8: Mężczyzna zostanie przewieziony tutaj do Lublina, do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty i najprawdopodobniej, właściwie na pewno będziemy wnioskować o tymczasowy areszt. I jeszcze raz przypomnę, jest to mężczyzna, który naszym zdaniem nie odpowiada za pomocnictwo, czy jakąś próbę, czy pomoc innym osobom w tym zamachu, ale za wykonanie, czyli dokonanie zabójstwa obywatela Rosji.
7: mówił rzecznik lubelskich policjantów Andrzej Fiołek, podejrzewanym o dokonanie egzekucji.

0: Na zlecenie jest obywatel Gruzji, znany organom ścigania. Premier mówi, że Polska jest na dobrej drodze do stałej amerykańskiej bazy w naszym kraju. Otwartość na rozmowę zgłosili Amerykanie po liście ministra obrony. Donald Tusk przyznał w Brukseli, że Amerykanie zaskoczyli go tempem reakcji na list szefa MONU.
1: Ja jestem optymistą, ale nie spodziewałem się aż tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji na nasze decyzje o przygotowaniu Polski do organizowania stałej bazy. Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz HEGZET uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia, ale jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać tę decyzję o stałej amerykańskiej bazie, co radykalnie zmieniałoby to poczucie bezpieczeństwa. Liczę na to, że te dalsze ciągi szybko nastąpią.
0: Polska deklarację z gotowością do rozmów o stałej amerykańskiej bazie wysłała za ocean pod koniec maja. Jest zielone światło unijnych przywódców na szczycie w Brukseli dla przedłużenia sankcji gospodarczych na Rosję. Co ważne, przedłużenie jest o kolejny rok, a nie jak do tej pory o pół roku. To przełomowa decyzja. W przeszłości roczne przedłużenie było blokowane przez Viktora Orbana, który w kwietniu był zmuszony oddać władzę po przegranych wyborach. Szef izraelskiego MSZ-u ogłosił, że zrywa kontakty z szefową unijnej dyplomacji. Powodem mają być doniesienia medialne, że Kaja Kallas porównała Izrael do rasistowskiego reżimu apartheidu w RPA.
2: Szef izraelskiego MSZ-u napisał, że Kaja Kallas od pewnego czasu działa obsesyjnie i rażąco niesprawiedliwie traktuje państwo Izrael. Dodał, że nie ma wyboru, jak tylko zerwać z nią kontakty, dopóki szefowa unijnej dyplomacji nie zdementuje doniesień medialnych albo nie wycofa się z tych uwag. Kaja Kallas nie pozostawiła bez odpowiedzi tego wpisu i napisała na portalu X, że Unię oraz Izrael wiele łączy, że jest otwarta na kontynuowanie dialogu z szacunkiem i że jedyną drogą do pokoju na Bliskim Wschodzie jest rozwiązanie dwupaństwowe. Unia potępiła nielegalne izraelskie osiedla na zachodnim brzegu, które coraz bardziej utrudniają osiągnięcie tego celu, napisała Kaja Kallas, ale nie odniosła się do zarzutów izraelskiego ministra dotyczących kontrowersyjnej wypowiedzi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku na przejściu dla pieszych w Świdniku. Za kierownicą samochodu siedziała sędzia Sądu Rejonowego Lublin Wschód. Potrącony starszy mężczyzna zmarł w szpitalu.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 49-letnia kierująca samochodem marki Kia, jadąc w kierunku ulicy Wyszyńskiego, potrąciła 83-letniego mężczyznę znajdującego się na przejściu dla pieszych. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Poszkodowany w stanie nieprzytomnym został przetransportowany do szpitala. Niestety, pomimo wysiłków lekarzy, mężczyzna zmarł wskutek odniesionych obrażeń. Kierująca pojazdem była trzeźwa.
0: Mówiła aspirant Elwira Domaracka z komendy w Świdniku. Ze względu na funkcję kierującej, śledztwo przejmie inny sąd, by zapewnić pełną transparentność postępowania. Piątek pod znakiem słońca i prawdziwie letnich temperatur. Na zachodzie będzie dziś ponad 30 stopni. Lekarze przypominają o odpowiedniej ochronie skóry, zwłaszcza o kremach z filtrem. Profilaktyka jest kluczowa, bo pozwala na wczesne wykrycie znamion uleczalnych niemal w 100%. Podkreśla dermatolog Anna Michalak-Stoma.
4: W tym momencie świadomość nowotworów skóry wzrasta w społeczeństwie. Szczególnie ta populacja młodsza już jest świadoma, że korzystanie z promieniowania słonecznego w dużych ilościach, korzystanie z solarów to jest nic dobrego. Także mamy lepsze metody diagnostyczne. Teraz nie tylko już oko, ale badanie dermoskopowe jest standardem w każdej poradni dermatologicznej, więc wychwycenie zmian nowotworowych na bardzo wczesnym etapie jest możliwe.
0: A czerwiec jest miesiącem świadomości czerniaka. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Ta noc wyjątkowo ciepła, co prawda na Mazurach tylko 11 stopni, ale na zachodzie nawet 17. A od dziś upały na zachodzie kraju. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia dla tej części Polski. Najcieplej będzie w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim, 31-32 stopnie, 26 w centrum i najchłodniej tradycyjnie nad samym morzem, 22.
6: Autopromocja.

dors? Oh, je suis désolée.